0: się zmachałam. Powiem ci, tak się zmachałam porządnie, machając tymi rękoma i podskakując. You can ring my bell. Tak zatytułowany jest ten numer, a właściwie dokładniej w skrócie. Ring my bell. I tu muszę koniecznie dorzucić parę słów, bo może ktoś tam jednak coś wyczaił i usłyszał, że słyszymy tam słynny sample sprzed lat. Ta piosenka Aneta ma tyle lat, co my.
1: O, Bosko! Coś tak myślałam.
0: Pojedynczo,
1: tak
0: nie razem wzięte. Nie,
1: tak,
0: absolutnie. Nie. Słuchajcie, za oryginał odpowiada czarnoskóra, amerykańska wokalistka, która się nazywa Anita Ward i właśnie wtedy ten hit jako hit z nurtu disco został wypuszczony w świat. Oryginał jest cudowny, natomiast w tym roku przed wakacjami brytyjski raper H wziął się za przeróbkę i zrobił z tego właśnie coś takiego, co dalej pięknie brzmi i chce się do tego tańczyć. Ja przy okazji tej piosenki nie ukrywam, że nie dość, że nogi mi chodzą, no to jeszcze trochę się uśmiecham, bo jednak jakby tłumaczenie tego tekstu i znaczenie tego zdania You can ring my bell, no może być jakby tutaj brane interpretacyjnie na różne sposoby.
1: No i to oczywiście, każdy ma swój bell gdzie indziej, no, więc grunt, żeby poszukać taki i ring my bell, żeby było wszystkim dobrze.
0: No właśnie, a propos dobrze to powiedziałaś, bo to jest też jedno ze znaczeń, że chodzi o to, żeby sprawiać przyjemność. I ja sobie pomyślałam, że my tutaj w radiu też jesteśmy od tego, żeby robić wam przyjemność, więc jak na przykład rzucicie na takie hasło ring my bell, to mi się w ogóle nie obrazimy.
1: Ale to wiesz, jakim to jest znaczeniu zrób mi dobrze? To jest takim. Natomiast
0: że
1: ja
0: tam
1: zadzwoń wrócę
0: w mój dzwonek.
1: Otóż to.
0: Ale
1: każdy
0: ja ci powiem tak,
1: gdzie indziej.
0: Za oknami mamy jeszcze ciemno, chociaż to jednak poranek, więc ja nie wiem, czy my o takich sprawach może masz tak bardzo
1: ale
0: głośno.
1: Ale tak jak powiedziałaś, moja druga interpretacja dobra, należy do odbierającego. Dobrze. Natomiast ja chciałam jeszcze tylko podpowiedzieć, że jak o oryginale wspomniałeś, że to nasz rocznik, no to moja droga, oryginały są najlepsze właśnie z tego rocznika.
0: Też mi się to podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. Wiesz co, zastanawiam się, czy mogłybyśmy kawałeczek puścić nawet w oryginale.
1: A zastanawiasz się, bo?
0: Miałam przygotowane, ale mi zniknęło. To zrobimy to później.
1: Tak, znajdziemy to tak. Oczywiście, że znajdziemy. Tak, Patrycja.
0: A teraz dżingiel. Przypominamy, że za 10 minut będzie godzina 7. Przypominamy, że warto być z nami, bo po 7 wjadą burgery. Anita wjedzie później.
2: Reklama. Automruz Telegram.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele, przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium, Automruz Leszno, ulica Balonowa 57.
2: Reklama.
0: O, mam kawałeczek. To kawałeczek w oryginale pójdzie.
1: No to jedziemy z tymi dzwonkami.
0: Z 79.

0: Reklama.
1: Przepiękne, platanowe osiedle w Lesznie Gronowo to nowoczesne i komfortowe mieszkania z klimatyzacją od 34 do 64 metrów kwadratowych z dużymi balkonami lub własnym ogrodem w nowo budowanym bloku z windą przy ulicy Gronowe Zacisze. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749. Platanowe osiedle w Lesznie. Idealne miejsce dla Ciebie. Zobacz więcej na www.platanowe-osiedle.pl.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
6: Euforia Burger.
7: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno, Przemysłowa 20, na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
8: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
11: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
12: Właśnie wybiła siódma. Czas na wiadomości.
13: Sytuacja w szkołach pod kontrolą, ale policyjne patrole pozostaną. Nawet pół roku w kolejce do dziecięcego psychiatry. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę dzisiejsze ceny paliwa. Ewelina Walczak. 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Wszystko w związku z ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Jednocześnie m.in. w Lublinie w części szkół pojawili się strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami szkół. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
15: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
14: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze.
16: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
13: Władimir Putin bardziej niż Władimir Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły.
17: Wiesz dlaczego?
13: Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa.
12: Europa.
6: Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z opublikowanego raportu prac Komisji do Spraw Pegasusa. Szefowa Komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiec takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi prawnik Wojciech Klicki.
17: Pegasus jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy.
6: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły. W skrajnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zderzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich 2 latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 95 groszy za litr.
18: Radio Elga, lokalne radio. Czas na wiadomości sportowe.
0: Reklama.
19: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
0: Reklama.
20: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w chińskim Wuhan. Tam rywalizację w tenisowym tysięczniku zaczyna bowiem Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie jej rywalką jest Egipcjanka Mayar Sherif. Tenisistki grały ze sobą dwukrotnie, oba mecze odbyły się na kortach ziemnych. Każda z nich ma po jednej wygranej. Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się w drugiej rundzie z Czeszką Marii Bołuskową. Wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas też polski mecz, a to za sprawą Magdaleny Fręch, która uporała się z Manan Chayą Savanghayo z Tajlandii, pokonując ją wczoraj w 2 setach 6-3, 7-6, i w drugiej rundzie jutro zagra z Igą Świątek. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2. Bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Dlatego trener Motoru Mariusz Misiura nie krył satysfakcji.
21: Taki moment trudny dla nas bardzo, kiedy wyrównaliście na 2-2 i nie pamiętam, to była tylko 85 czy 86 minuta, było dośrodkowanie, cały stadion zaczął tam krzyczeć jeszcze jeden, takie coś, i to był trudny las moment. Cieszę się, że my go przetrwaliśmy.
20: W drugim rozegranym wczoraj spotkaniu w Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na Mundial. W Gdańsku rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę z Luwen, co jest możliwe, przekonuje nasza zawodniczka Paulina Dudek.
22: Jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu. Jest w nas dużo energii, dużo motywacji, dużo takiej chęci pokazania tego, co zabrakło, żeby ten pierwszy mecz wygrać, więc myślę, że na pewno będzie trzeba wykorzystać sytuacje, które będziemy miały.
20: Zwyciężczynie 2 meczów Polska-Belgia w finale baraży spotkają się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Najpewniej będą to wyspiarki, bowiem w pierwszym meczu Irlandki pewnie wygrały aż 8-0.
0: Reklama.
19: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
0: Reklama. Reklama.
23: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
24: Dzień dobry i dobranoc, Radio Elga.
25: Z
12: Zaczyna świtać, za kilka chwil rozpocznie się wschód słońca, ale poranny program rozpoczął się już o 6:00. Na zegarach mamy 7:07, ponownie mówimy dzień dobry.
1: Dzień dobry, witajcie kochani, to jest wtorek, to jest fantastyczny dzień tygodnia, 13 dzień października, a witają was Aneta Nowak
12: i Patrycja Wachońska. Imieniny obchodzą dziś Daniel, Maurycy, Mikołaj i Teofil.
0: Reklama.
23: Czas na sponsora pogody. Czujesz dreszczyk? Przygotuj się na najstraszniejszą noc w roku. Odwiedź Party Shop i świętuj Halloween z nami. Leszno Niepodległości, Gostyń, Świętego Floriana. Sponsorem pogody jest Nexbau. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbau. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
0: Reklama.
12: Chłodeczek mamy i to taki porządny, tylko 2 stopnie na termometrach w naszym regionie. Trzeba się cieplej ubrać, trzeba sobie dogrzać auto, dogrzać biuro, dogrzać mieszkanie. Pod hołderką może być ciepło, jak ktoś nie musi jeszcze wstawać, to można tam zostać.
1: No właśnie, i to wystarczy. Wystarczą również ciepłe myśli. No nie, no teraz musi być trochę więcej, musi być płaszcz, musi być czapka.
12: Do płaszcza ciepłego jeszcze te ciepłe myśli od nas wam posyłamy i jeszcze teraz czas na szczegółowe informacje pogodowe, dlatego że w ciągu dnia oczywiście temperatury wzrosną do 13 stopni, prognozują dziś synoptycy.
1: Będzie bardzo pięknie i słonecznie. Jutro takie małe kombo pogodowe można powiedzieć, bo mieszanka słoneczka i deszczu. Pojutrze znowu słoneczko wyjrzy i będzie jutro 16 stopni. Zmieniła się trochę prognoza na lepsze, 14 pojutrze, więc tak naprzemiennie będzie spadać temperatura i rosnąć.
12: Mgły jeszcze gdzieniegdzie w naszym regionie. Proszę uważać, w trasie ciśnienie dość wysokie i rośnie na barometrach 1026 hektopaskali.
0: Reklama.
23: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek.
2: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
0: Reklama.
12: Ja już wiem, jaki jest dźwięk tajemniczy dziś do konkursu.
1: Dla mnie nadal pozostaje tajemniczy.
12: Powiedzieć ci?
1: Ale nie teraz, żeby słuchacze nie
12: słyszeli. Tak,
1: zdejmiemy słuchawki, to mi powiesz.
12: Dobra, a państwo usłyszą ten dźwięk tajemniczy już za kilka chwil. Bądźcie z nami, ponieważ ruszy konkurs i przypominamy, że będzie do zdobycia pyszna nagroda.
1: 2 ogromne burgery soczyste od Euforia Burger. Zostańcie z nami od 7:15.

0: prosty, fajny. 500 545 500. Słomu i grata.pl.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
1: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
5: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem w Lesznie. Już 27 listopada. Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Jana Ostroroga 9A. Duża dawka śląskich szlagierów i dobrego humoru. Bilety dostępne w kasie MOK oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
7: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
10: Od Oleofarm.
11: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni, czynne codziennie.
12: Ranmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
13: Chcesz legalnie posiadać broń? To prostsze niż myślisz. Dołącz do klubu strzeleckiego Walkiria. Nauczymy Cię bezpiecznie strzelać i pomożemy przejść drogę do pozwolenia krok po kroku. Szczegóły na ks-walkiria.pl. Telefon 796 305 847.
14: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe przy zakupie 2 sztuk z kartą Intermarché. Margaryna Rama 400 gramów 4,99. Margaryna Kasia 250 gramów 2,99. Oraz kawa rozpuszczalna Jakobs Gronat Gold 200 gramów 24,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Ubieramy w reklamy.
16: Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
15: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
16: Reklama.
17: 3, 2, 1, go!
18: Poszły konie po betonie. No i rozpoczynamy nasz poranny konkurs. Co tam się dzieje? Nie będzie koni, to już możemy powiedzieć, ale nie będziemy więcej podpowiadać. Wy musicie się trochę wysilić, drodzy słuchacze. Za momencik wybrzmi tajemniczy dźwięk, a wy będziecie dzwonić z propozycjami. Co tam się dzisiaj dzieje?
19: Numer do nas 65 529 5529. Przypominamy o tym, że nagroda do zdobycia to zaproszenie do restauracji Euforia Burger. Laureat będzie mógł sobie tam wciągnąć dwa dowolne burgery wybrane z menu dostępnego na stronie euforiaburger.com. Zresztą podpowiadamy, że może zrobić to sam albo z osobą towarzyszącą. A ponieważ zasady znacie, to jeszcze jedno małe przypomnienie,
18: że dajecie szansę wszystkim tym, którzy jeszcze nie zgarnęli tych pyszności. No właśnie, no wszyscy ci, którzy już zgarnęli, nie mogą właściwie już wziąć udziału w tej zabawie.
19: Dobra, no to co? To uwaga, dźwięk tajemniczy jak na razie. 8-sekundowy, posłuchajcie uważnie.
18: No tak, no tak, tak, tak. No, no tak jest.
19: Znasz?
18: Bardzo kiedyś. Kiedyś.
19: Kiedyś to było. Jest telefon. Odbieramy, sprawdzamy, jaka jest odpowiedź na pytanie. Co tam się dzieje?
20: Halo, dzień dobry. Czy to jest skrobanie lodów z szyby?
19: Nie. Niestety nie. Dziękujemy bardzo za te propozycje. Czekamy na kolejne.
18: 65 529 5529. Co tam się dzisiaj dzieje? Mówimy, że kiedyś, bo teraz to trochę inaczej.
19: Na razie nie podpowiadamy za dużo. Kolejne propozycje. Jakby się nie dogadamy. Dobra, tak. Słuchajcie, kochani, jak już dzwonicie i słyszycie, że tam się łączy telefon, to słuchacie i siebie, i radia w słuchawce telefonu. Radio odbiornik należy wyciszyć, bo tak się nie dogadamy. Nie da się. Halo, dzień dobry. Może teraz
20: Halo, dzień dobry, czy to jest szkicowanie ołówkiem?
19: Niestety nie, dziękujemy bardzo. Tutaj widzę, że młodziutki słuchacz drugie podejście walczy, chociaż ja mam wrażenie, że już się chyba głosowo znamy. Nie wiem, czy tam przypadkiem już jakiejś wygranej u was nie było. W każdym razie przypominamy, że zasady są takie, jakie są. Kolejna osoba już wbija na antenę. Mamy słuchacza albo słuchaczkę, prosimy o odpowiedź. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, czy to jest pranie na tarce?
18: Nie, ale fajnie słuchaczka skojarzyła, jak powiedziałam, pewnie, że kiedyś. Nie o to chodzi. W ogóle nie ma prania tutaj.
19: Nie ma prania, nie ma tarki, zupełnie inne historie. I pytanie brzmi, czyż mamy telefon? Teraz nie mamy. Numer do nas 65 529 5529. Uwaga, przypomnienie tajemniczego dźwięku już teraz. Słuchamy uważnie. No, bardzo charakterystyczny dźwięk to jest i jest już też telefon. Nie ma.
18: Aj, nie rezygnujcie, drodzy słuchacze, przecierajcie szlaki, kombinujcie. I jeszcze nie padła nawet odpowiedź taka bliska. No, także no, może teraz jakoś się uda i będzie strzał w dychę, halo?
21: Dzień dobry.
19: Tak, można mówić.
21: Odpalanie ognia kijkiem?
18: Nie. że ja żyłam może w takich czasach, gdzie jeszcze, wiesz, jedno od drugiej, żeby ogień był. Nie, kamień.
19: Średniowiecznie, no ja? Absolutnie. Dobra, mamy telefon kolejny, dzień dobry, witamy, prosimy.
22: Dzień dobry, witam. Czy to jest zmazywanie gumką?
18: No też nie.
19: Nie ma gumki, nie ma zmazywania. Jest zupełnie coś innego.
18: Ja powiem ci szczerze, obstawiałam, że za pierwszym razem będzie poprawna odpowiedź.
19: Ja też. Też, albo przynajmniej częściowo poprawna. Bo akurat ten przedmiot, który pojawia się tu w tym tajemniczym dźwięku, on jest dość nietypowy jak na czynność, która się tutaj dzieje. Zazwyczaj używane są nieco inne niż ten, który tutaj mamy w tajemniczym dźwięku.
18: Ten był kiedyś. Halo?
19: Mamy telefon?
22: Halo, czy jest to może piłowanie paznokci pilniczkiem?
18: Jakim?
22: Kosmetycznym, nie wiem.
0: Niestety nie możemy uznać tej odpowiedzi, ale bardzo byśmy chcieli zagrać te fanfary. Tu się pojawiło absolutnie wszystko. Szanowni Państwo, tak, temu słuchaczowi należą się brawa, ale nie może być jeszcze informacji o wygranej, bo brakuje jednego bardzo ważnego słowa. I mamy telefon, może będzie poprawna odpowiedź.
22: Jest to pilnikowanie paznokci metalowym pilnikiem.
0: Nie metalowym, dziękujemy bardzo. Nie.
18: Jak
0: zupełnie
18: jest blisko,
0: inaczej.
18: Aż trzymam biurko, żebym z tym biurkiem nie wstała, po prostu.
0: 65 529 55 29. Emocje mamy jak na stadionie. Czekamy na kolejny telefon i może teraz będą fanfary. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, czy to jest pilnowanie paznokci pilniczkiem metalowym?
0: Nie, metalowa odpowiedź już momentem. Tak było i niestety tu odpada ta odpowiedź. To może zróbmy tak, posłuchajmy raz jeszcze bardzo uważnie, potrzymamy Was w napięciu, a potem kolejny telefon.
18: No właśnie, jaki to jest pilnik, halo?
2: Kamieniem o szorstkiej powierzchni.
18: Nie, już wiemy, że to chodzi o...
0: Nie, pilniczek.
18: Pilniczek.
0: Tak. I tu już jest...
18: O pilowanie paznokci, ale tak. Jaki jest ten pilnik?
0: No, to tu musicie trochę bardziej pokombinować. 65 529 5529.
18: Jednego słowa brakuje.
0: Tak, właśnie. No. I może teraz się uda. Dzień dobry. Nie słyszymy się. Jeszcze raz, bo się nie słyszymy.
2: Dzień dobry, czy to jest pilniczek papierowy?
18: Nie, niestety właśnie nie.
0: Właśnie, wręcz przeciwnie.
18: I teraz są papierowe, a kiedyś...
0: To 65 529 5529, chociaż niektórzy do dzisiaj używają, tak, zwłaszcza do naturalnej płytki. Są podobno teorie, że niekoniecznie one są dobre dla paznokcia. Ja się nie znam na tym totalnie, ale też kiedyś taki miałam i nie ukrywam, że lubiłam. Halo, dzień dobry.
4: Czy chodzi o pilniczek plany?
0: Jaki jeszcze raz?
4: O pilniczek szklany.
0: A cała odpowiedź, co się dzieje w dźwięku?
4: Piłowanie paznokci pilniczkiem szklanym.
0: Tak! I tu mamy strzał w dziesiątkę! Są fanfary, gratulujemy!
18: Kto zgaduje?
4: Oskar z Leszna.
18: Oskar z Leszna, gratulujemy Ci bardzo serdecznie. Dwa pyszne burgery trafiają do Ciebie. O szczegółach odbioru nagrody poza anteną. No i teraz, w którym momencie, Oskar, wiedziałeś?
4: Na samym końcu.
18: A, czyli podpowiedzi Cię naprowadziły.
4: Żona podpowiedziała.
18: A, to brawa dla żony. To już teraz wiemy, z kim pójdziesz na burgery.
4: Oczywiście.
0: Powiedz jeszcze, jak żona ma na imię i skąd jesteście. Aha, z Leszna. Ale żona ma na imię?
4: Diana.
0: Diana. Żona Diana dużo wie o pilniczkach, bo myśmy już chciały z tobą tutaj takiego pogaducha urządzić, że jak to jest z tym piłowaniem paznokci u ciebie? Jakie masz sprzęty? Jakie masz narzędzie? Jak już taki temat intymny tu wjechał, to Oskar, opowiedz nam coś o sobie.
4: Zresztą jestem. Obecnie jestem w pracy.
0: Nam chodziło o to, czym piłujesz swoje paznokcie.
4: Nie piłuję.
18: Tak. Dobra, jest.
0: Same się piłują. Dobrze, wszystko wiemy, Oskar. Poszło.
18: Poszło.
0: Dobrze, jakieś pozdrowienia od ciebie dla bliskich, znajomych, może kolegów, koleżanek z pracy.
4: Pozdrawiam całą swoją rodzinę, wszystkich znajomych, wszystkich słuchaczy Radio LK.
18: Przyłączamy się do pozdrowień. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami od samego rana. Nie rozłączajcie się. No i mamy wypiłowane paznokcie.
0: I uwaga, kochani, teraz będzie przerwa na reklamę, nieco dłuższa, około 6-minutowa, a potem wiadomości lokalne z maleńkim opóźnieniem.
18: Reklama. Krzywa ta wieża w Paryżu.
23: Czy na pewno w Paryżu?
18: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
23: Czekaj, na pewno łapki?
18: Aj, coś poszło nie tak. A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
23: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
18: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
23: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
24: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
23: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
25: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
3: Adam, kamera gotowa, akcja! Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
5: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
3: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
5: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
3: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
6: MatSpaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. MatSpaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
7: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
8: Kocham cię.
26: Ja ciebie też.
7: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
27: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
28: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz opony Ekspres w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Ekspres. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Ekspres Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
29: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
30: Są imprezy, których się nie zapomina. Jedną z takich właśnie zorganizujesz w Bowling WMP. Bowling WMP to świetny pomysł na oryginalne urodziny, imprezę firmową, zabawę z przyjaciółmi. Organizacja imprez okolicznościowych z bogatym menu przygotowanym w naszej restauracji oraz dobrze zaopatrzony bar. Bowling WMP. Poznaj smak prawdziwej zabawy. Leszno, ulica Luksemburska 3.
31: Przypominamy, restauracja, sala zabaw i bowling czynne w każdą niedzielę.
32: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
33: Szukasz bielizny lub pasmanterii? Odwiedź największy taki sklep w Lesznie. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Tu znajdziesz włóczki, kordonki, zamki, a także piżamy, szlafroki, podkoszulki i rajstopy od polskich producentów. Fachowe doradztwo. Ogromny wybór. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Vis-a-vis Deichmanna obok cukierni Hoffman.
34: Środa w mieście? To najlepszy dzień na przejazd z LK Taxi. Tylko w środę każdy kilometr jedziesz aż o 50% taniej. Tak, połowa ceny. A komfort i szybkość bez zmian. Jedziesz do pracy, na zakupy czy wracasz do domu? Z nami zawsze dojedziesz szybko i dużo taniej. Dlatego zapamiętaj, środa to dzień LK Taxi. Zadzwoń teraz 605 292 292. Powtarzam, 605 292 292. LK Taxi. Twoja droga do oszczędności.
16: Reklama.
15: Radio LK. Lokalne radio.
19: Na zegarach jest dokładnie 7:32.
0: Informacje lokalne, Marcin Hausek, zapraszam. 11-letnia dziewczynka trafiła do szpitala po potrąceniu na przejściu dla pieszych na placu Paderewskiego w Kościanie. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. W dziecko wjechała kierująca Peugeotem 49-letnia mieszkanka gminy Kościan. Siła uderzenia była na tyle duża, że w samochodzie wgnieciona została maska, a przednia szyba pękła. 11-latka trafiła do szpitala z urazem głowy. Badania nie wykazały złamań ani poważnych obrażeń, ale dziewczynka pozostała na obserwacji. Według wstępnych ustaleń kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa 11-latce przechodzącej przez pasy. Kobieta była trzeźwa. 34-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego uciekał przed policją ulicami Wolsztyna, przewożąc na lawecie skradzionego w Niemczech Hyundai'a Tucsona. Funkcjonariusze otrzymali wcześniej informację, że skradziony samochód może być przewożony przez powiat wolsztyński. Patrol drogówki zauważył auto na lawecie w ubiegłą środę na Myjni przy ulicy Źródlanej w Wolsztynie. Relacjonuje Wojciech Adamczyk, oficer PES-owy wolsztyńskiej komendy.
2: Siedzący za kierownicą mężczyzna na widok zbliżającego się radiowozu gwałtownie ruszył i odjechał w kierunku Zielonej Góry. Policjanci poinformowali o zdarzeniu dyżurnego jednostki i rozpoczęli pościg za uciekinierem. Po chwili mężczyzna skręcił w ulicę Komorowską, zjechał z jezdni na tereny zielone za pływalnią miejską, a następnie porzucił pojazd i pieszo próbował uciec policjantom.
0: Po kilku minutach pościgu mężczyzna został zatrzymany. Policjanci potwierdzili, że Hyundai Tucson został skradziony w Niemczech. Okazało się też, że 34-latek ma dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Usłyszał zarzuty paserstwa, złamania sądowego zakazu i niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat więzienia. W piątek Sąd Rejonowy w Wolsztynie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Trzykrotnie sąd zakazał mu prowadzenia pojazdów, ale nic sobie z tego nie robił. 39-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego znów wsiadł za kierownicę po alkoholu. Rawiccy policjanci zatrzymali go wczoraj rano na trasie S5 na wysokości Załęcza. Badanie kierowcy Daci wykazało 0,7 promila alkoholu. Policjanci zastosowali typ przyspieszony. 39-latek po wytrzeźwieniu stanie dziś przed sądem, który zdecyduje o karze za jazdę pod wpływem alkoholu i złamanie 3 sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Ponad 140 tysięcy złotych z budżetu województwa trafiło w tym roku do Unii Leszno, ale zdaniem wiceprzewodniczącego sejmiku Marka Sowy to wsparcie zdecydowanie zbyt skromne. Z odpowiedzi na jego interpelację wynika, że pieniądze przekazano w ramach umów promocyjnych, m.in. podczas fazy play-off żużlowej Ekstraligi. Marek Sowa zapytał także, czy samorząd rozważa wprowadzenie stałego programu promocji województwa przez żużel.
4: Dlaczego zadałem pytanie? No zmartwiły mi trochę tutaj wyniki ostatnie naszych żużlowców. Poza tym no martwię się też o to, żeby było jak największe więcej sponsorów dla naszych żużlowców. A drugie, tak się zastanawiałem, jak to organizują inne województwa, które mają takie perły w koronie, jak mamy my w Lesznie. I zadałem podobne pytania do województwa lubuskiego i do województwa lubelskiego. I czekam na odpowiedź.
9: Jak rozumiem, to wsparcie, o którym jest w odpowiedzi, pańskim zdaniem jest bardzo skromne, tak?
4: No, delikatnie mówiąc, bardzo skromne, bo to jest właściwie tylko na jakieś większe wydarzenia, no gdzie, no wiadomo, województwo korzysta na tym, że jest promowane na tych większych wydarzeniach, ale przecież wydarzenia, każdy mecz żużlowy w Lesznie, to także jest dużym wydarzeniem. Wiele tysięcy osób chodzi na żużel i to także jest piękna promocja województwa, więc już chociażby o to też w przyszłości dopytam. Zobaczymy, co mi odpowiedzą województwa, te, do których zadałem pytania i wtedy ewentualnie dalsze moje zapytania pójdą do marszałka województwa wielkopolskiego.
0: Samorząd województwa podkreśla, że pieniądze dla Unii Leszno były zapłatą za promocję regionu, a nie dotacją dla klubu. W 2024 roku przeznaczono na ten cel 12 300 zł. W 2025 roku 45 tysięcy, a w tym roku 143 tysiące. Tegoroczna kwota obejmuje 20 tysięcy za promocję podczas memoriału Alfreda Smoczyka i 123 tysiące za działania promocyjne podczas meczów play-off drużynowych Mistrzostw Polski. Nie ma natomiast planów uruchomienia stałego programu promocji regionu przez żużel. Samorząd województwa wspiera systemowo przede wszystkim szkolenie dzieci i młodzieży.
10: Radio Elka, lokalne radio. Czas na polski hit w radio.

0: Czy to to jest takie poranne
1: ziewanie. To jest odgłos ziewania, moja droga.
0: Dobra, bo już miałam tu zupełnie inne skojarzenia. Tak zupełnie na poważnie. Piosenka zatytułowana Kochaina Patrycji Markowskiej w cyklu Polski Hit. My państwa też tak kochainkujemy.
1: No właśnie, i uzależnienie od kochainy to jest jedyne słuszne, które można zaakceptować. O właśnie, w ten sposób chciałam tutaj dobić do brzegu. No i mamy nadzieję, że wy dobijacie też, nawet nie dobijacie, dopiero się odbijacie i wstajecie.
0: Od łóżka, od krawędzi, od poduszki, od kołderki. Ojej, ale pewnie niektórzy też są już na takim porządnym rozruchu, bo może o 6 zaczęła się praca. Specjalnie dla was, hity.
1: Kto? 7:40, kto jest na porządnym rozruchu? Pani kochana, tu jak

0: akceptować. O właśnie, w ten sposób chciałam tutaj dobić do brzegu. No i mamy nadzieję, że wy dobijacie też, nawet nie dobijacie, dopiero się odbijacie i wstajecie.
1: Od łóżka, od krawędzi, od poduszki, od
0: tych kołderki.
1: Ojej, ale pewnie niektórzy też są już na takim porządnym rozruchu, bo może o 6 zaczęła się praca. Specjalnie dla was, hity.
0: 7:40, kto jest na porządnym rozruchu? Pani kochana, jak już to wszyscy dobrze udają. Tak jest.
1: To co, na kaweczkę idziemy?
0: Idziemy na kaweczkę.
1: Głośniej radio, trochę tam może sobie potańczymy. Jeszcze reklamy musimy włączyć, więc jeszcze sobie posłuchamy, co tam w ogóle na rynku piszczy.
0: A w konkursie piszczały dzisiaj szklane pilniki. No właśnie. I chciałyśmy o tych pilniczkach tak tylko troszeczkę powspominać, że kiedyś też tak dłubałyśmy, a teraz to wiesz, wszystkie u pań kosmetyczek, już jakieś takie specjalne, inne.
1: Na bogato! A co będziemy
0: lubimy
1: sobie,
0: te konkursy. Dziękujemy ci, redaktorze naczelny.
1: Żałować.
0: Takie retro.
2: Reklama. Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
9: Kocham cię.
10: Ja ciebie też.
8: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
11: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
12: Adam, kamera gotowa, akcja. Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
13: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
12: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
13: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
12: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
14: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
15: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej Leszno, gotowi na zabawę? Bajkowa Planeta to jedyne w mieście kolorowe sieci Ropeland. Szukasz miejsca na urodzinki? Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Sala zabaw czynna jest 7 dni w tygodniu od 11 do 20 w Galerii Starówka. Mamy 3 strefy zabawowe dla malucha do 3 roku życia, strefa sieci kolorowych Ropeland, strefa dla dzieci od 3 do 12 lat, 3 tematyczne salki urodzinowe, salka morska, salka kosmiczna i salka magiczny las. A przy okazji rodzice mają miejsce, aby posiedzieć i wypić ciepłą kawę z ekspresu i zjeść ciasto. Bajkowa Planeta w Galerii Starówka zaprasza 7 dni w tygodniu.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną.

0: formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do Twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
4: Arte Spa Smyczyna. Miejsce, w którym luksus spotyka się z harmonią. Odkryj wyjątkowe masaże balijskie, odprężającą strefę spa i profesjonalną kosmetologię. Zatrzymaj się, zrelaksuj. Podaruj sobie chwilę tylko dla siebie. Arte Spa Smyczyna. Twoje piękno, twój relaks, twój luksus. Smyczyna 32. Telefon 600-688-323.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
7: Reklama.

0: życiu.
1: Reklama.
2: O my God! Słyszałeś? To się dzieje naprawdę!
3: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
2: MG. Zawsze chciałam je mieć.
3: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II, 2.
1: Reklama.
4: Autopromocja.
5: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
6: W Paryżu działa.
7: W Rosji pozdrawiam.
6: Londyn okej.
8: W Madrycie super.
6: Sydney też działa.
9: I Warszawa też słucha.
5: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
10: Radio Elka.
4: Autopromocja.
11: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
12: Powtórka audycji o 19.15.
4: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Śmigiel.
1: Śmigiel, ulica Południowa.
0: Betoniarnia.
2: Telefon 65 518 0250.
0: U nas kupuj z nami budu.
2: Czas na niższe ceny i wyprzedaże w Betoniarni Śmigiel.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
10: Jakość czy plon? A kto powiedział, że trzeba wybierać? KWS Doti to jakościowa pszenica klasy A, wyróżniająca się bardzo dobrymi parametrami ziarna konsumpcyjnego. Dobrze odpowiada na realia polskiego klimatu ostatnich sezonów. Znosi okresowe niedobory wody, a przy kapryśnej pogodzie w żniwa znaczenie nabiera jej odporność na porastanie ziarna w kłosie. KWS Doti. Zwieńczenie plonu i jakości. Zapytaj o nią w AgroEffect.

0: Z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana. Sobota, 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Nowy rok szkolny w pełni? Odkryj inspirującą kolekcję farb Disney i Dulux Easy Care i znajdź własny pomysł na wystrój pokoju małego odkrywcy. Przyjdź z dzieckiem, a Twoja pociecha otrzyma od nas miły upominek. Marux Centrum Farb. Leszno, ulica Kochanowskiego 23. Wybierz kolory, które budzą wyobraźnię.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
7: A może Twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
8: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt Ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył to jest klasa.
9: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
14: Reklama.
15: Już za chwilę 8, czas na wiadomości. Planował zamach i szukał wspólników. Student KUL tymczasowo aresztowany. Ruszył proces podpalaczy z Marywilskiej. Popularny żel przeciwbólowy wycofany w całej Polsce. GIS wydał decyzję. Ewelina Walczak. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
16: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
15: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Januszka trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Za znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to 3 filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Więcej o tym Szymon Kępka.
17: Odstraszanie, wyznaczanie Rosji czerwonych linii i defensywna strategia bezbierności na zagrożenie. W teorii zwycięstwa generała Grynkiewicza jest też otucha dla społeczeństw krajów NATO, uważa były szef BBN generał Stanisław Koziej.
18: Tego typu sygnał kierowany do Rosji, akurat w tym momencie, kiedy Rosja się uaktywnia i próbuje nas straszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
17: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grynkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem wojny, a to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik Sztabu Generalnego.
19: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
17: Teoria generała Grynkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję.
15: Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
20: Radio Elga, lokalne radio. Czas na wiadomości sportowe.
14: Reklama.
21: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
14: Reklama.
22: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Na europejskie boiska wraca Liga Mistrzów, a wraz z nią sporo polskich piłkarzy. Polski mecz szykuje się m.in. w Azerbejdżanie, tam o 18.45. Sabah Baku prawdopodobnie z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Z kolei Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona, mówi trener Portugalczyków Rui Borges.
23: Jeśli chodzi o Lens, to drużyna, z którą trudno się gra u siebie, która w tym sezonie pokonała już dwukrotnego mistrza Europy, co wiele mówi też o ich jakości. Z kolei o 21.00 na San Siro może wystąpić Piotr Zieliński. Jego Inter zagra z Klub Brysz. W tym samym czasie Barcelona z Wojciechem Szczęstym na ławce zmierzy się w Stambule z Galatasaray. Ciekawie zapowiada się też dziś pojedynek w Madrycie. Tam już bez Polaków Atletico zagra z Manchesterem United. Rozstawiony z numerem 2 Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał w 2 setach 5-7, 6-7 z Belgiem Zizu Bergsem na turnieju w Szanghaju. Wcześniej z rywalizacją pożegnał się Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że nowym numerem 1 w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś po 13:00 w Szanghaju w walce o ćwierćfinał swój mecz rozegra Hubert Hurkacz. Jego rywalem Hiszpan Alejandro Davidowicz. Fokina. Deweloper Rzeszów oraz Lotto Chemik Police to dwie jak na razie niepokonane zespoły w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Drużyny wygrały wczoraj po 3-1. Rzeszowianki pokonały Sokoła Mogilno, a zespół z Polic lepszy był od MKS-u Kalisz. Piłkarska Liga Mistrzów gra nie tylko w Europie, ale też w Azji, a tam Cristiano Ronaldo przybliżył się do tego, by zdobyć 1000 bramkę w oficjalnych spotkaniach w karierze. Jego Al Nassr pokonał 3-1 Neftchi Fargon z Uzbekistanu. Dla Ronaldo było to już 981. oficjalne trafienie w seniorskiej karierze. Co ciekawe, mecz trzeba było przerwać na godzinę z powodu alarmu rakietowego.
0: Reklama.
21: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Selgarden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Selgarden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
0: Reklama. Reklama.
1: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
2: Na dzień dobry i dobranoc, radio.
3: Ale się pięknie zrobiło, słoneczko wstało, 13 minut po godzinie 7, teraz na zegarach 6 po 8, teraz mamy 6 po 8, słońce, słuchaj uważnie, słońce wstało 13 po 7, a teraz mamy 6 po 8, no właśnie, a propos spania, halo, halo, wstajemy, hop, hop, hop.
24: Dzień dobry, witamy, budzimy się, 13 dzień października, jest wtorek, a przed mikrofonem kłaniają się Aneta Nowak
3: i Patrycja Wachońska, za chwilę pogoda.
0: Reklama.
25: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Znajdziesz u nas balony z helem, upominki, dekoracje imprezowe dla dzieci i dorosłych. Leszno, Niepodległości 49. Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
0: Reklama.
24: No i jeżeli chodzi o temperatury w naszym regionie, które dzisiaj w ciągu dnia zapowiadają synoptycy, to uwaga, 13 stopni i pełne słońce.
3: Teraz chłodek, porządny chłodek, tylko 2 stopnie na termometrach i trzeba w związku z tym się cieplej ubrać. Za to aura bardzo przyjemna, bezchmurne niebo, dużo słońca od samego rana. I tak będzie do wieczora, do zachodu, zachód dziś dokładnie 5 minut po 18.
24: I jeżeli chodzi o temperatury w najbliższych dniach, jutro 16, pojutrze 14 stopni.
0: Reklama.
25: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogi Galeriami DM. To tu zakupy stają się przyjemnością. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek.
26: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
0: Reklama.
3: Ja mam teraz bardzo gorącą piosenkę dla wszystkich słuchaczy porannego programu Radia Elka.
24: Żeby się rozgrzać tak od razu po wyjściu z wyrka?
3: Bardzo, bardzo. Albo może komuś chłodno w ogóle tak od samego rana. I ja sobie pomyślałam, że to jest też taka piosenka, która przynosi wspomnienia, bo tam jednak w treści, w refrenie pada takie hasło, że takie lato mam w głowie, takie lato. No ja też mam lato cały rok.
24: O, no to dajcie głośniej, od razu będzie cieplej.
3: I Sylwia Grzeszczak też ma. Yeah.

0: Reklama.
1: Krzywa ta wieża w Paryżu.
2: Czy na pewno w Paryżu?
1: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
2: I czekaj. Na pewno łapki?
1: Aj,
2: coś poszło nie tak.
1: A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
2: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
1: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
2: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
3: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
2: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
4: Przed nami wyjątkowe sportowe emocje w Kościanie. 25 października odbędzie się jubileuszowy 20. Międzynarodowy Kościański Półmaraton imienia doktora Henryka Florkowskiego. Na trasę ruszą półmaratończycy, sztafety firmowe i uczestnicy biegu na 5,5 km. Dzień wcześniej biegi dla najmłodszych z Lemon Explore, a wieczorem kilometrowy bieg miniaturki dla każdego bez względu na wiek i kondycję oraz wyjątkowe wystawy jubileuszowe. Bądźcie z nami i kibicujcie!
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marzysz o ogrzewaniu podłogowym? Masz dosyć kaloryferów w twoim nowoczesnym domu? Ogrzewanie podłogowe bez kucia i kurzu w nowym domu od dewelopera lub starym budownictwie.
2: Wypożycz frezarkę do rowków pod rurki ogrzewania podłogowego. Dodatkowo bardzo wydajny odkurzacz zapewni bezpyłową pracę. Frezowanie rowków na powierzchni 100 metrów kwadratowych to 10 godzin roboczych. Delmet Leszno. Wypożyczalnia i serwis narzędzi. Wjazd od ulicy Saperskiej.
3: Euforia Burger.
4: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo! Kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
11: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
10: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
12: Radio Elka.
13: Reklama.

0: Mind Summer i Mondo na wokalu, wakacyjna piosenka z wakacji minionych 2026. To już za nami, a przed nami Giełda Pracy, czyli przegląd ofert z portalu lk.pl.
1: Giełda Pracy.
2: No to zaczynamy od osób, które pracy poszukują. Mam 23 lata i szukam nowych możliwości zawodowych w Śmiglu, w Kościanie, w Lesznie i okolicach. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy na produkcji, jak i w pracy biurowej. Więcej informacji pod numerem 603 386 098.
0: Firma z Włoszakowic zatrudni do pomocy na stanowisko mechanik samochodów osobowych i ciężarowych. Do obowiązków należeć będzie naprawa oraz serwis pojazdów osobowych ciężarowych. Doświadczenie mile widziane. Osoby zainteresowane mogą dzwonić pod numer telefonu dostępny w naszym portalu.
2: Szukam stałej pracy jako opiekun osoby starszej. Mam doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, również leżącymi. Potrafię obsługiwać sprzęt do podnoszenia osób leżących, zajmuje się również zmianą pampersów. Więcej informacji pod numerem 722 197 314.
0: Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku portier, portierka. Zakres obowiązków to kontrola ruchu osób wchodzących i wychodzących z obiektu, prowadzenie ewidencji wejść, wyjść, udzielanie podstawowych informacji osobom odwiedzającym, wykonywanie bieżących czynności związanych z obsługą portierni. Są oczywiście w tej ofercie opisane także oczekiwania oraz oferta, stabilne warunki zatrudnienia, praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 19. Szczegóły podczas rozmowy telefonicznej, a numer dostępny w naszym portalu.
2: Mężczyzna poszukuje stałej pracy od listopada. Praca w transporcie, na magazynie lub produkcji, albo też inna. Posiadam prawo jazdy kategorii B, C, D. 601 586 947.
0: I ostatnia propozycja od pracodawców. Dom opieki z Osiecznej poszukuje do pracy opiekuna medycznego z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje. Praca na dwie zmiany. 7.19 i 19.07. Jeśli jesteście zainteresowani, to w tej ofercie także podany jest kontakt telefoniczny.
2: Szczegóły wszystkich ogłoszeń i oczywiście wiele innych propozycji znajdziecie Państwo w naszym portalu w zakładce ogłoszenia. Radio.

0: Kanadyjska wokalistka Melanie Fiona, piosenka z roku 2009. No i tak się właśnie z Anetą przez chwilę zastanawialiśmy, o czym ta Fiona tutaj śpiewa i już wiemy.
1: No właśnie, odchodzi, poniedziałek rano, to jest też dobry moment na to, żeby coś się rozpocząć, coś zakończyć. No właśnie, początek tygodnia, z nowym tygodniem, nowe zmiany, nowy jakiś taki cykl w swoim życiu można rozpocząć albo zakończyć. I właśnie o tym Fiona śpiewa.
0: Mało tego, można też na przykład w poniedziałek doedukować się w ekologii. I teraz będziemy Państwa do tego namawiać, a dokładniej do tego, żebyście posłuchali naszej sponsorowanej audycji dziś o godzinie 11.15, audycji Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ponieważ dziś będą poruszane kolejne bardzo ciekawe, edukacyjne, rzecz jasna, i informacyjne tematy.
1: No właśnie, czy zdarzyło się wam, że dziecko wróciło ze szkoły i zaczęło was tak pouczać, was rodziców, do którego pojemnika wyrzucić śmieci? No okazuje się właśnie, że najmłodsi potrafią być najlepszymi nauczycielami ekologii.
0: W kolejnej audycji Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sprawdzimy, jak dzieci zmieniają nawyki dorosłych, czego można nauczyć się podczas ekologicznych warsztatów i dlaczego edukacja to inwestycja w przyszłość całego regionu.
1: Będzie też, uwaga, ciekawa liczba, bo w ciągu 9 lat ilość selektywnie zbieranych odpadów w regionie wzrosła aż, uwaga, o 162%.
0: O bezpłatnych warsztatach, konkursach i ekologicznych inicjatywach opowiedzą dziś o godzinie 11.15 pani Anna Malczyk i pani Kinga Przybyłek, przypomnijmy, z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Spotkanie dziś 11.15.
2: Reklama. Salon Kiarakowski w Rydzynie zaprasza do zapoznania się z ofertą promocyjnych finansowań na modele z roku produkcji 2026. Oferujemy kredyt 50/50, 0% lub kredyty z niską ratą i niskim oprocentowaniem. Klientów biznesowych kusimy leasingami z sumą opłat od 100% dla wybranych konfiguracji, a dopełnieniem naszej oferty są rabaty flotowe oraz zniżki dla klientów indywidualnych spełniających warunki promocji. O szczegóły zapytaj naszych handlowców. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
8: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla ciebie. Pawilon meblowy.

0: 20A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
1: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Reklama.
5: Czas na polski hit w Radiu LK.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Płyn uniwersalny Ajax. 1 litr. 6,99. Kawa Mielona Prima. 500 gramów. 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz tylko z kartą Intermarché. Mleko łaciate. UHT 3,2%. Złoty 49 przy zakupie 6 sztuk. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609 270 075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
8: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz opony Express w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Express. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Express Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
9: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni, czynne codziennie.
10: Uwaga kościaniacy! Na sprzedaż nowoczesne bliźniaki w Kościanie Kurzej Górze. Oferujemy nowoczesne i komfortowe domy piętrowe o powierzchni użytkowej prawie 113 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, roletami okiennymi z napędem elektrycznym oraz dużym ogrodzonym ogrodem. Odbiór kluczy drugi kwartał 2027. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749 lub zobacz na www.mprojekt.net.pl.
11: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach oferuje bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Szczególnie polecamy grysy w nowej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i kramzyt. W sprzedaży również parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Na kamieniach znamy się najlepiej. Postaramy się doradzić. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Zobacz więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melis

0: Niektórzy jak o nim myślą, to mają no właśnie taką dużą ekscytację. Zupełnie nie rozumiem dlaczego, bo ja mam wręcz przeciwnie. Ekscytacji absolutnie żadnej nie mam. Mam...
1: Ty mówisz o nim czy o zawartości? Excited!
0: O czym mowa? Właśnie. Ja mówię o nim. O zawartości w ogóle jeszcze nie wspomniałam.
1: 65, 5, 29, 5, 5, 29. O czym my mówimy? O czym mowa? Drodzy słuchacze.
0: Dobrze. To już wyjaśniamy, żeby wszystko stało się jasne. Wracamy trochę do kalendarza świąt nietypowych, ponieważ 13 października. W kalendarzu świąt nietypowych jest święto, które nazywa się Dzień bez stanika i to jest powód do tego, żeby porozmawiać trochę na ten temat.
1: No właśnie, i my nie tylko o zawartości, właściwie nie o zawartości, właściwie właśnie o nim, czyli o staniku rozmawiać
0: będziemy.
1: W historii
0: pogrzebałyśmy trochę, żeby sprawdzić, kto nas w te staniki wsadził.
1: Uwaga, pierwsze w historii znaleziska przypominające Justonosza,
0: wykopaliska archeologiczne dosłownie.
1: Jakby wykopali tak jakieś wstęgi, pochodzą, uwaga, z XV wieku i zostały odkryte w Austrii. Natomiast za prekursorkę współczesnego stanika uznaje się francuską projektantkę, która w 1000

0: 1889 roku stworzyła taki model będący podziałem tradycyjnego gorsetu na dwie części. No musiało to pięknie wyglądać.
1: Mm-hmm.
0: O wiesz, te gorseciki tak podkreślały właśnie Italię i to, co właśnie jest zawartością stanika, także pięknie to wszystko musiało wyglądać.
1: No to coś
0: ale
1: tam,
0: znaleziska?
1: To coś tam już z tej historii wiemy, natomiast ja znalazłam rekordy stanikowe, wyobraź sobie, i tutaj jestem w tak zwanym dużym szoku. Widzisz, jakie duże oczy mi się robią,
0: nie? W sensie wielkości?
1: Rekordy, tak. I duże oczy na to, co czytam. Wyobraź sobie, że są zawody w rozpinaniu staników jedną ręką.
0: Mm-hmm.
1: I są rekordy, które trafiły do Księgi Rekordów Guinnessa.
0: Ile?
1: I jest zawodnik z Turcji, który w ciągu 60 sekund, czyli w ciągu jednej minuty, rozpiął taką ilość staników, że nie umiem sobie tego wyobrazić. Jedną ręką. Jedną ręką. Zgadnij,
0: no to szybciej niż kostkę Rubika ułożył.
1: O tak, coś na rzeczy. No to zgaduj.
0: Pojęcia nie mam.
1: 100 sztuk.
0: 60 sekund?
1: Tak.
0: No chylę czoła. No, powiem ci, że to tak.
1: Tylko dalej pytanie brzmi, po co? Po co to wszystko? Po co?
0: Nie lepiej... Wszystko jest w życiu po coś.
1: Nie, ja chciałam powiedzieć, nie lepiej jednak bez, w końcu dzisiaj bez stanika dzień.
2: Reklama. Automruz Telegram.
3: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Automruz, Leszno, ulica Balonowa 57. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Reklama.
6: Ogłoszenia Radia Elka.
7: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko majster robót drogowych. Wymagane doświadczenie w zawodzie. Proponowana płaca od 10 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63. Zwiększ produkcję bez budowy nowej hali. Gotowa infrastruktura plus dostęp do pracowników. Zakład karny w Głogowie oferuje gotową zdolność produkcyjną poprzez dzierżawę hali produkcyjnej wraz z terenem przyległym, umożliwiającej szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o dostęp do stabilnych zasobów pracowniczych. Lokal użytkowy 2250 m2. Całkowita powierzchnia nieruchomości 4236 m2 przy ulicy Lipowej 21 w Głogowie. Warunkiem jest zatrudnienie skazanych bez nawiązywania stosunku pracy. Koszty pracownicze niższe o 35%. Brak składek zdrowotnych, możliwe wsparcie finansowe inwestycji. Termin składania ofert 30 października 2026 roku, godzina 10. Szczegóły na stronie Zakładu Karnego w Głogowie.
6: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Masz dość chemii w żywności? Szukasz naturalnego smaku i produktów, które wspierają Twoje zdrowie? Wpadnij do sklepu Naturini w Lesznie, przy ulicy Wolności 30, tuż obok rynku, oraz w Kościanie na ulicę Prostą 24A. Czekają na Ciebie chleby i inne produkty bezglutenowe, mleko prosto od krowy, lokalne sery kozie i owcze, oleje tłoczone na zimno, dziczyzna oraz herbaty i kawy. Naturini. Twój sklep ze zdrową żywnością w Lesznie i w Kościanie.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
7: Słyszysz? To spokój, na który zasługujesz. Zaledwie kilka minut od Leszna. W każdą sobotę i niedzielę zapraszamy do naszej restauracji na dania pełne smaku. Oferujemy całoroczny wypoczynek w eleganckich pokojach w stylu antycznym oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Wyśmienity obiad lub deser, spacer po parku, przejażdżka konną bryczką. Poczuj naszą gościnność. Pałac Przybyszewo. Tam, gdzie czas płynie wolniej. Znajdź nas na Facebooku lub Instagramie.
8: Czas na studia? Czas na WSH. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie zaprasza na studia. Licencjackie, administracja, dietetyka i pedagogika. Magisterskie, pedagogika, administracja i ekonomia. Zainwestuj w siebie, zdobądź wykształcenie, rozwiń swoje możliwości. Rekrutacja trwa. Wejdź na www.wshleszno.pl /strefa/kandydata/rekrutacja i wybierz swój kierunek. WSH Leszno. Czas na studia. Czas na ciebie.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Przygotuj się na 1 listopada. Centrum Zniczy Płomyk w Jarocinie przy Poznańskiej 3A zaprasza. Znajdziesz tu szeroki wybór zniczy, wkładów tradycyjnych i LED oraz kwiatów. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Płomyk. Poznańska 3A Jarocin.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Zapraszamy na specjalne audycje poświęcone gospodarce odpadami, przygotowane przez Komunalny Związek Gminy Regionu Leszczyńskiego. W każdy wtorek i piątek o godzinie 11:15 będziemy rozmawiać o prawidłowej segregacji, gospodarowaniu odpadami oraz ich wpływie na środowisko. Zapraszamy do słuchania.
14: Rdzyna Kłoda. Ostatni piękny dom parterowy z pełną kostką, ogrodzeniem i pompą ciepła. W cenie 559 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas.
0: i Besterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
17: Reklama. Właśnie wybiła 9.
18: Radio Elka, lokalne radio.
19: Wiadomości lokalne, Marcin Hausek, zapraszam. Modernizowana linia kolejowa Gostyń-Konkolewo zostanie wydłużona. PKP PLK zleciły już zaprojektowanie dodatkowych 4 km torów do Piasków. Modernizacja ponad 22-kilometrowej trasy jest obecnie na półmetku. Harmonogram prac jest dotrzymywany. Pociągi mają pojechać w 2029 roku.
20: Dariusz Naskręt, wójt gminy Piaski.
21: Dobre wieści dla gminy Piaski.
20: Zgadza się. Bardzo cieszymy się, że w ramach Kolej Plus został podpisany aneks do umowy i w tej chwili jest projektowany odcinek połączenia kolejowego właśnie między Gostyniem a Piaskami. Ja myślę, że połączenie 4 km dalej od dworca w Gostyniu powoduje, że pociągi otwierają się na kolejną ponad 8-tysięczną gminę. W pobliżu naszej stacji kolejowej jest dobrze prosperująca strefa gospodarcza, jest szpital zakonny Bonifratru, plus młodzież, ale też mieszkańcy, którzy coraz chętniej korzystają z różnego rodzaju transportu, komunikacji publicznej. No, mogliby się tutaj przesiąść na pociąg i tym pociągiem dojechać do Leszna, a z Leszna dalej po całym kraju.
22: Przed chwilą mieliśmy możliwość przejechania się na całym odcinku pomiędzy Konkolewem a Gostyniem. Jedno jest pewne, wraca kolej pasażerska do Gostynia i to jest wyjątkowy moment w historii miasta. Też trochę to odbieramy tak, że jest niejako prezent na 750-lecie miasta, które będzie niedługo, więc to są historyczne chwile. Duża radość, bo jeszcze kilka lat temu borykaliśmy się z bardzo dużym wykluczeniem komunikacyjnym i ze względu na kolej, która nie funkcjonowała, i też pamiętajmy, był pomysł, żeby nie przyjeżdżały też do Gostynia autobusy. I tutaj zareagowaliśmy jako samorząd gminny, staliśmy się udziałowcem Związku Terytorialnego i doprowadziliśmy do utrzymania komunikacji autobusowej.
19: Dodał burmistrz Gostynia Jerzy Kulak. Samorządowcy rozmawiali w Gostyniu m.in. o finansowaniu rozszerzonej inwestycji. Koszt z dodatkowymi pracami szacowany jest na około 200 milionów złotych. Same roboty dodatkowe pochłoną około 35 milionów złotych. Na razie nie ma planów przedłużenia linii kolejowej dalej w kierunku Borku Wielkopolskiego czy Jarocina. Czy w Lesznie znów odbędą się centralne dożynki na wzór tych z 1977 roku? Takie pytanie podczas wczorajszego spotkania na Gronowie zadał prezydentowi Grzegorzowi Ruszewskiemu jeden z uczestników. Natychmiast otrzymał odpowiedź. Jak się okazuje, miasto stara się o organizację takiego wydarzenia.
23: Czy w związku z przyszłym rokiem, w 1977 roku były centralne dożynki w Lesznie, które podniosły miasto na wysokość, to nie każdemu miastu było dane wtedy. Tu jest pan Franciszek Halec, który pamięta to, te lata, który stadion budował. Byłem w zeszłym roku w Koszalinie, oni też mieli takie dożynki i fajną imprezę zrobili, takie podsumowanie 50-lecie, takie fajne dożynki, odtworzyli to tam. Także bardzo ładnie, czy miasto przewiduje coś, jakąś imprezę, nie mówię o air show, że ma być bez przerwy air show, nie? Ale może coś innego zrobimy też na tego września, bo to było 11 września 1977 roku.
24: Nie chcieliśmy tego komunikować, ale ponieważ wprost pan zadał pytanie, to myślę, że też warto jest odpowiedzieć. W miesiącu wrześniu zwróciłem się do pana prezydenta Karola Nawrockiego i do pana marszałka województwa wielkopolskiego o możliwość organizacji w Lesznie w przyszłym roku dożynek krajowych pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej albo marszałka, właśnie z tych okoliczności, o których pan mówi. Ja co prawda nie pamiętam dożynek. Dla wielu mieszkańców to jest taki sentymentalny punkt odniesienia do tego, co się wtedy zadziało, jak inwestycje powstawały, i Stadion Smoczyka, i wiele innych inwestycji, i wiadukt, tak? Więc jakby mam świadomość, że to jest gdzieś w pamięci, w takich sentymentach mieszkańców Leszna. Czekam w tej chwili na odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta i pana marszałka. Jeżeli taka wola będzie, to zorganizujemy to w ten sposób, a jeśli nie, to zrobimy taką swoją imprezkę wspominową.
19: Rodzice 18-letniej Ady z Głogowa apelują o wsparcie na leczenie i rehabilitację córki. Dziewczyna ciężko ucierpiała w wypadku w stajni pod Lesznem, gdzie została kopnięta w głowę przez konia. Po 17 dniach śpiączki farmakologicznej została wybudzona i oddycha już samodzielnie, ale przed nią długa droga do zdrowia. Do wypadku doszło kilka tygodni temu podczas wyprowadzania konia. Ada doznała ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego, a fragment czaszki wbił się w mózg. Dziewczyna nadal nie mówi, nie potrafi samodzielnie jeść ani pić. Rodzina uruchomiła zbiórkę na dalsze leczenie i kosztowną rehabilitację. Link do niej znajduje się pod informacją na portalu lk.pl.
18: Radio LK, lokalne radio.
17: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
17: Reklama.
2: Moto News.
4: Dzień dobry. Wtorek na drogach zapowiada się pod znakiem zmian, remontów i nowych planów. W Lesznie szykuje się trasa dla pieszych i rowerzystów, choć niekoniecznie tam, gdzie podpowiadałaby intuicja. Z kolei w Gostyniu drogowcy już zabrali się do pracy, a ja sprawdzam szczegóły. W Lesznie projektują trasę pieszo-rowerową, która połączy ulicę Osiecką i Sadową. Jest jeden haczyk. Ścieżka nie przejedzie przez tory kolejowe. Zamiast tego skręci przed torowiskiem i pobiegnie wzdłuż niego do przejazdu na końcu ulicy Gronowskiej. Dotychczasowy przejazd wykorzystywany między innymi jako skrót do cmentarza ma zostać zlikwidowany. Miasto szuka teraz zewnętrznego dofinansowania, a w dalszej perspektywie planuje połączenie drogowe Osieckiej z Gronowską. Na razie jednak to plan na przyszłość, więc rowerzyści muszą uzbroić się w cierpliwość. W Gostyniu natomiast ruszył remont ulicy Poznańskiej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 434 od węzła obwodnicy w kierunku Kunowa aż do granicy miasta. Drogowcy zaczęli od rozbiórki chodnika, a odzyskana kostka posłuży przy innych remontach. W planach jest odnowienie nawierzchni jezdni i chodników. Koszt inwestycji przekracza 3 miliony złotych, a finał prac zaplanowano na koniec tego roku. Kierowcy, noga z gazu i oczy szeroko otwarte, bo tam, gdzie pracują drogowcy, asfalt nie zawsze jest jedyną rzeczą, która znika z pola widzenia. Leszno projektuje ścieżkę pieszo-rowerową między Osiecką a Sadową, ale bez przejazdu przez tory. Miasto będzie szukać pieniędzy na realizację inwestycji, a w Gostyniu trwa remont ulicy Poznańskiej. Prace obejmą jezdnie i chodniki i pochłoną ponad 3 miliony złotych i mają zakończyć się do końca roku. To w skrócie. A to też były wtorkowe motoniusy Radia LK. Życzę szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i oby jedyną niespodzianką na trasie była zielona fala. Do usłyszenia.
2: Moto News.
17: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
17: Reklama. Reklama.
5: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
17: Reklama.
21: Na dzień dobry i do...
25: Chciało mi się jeździć na krzesełku tutaj. Zobacz, jak uskuteczniałam właśnie teraz jazdę na tych kółeczkach. I proszę Państwa, jestem koło mikrofonu. Dojechałam. No i teraz zaczynamy kolejną godzinę naszego wspólnego poranka.
26: Dzień dobry. 13 dzień października, wtorek. Przy mikrofonach do 11 dziś skład.
25: Aneta Nowak, dzień dobry.
26: I Patrycja Wachońska, za chwilę pogoda.
17: Reklama.
27: Czas na sponsora pogody. Czujesz dreszczyk? Przygotuj się na najstraszniejszą noc w roku. Odwiedź Party Shop i świętuj Halloween z nami. Leszno Niepodległości. Gostyń Świętego Floriana.
28: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
17: Reklama.
26: To jeżdżenie na krześle, koleżanki, to właściwie to jest taka akcja trochę rozgrzewkowa, no bo jednak może być człowiekowi trochę chłodno, jeszcze nie wszystkie pomieszczenia są dogrzewane kaloryferami, a temperatury od rana naprawdę niskie, mamy w tej chwili tylko dwie kreski powyżej zera. Wiadomo, że we wnętrzach w związku z tym też chłodniej, no i w ogóle człowiek jakiś taki, prawda, troszkę przymarznięty.
25: I może dlatego przychodzą takie pomysły do głowy.
26: I bardzo dobrze.
25: I fantastycznie, jeżeli chodzi o temperatury w ciągu dnia, uwaga, będzie bardzo fajnie, przyjemnie ciepło. 13 stopni zapowiadają synoptycy i pełne słońce w całym naszym regionie. Korzystajmy z tego. Jutro będzie jeszcze cieplej, bo 16 stopni, ale deszcz.
26: Pojutrze 14. Przelotne opady deszczu faktycznie. Jutro w prognozach pogody widać. Dziś zachód 5 minut po godzinie 18 i to bezchmurne, pięknie, błękitne niebo napawa dużym optymizmem. Ach, i ciśnienie wysokie i rośnie na barometrze 1027 hektopaskali.
17: Reklama.
28: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek.
3: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
17: Reklama.
26: Dajesz, mama, dajesz.
25: No i właśnie, 9:15, już za chwileczkę, już za momencik, to oznacza tylko jedno. Drodzy słuchacze, przygotujcie tematy, które was nurtują, albo sprawy, za które chcecie podziękować, bo o 9:15 zasiądzie tutaj na fotelu Jarek Adamek.
26: A teraz jeszcze piosenkę dla kierowców.
17: Reklama.
28: Piosenkę dla kierowców sponsoruje warsztat Auto France w Murkowie. Naprawiamy auta francuskie i nie tylko. Zapraszamy, Auto France, Murkowo 33A.
17: Reklama.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Neonet, Neonet.
4: To korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
10: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.
10: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
0: Powtórka audycji o 19.15.
11: W Radiu Elka czas na spotkanie z Jarkiem Adamkiem. 9.15 już minęła, zatem Jarku, dzień dobry, już tak oficjalnie.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: I Jarek czeka na Państwa telefony. To jest właśnie ten moment. Przypominamy numer i zachęcamy do dzwonienia do radia.
12: 65 529 5529 to jest nasz numer. Już ktoś na niego dzwoni. Dzień dobry.
13: No dzień dobry. Witam serdecznie redakcję. Ja mam taką... Rozpoczyjmy ten dzisiejszy ładny poziomek od na wesoło. Otóż zapraszam wszystkich was, radiosłuchaczy, redaktorzy, na huczne wesele, nawet wszystkich powiatów w okolicy, bo kupiłem 20 kg trotylu.
12: No, to dowcip miał być, rozumiem.
13: Tak, rozpocznijmy na wesoło, nie?
12: No, wie pan tylko, że w dzisiejszych czasach takie wesołe telefony kończą się tym, że mogą, może pan mieć gości zupełnie niepożądanych.
13: Ja wiem, no to, co się teraz w Polsce dzieje...
12: No, i niech pan uważa bardzo, bo dzisiaj z takich rzeczy się nie żartuje i naprawdę może pan potem się gęsto tłumaczyć z tego dowcipu.
13: Ja wiem.
12: Więc przyjmijmy, że to dowcip, który, no, powiedzmy, że...
13: Nieczysty.
12: Nie na te czasy, nie?
13: Dobrze. No. Szczególnie mam sprawę taką, co to się dzieje ostatnio w tych szkołach, żeby takie, kurde, małolaty,
12: no,
13: kurde,
12: no robiły właśnie.
13: Takie rzeczy.
12: No właśnie, to tak a propos tam tych dowcipów. Oni się też tłumaczą, że tylko chcieli żartować.
13: W tamtych czasach, kurde, człowiek mówi, a jak na zachodzie jest wami, ale nie mówię, że tam się strzelają, zabijają, mordują. Wszystko teraz wyszło na jaw.
12: No, to właśnie jest ten problem. Okej, okay, dobra.
13: I obecnie, jaki wiek do 18 roku życia poprawczaki zaoszczone rygorem, a do 25 roku normalne więzienie. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia, życzę wszystkim.
12: Dzięki wielkie i naprawdę, słuchajcie, uważajcie na te swoje żarty, bo to, co parę lat temu może wywołałoby uśmiech, dzisiaj wywołuje zupełnie inne reakcje. Takie mamy niestety nienormalne czasy. 65 529 5529. Ja zapraszam do dzwonienia albo z prawdziwymi żartami, albo zupełnie na poważnie. Co tam jeszcze u was dzisiaj słychać? Wtorek przepiękny, 13 dzień października, więc jesień w pełni, liście widzę już żółtą, za chwilę zaczną lecieć. Dzień dobry. Halo?
14: Dzień dobry.
12: Witam.
14: Ja tak, to z okazji tego pięknego dnia chciałam tylko powiedzieć, że na zakręcie z Kilińskiego w stronę Okrzei żadne lampy nie świecą.
12: O.
14: Tam od kolejowy na tym zakręcie w stronę później Okrzei i w prawo na Spółdzielczą. Na Spółdzielczej te dwie duże pierwsze od krzyżówki nie świecą.
12: Lampy nie świecą. Kilińskiego Okrzei, czyli no teraz tak. Bardzo ruchliwa ulica.
14: Bardzo ruchliwa droga właśnie. Któraś lampa tam jest w ogóle w krzakach, taka ta duża, zanim się do krzyżówki dojedzie.
12: Ale w krzakach, bo zarosły krzaki.
14: Znaczy w drzewach wysokich.
12: Mm-hmm. No za chwilę liście spadną. Więc.
14: Tyle, że duża lampa, no za chwilę spadną, będzie okej. Okay. Ale ogólnie jest ciemno na tym krótkim odcinku tam między Kilińskiego a Spółdzielczą.
12: Dobra, dziękuję pani.
14: Dwie pierwsze lampy od krzyżówki.
12: Dziękuję pięknie. Dwie lampy na skrzyżowaniu, okolice skrzyżowania Kilińskiego-Okrzei. Dziękuję bardzo. Koło szkoły kolejowej. To myślę jest dość precyzyjnie wykazane, gdzie one nie działają, więc prosimy bardzo miejskie służby, żeby tam do firmy Enea Oświetlenie, chyba tak się ta firma nazywa, dały znać, żeby trzeba było podjechać i zobaczyć. Dzień dobry.
15: Halo.
12: Dzień dobry.
15: Czy to pan Jarek?
12: Tak, słuchamy.
15: Chciałam tutaj zgłosić, że od 4 dni i nocy, raczej nocy, na ulicy Stanisława Mikołajczyka, tutaj na Zatorzu, nie świecą żadne lampy. Ani jedna. Egipskie ciemności.
12: O, czyli lampa nie działa.
15: Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. No, za to, że widzimy, ma jakieś problemy z oświetleniem, gdyż drugi telefon z tej dzielnicy. Mamy następny telefon. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Taka sprawa. W niedzielę wyjeżdżałem z placu Meciga. Chciałem skręcić w lewo, a na przystanku, nowym przystanku autobusowym, przeniesionym tutaj z ulicy Słowiańskiej, stał autobus. Zero widoczności.
12: Ale on stał czy po prostu...
16: Znaczy, no, stał właśnie na tym przystanku autobusowym. Nie wiem, czy pasażerowie wsiedli już, czy jeszcze nie. W każdym razie musiałem zaczekać, aż on odjedzie, bo nie miałem widoczności, czy tam po prostu od strony Konstytucji, tak, trzeciego, od Jana Pawła, czy coś nie jedzie. Po prostu ten pas drugi był zasłonięty, niewidoczny. Nie wiem, jakie rozwiązanie można tam zrobić. Czy lustro by pomogło w jakimś stopniu, ale myślę, że chyba tak. Po prostu musiałoby być coś takiego.
12: To prawda. To prawda, ponieważ sam wyjeżdżam z Meciga codziennie.
16: No więc właśnie.
12: Tu akurat się z panem zgadzam, że przeniesienie tego przystanku ma swoje plusy i ma swoje minusy. Podróżujący, czekający autobus mają wiatę, w której nie mogli mieć na poprzednim miejscu. Natomiast widoczność przy wyjeździe jest rzeczywiście słaba. Tak samo przy wjeździe trzeba czasem zaczekać, jak się chce skręcić w plac Meciga. Ale to lustro, kurczę, moim zdaniem to jest zły pomysł, więc zaproponuję.
16: Tak, zobaczymy. Na środku tej, jak te planty
12: tak,
16: są, prawda?
12: Tak,
16: na tym dzieleniu już jest.
12: To miejsce. A swoją drogą, kierowcy szanowni, uważajcie w tym miejscu rzeczywiście, bo tam może być niespodzianka, może być ząk, jak wyskoczy z autobusu.
16: Tak, dokładnie.
12: Auto.
16: Dokładnie.
12: Dobra, a o to lustro poprosimy. Zobaczymy, czy nam szanowna Komisja Bezpieczeństwa się przychyli, czy się nie przychyli, ale...
16: Mam nadzieję.
12: No... Czasem się przychyla. Dziękuję tak, bardzo.
16: Dziękuję.
12: Pozdrawiam serdecznie. 65 529 5529. Tam też przypominam, na tym skrzyżowaniu teraz większy ruch pieszych, którzy idą na autobus. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
12: Witamy.
17: Ja mam taką sprawę. idąc ulicą 17 stycznia, mijamy ładnie chodniczkiem sobie do galerii naszej, pięknej w Lesznie. Przechodzimy przez ulicę Projektantów, idziemy dalej sobie chodniczkiem i chodnik się kończy. I teraz taka sprawa. Czy tam dyrekcja tej galerii planuje jakieś pasy zrobić, albo jakieś te hopki chociaż? Bo przechodzi się na drugą stronę, chodnik się zaczyna po kilku metrów.
12: Tak.
17: No nic tam się nie dzieje, a galeria została już dawno oddana.
12: Pytanie brzmi, czy tam już się zaczyna strefa zamieszkania? Czy jeszcze nie? Musiałbym to sprawdzić.
17: No, ale to tak mi się wydaje, to tak średnio to zrobione jakoś.
12: Okej, bo jeżeli to...
17: Bo chodnik się kończy, nie wiem, czy tam pan redaktor szedł sobie tym chodniczkiem na wysokości mniej.
12: Ja to leniwy jestem, więc najczęściej tam jadę, a nie idę, ale myślę, że trzeba by podskoczyć i zobaczyć. Bo
17: Albo pasy zrobić, jakieś hopki, bo jednak wjeżdżają do tej galerii samochody i wyjeżdżają.
12: Dobra.
17: Także jest taki mały problem.
12: Musimy sprawdzić.
17: Trzeba czekać, a oni jednak jadąc do tej galerii na pełny pędzie. Chociaż tam jest zakręt, ale jest trochę tak niebezpieczny.
12: No, jak ludzie jadą na zakupy czasem, to mają ten pieniądz.
17: No bo ten chodnik z drugiej strony zrobili chyba po to, żeby przejść na drugą stronę. Nie?
12: Tak, tak, tak. No, tylko mówię, bo tam zdaje się, że tam jest strefa zamieszkania, w sensie, że tam mogą piesi chodzić, gdzie chcą. Tylko czy tam już jest ta strefa, czy ten chodnik jest dociągnięty do tej strefy, to musimy sprawdzić. Dobra, dziękuję bardzo, wiemy o które miejsce chodzi. Swoją drogą, szanowni piesi, uważajcie, ile osób pieszo chodzi do galerii, jestem ciekaw. Tam chyba jednak z punktu widzenia tych właścicieli galerii raczej jest nastawienie na klienta zmotoryzowanego, który więcej kupi i więcej zabierze. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, panie Jarku.
12: Witam.
18: Dzisiaj będziecie mieć właśnie z KZGRL-em prawdopodobnie zebranie o kompost, o segregacji, tak?
12: Audycja z KZGRL-em?
11: Tak, audycja dzisiaj.
12: Jest, okej.
18: Okay. Czy mógłby pan zadać tam tym paniom pytanie, czy płyta obornicka spełnia normy kompostownika?
12: No, ja to pytanie muszę zadać osobno, bo audycja jest nagrywana i ona jest już nagrana, ale dobrze, czy płyta obornicka spełnia warunki...
18: Normy kompostownika.
12: Normy kompostownika, dobrze, no to będzie trzeba do KZGL-u się, tak powiem, osobno wybrać. Znaczy zatelefonić do nich. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A może ktoś wie, może ktoś już to wyjaśniał z KZGRL-em, to niech nam od razu zadzwoni i powie. Proszę Państwa, 3,5 minuty do przerwy, więc zapraszam bardzo serdecznie. 65 529 5529. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Witamy.
19: W związku z remontem Święciechowskiej mam takie pytanie. Na ulicy Klińskiego były protesty kierowców i ustawiono znak zakazu postoju.
12: Tak jest.
19: Zgoda. Ale jeszcze jest jeden kawałeczek, który robi niesamowite problemy na skrzyżowaniu tutaj właśnie Spółdzielczej i Okrzei. Ten kawałek od Okrzei, od Spółdzielczej do Kilińskiego jest tak zawalony samochodami i tam jak wyjeżdża od Kilińskiego w stronę Spółdzielczej, to nieraz się nie ma gdzie wmieścić, bo już od strony z kolei Spółdzielczej wiara wali tam. Tam też by musiał być znak zakazu postoju po prawej stronie.
12: I tu panu powiem, że przekazałem tę prośbę, bo już państwo w tej sprawie dzwonili czas jakiś temu, przed moim urlopem na pewno, i przekazałem tę prośbę do miasta i na razie miasto twierdzi, że nie ma problemu, ale ja myślę,
19: nie ma.
12: Że...
19: To niech to sobie pojeżdżą
12: ale
19: trochę.
12: Ja myślę, że tu trochę działa zasada kropla drąży skałę, czyli im więcej będzie sygnałów, że jest problem, to mam nadzieję,
19: wczoraj się
12: nadzieję,
19: tak potworny korek zrobił, że nikt nie chciał ustąpić i wszyscy się zakorkowali i koniec. Bo parę samochodów stoi z prawej strony, od strony tych budynków tutaj, nie?
12: Tak. Ja mówię, przekazywałem tę prośbę, napisałem, że tam jest właśnie podobna sytuacja, jak była na Kilińskiego, czyli auta, które parkują, no, zwężają bardzo mocno te ulice.
19: Bardzo.
12: Z urzędu odpowiedź była taka, że właściwie problemu ich zdaniem nie ma, ale było kilka sytuacji, gdzie Ja przypominam, to przejście dla pieszych przy sklepie ogrodniczym, tam też miasto twierdziło, że problemu nie ma, ale w końcu przejście zrobili, więc mam nadzieję, że także poprawią sytuację na Okrzei. Ale przypomnimy się
16: dziękuję.
12: W tej sprawie.
16: Pozdrawiam.
12: Dziękuję, miłego dnia. I mamy jeszcze półtorej minuty, więc jeżeli ktoś się na szybko wbije, ja sobie tylko tutaj wpisuję, żeby pamiętać, żeby wysłać to w paczce problemów, które Państwo dzisiaj zgłaszają. 65 529 5529. Królują tematy ściśle leszczyńskie. No chyba, że ta płyta obowniska jest pozaleszczyńska. No. Chociaż są w Lesznie także rolnicy, hodowcy, którzy płytą obowniską władają.
11: I jeszcze jeden telefon przed przerwą.
12: Dzień dobry. Halo?
16: Dzień dobry.
12: Witam.
16: Halo, dzień dobry.
12: Tak, tak.
16: Ja w sprawie tej audycji generalnie chodzi mi o przejście dla pieszych na Unii Europejskiej, co się idzie do Karczmy Borowej. Ja byłbym za tym, żeby zamiast słupków stawić barierki hamujące, bo niestety zarówno młodzież, przede wszystkim moim zdaniem młodzież na hulajnogach, to strasznie szybko tam przejeżdżają i może kiedyś dojść do tragedii.
12: Dobry pomysł. Tak, między słupkami można przejechać z hulajnogą.
16: Dokładnie tak i to z naprawdę ogromną prędkością, tak?
12: Tak.
16: A jednak barierka spowolni, bo trzeba zwolnić, żeby zrobić ten slalom, tak?
12: Tak, klasyczna szykana, która wymusi
16: dokładnie tak,
12: zwolnienie.
16: Dokładnie tak.
12: Dobrze, prośbę o barierki oczywiście także dołączymy.
16: Pieszym to nie utrudni, a moim zdaniem będzie bezpieczniej.
12: A pieszym, no nie utrudni w tym sensie, że no też może niech tam nikt za szybko nie idzie, bo tam jest ruchliwa droga, dwunastka, przypominamy.
16: Dokładnie tak.
12: Dobra, zgłosimy, zobaczymy. Prośba o to, żeby słupki zastąpić bawierkami, czyli wstawić
16: dokładnie
12: normalną
16: tak.
12: Szykanę.
16: Dzięki,
12: miłego dnia i teraz krótka przerwa, zaraz wracamy.
20: Reklama. Krzywa ta wieża w Paryżu.
21: Czy na pewno w Paryżu?
20: Żeby kózka nie skagała, to by łapki nie złamała.
21: I czekaj, na pewno łapki?
20: Aj, coś poszło nie tak. A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
21: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
20: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
21: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
20: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
21: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
27: Lidl, to się opłaca.
28: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
20: Reklama.
10: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
0: Powtórka audycji o 19.15.
11: Wracamy po przerwie do tematu dla reportera. Jarek Adamek nadal czeka na Państwa telefony i czeka na nie do godziny 9.45. W tym czasie możecie Państwo dzwonić ze swoimi sprawami i wszelkimi tematami. Mamy kolejne połączenie.
12: Dzień dobry. Halo?
13: Dzień dobry, proszę panie, pan jeszcze raz. Chciałbym zrobić wyjaśnienie. Błędnie powiedziałem te wesele wybuchowe. To miały być fajerwerki, a nie co tyle.
1: Okej, okay, dobra.
13: No, miłego dnia i życzę wszystkiego dobrego.
1: Dzięki. No co mam wam powiedzieć? Refleksja czasem przychodzi, ale trochę późno. No, i przypominam, to są czasy, w których trzeba uważać z żartami. Bardzo dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam w studio, panie Jerku. Odnośnie tego pytania, co słuchacz zadał, tej płyty Obornickiej.
1: Aha.
2: Nie wiem, czy on nie pomylił pojęcia, bo płyta Obornicka, czy chodziło mu o płytę gnojową?
1: Matko jedyno.
2: No bo to płyta Obornicka to przecież blacha, pianka, blacha.
1: Dobra.
2: No a mo chyba, że on ją chce wykorzystać do stworzenia sobie boków z tej płyty. Uh-huh. Może o to mu chodziło, no ale to tak pojęcia płyta Obornicka, płyta gnojowa to dwie różne rzeczy.
1: A, okej. Okay. No powiem wam, że z wielu rzeczy, którymi w życiu się interesowałem, akurat...
2: Bo płyta Obornicka to tak jak mamy ściany w marketach pobudowane, no mm-hmm. bo się buduje halę do składowania magazyny i tak dalej. Okay. Bo okay. to jest taka płyta, no mówię, warstwowa, no, okay. z ocieplaniem.
1: Dobra, może pan słuchacz się jeszcze raz odezwie i sprecyzuje. Odezwie,
2: no właśnie, o to, chyba że mówię, chcę wykorzystać do zabudowania tego, boki, ścianki chcę z tego mm-hmm. zrobić, ale... Mm-hmm.
1: Okej, okay, no dziękuję, bo ja mówię, tu akurat w tej tematyce dla mnie to jest jednak fizyka jądrowa, ja tam niby chłopak ze wsi, ale nigdy
2: nie wszyscy na wszystkim
1: obornikiem się nie zajmowałem.
2: Dokładnie.
1: Chyba, że gdzieś przypadkiem wdepłem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłego dnia, jakby pan słuchacz doprecyzował temat płyt.
3: Aż chciałam zażartować trochę z ciebie.
1: No u nas ale... na płytach to się nie... DJ-e znają, ale...
3: nie gnojowych. Dobrze, wydaje jest mi. Telefon.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Witam.
4: Pozdrawiam całą redakcję. Panie Jerko, chciałem wrócić do takich tematów, jak rozmawialiśmy o tych decyzjach ZUS-owskich. Kiedyś tam było. Trzy tygodnie temu to było. Taki czas oczekiwania na...
1: A, coś tak było. Ktoś tam dzwonił w tej sprawie, no, rzeczywiście.
4: To od razu mówię na tym swoim przykładzie, że jutro, znaczy wczoraj odebrałem decyzję, to tak jest dwa dni przed szóstym miesiącem, bo sześć miesięcy czekania.
1: Sześć miesięcy to jest taki standard, tak?
4: To no obecnie. Nie wiem, tyle czekałem, nie? Sześć miesięcy bez dwóch dni.
1: Mhm. A czy decyzja pana satysfakcjonuje?
4: Tak, tylko co mnie ciekawi, że lekarz orzecznik wystawiał to w ZUS-ie w Szczecinie.
1: No i nie widział pana na oczy?
4: No oczywiście, że nie.
1: Dobra, dziękuję bardzo. Czyli dzięki słyszycie bardzo, państwo, pozdrawiam. Że troszkę te młyny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mielą powoli, ale mielą i decyzję wydają orzecznicy ze Szczecina. Mamy następny telefon. Witamy serdecznie.
5: Dzień dobry.
1: Witamy.
5: Radio LK.
1: Tak, słuchamy.
5: Proszę pana, ja słyszałem, że niby wspomniał ktoś o dożynkach, tak? Dobrze mówię?
1: A chodzi panu o ten...
5: Radio LK?
1: Tak, o ten news, że wczoraj pan prezydent przypomniał. Znaczy pan słuchacz z Gronowa pytał, czy jakieś będzie obchody tak. jubileuszu dożynek centralnych 77, tak. a pan prezydent poinformował, że wystąpił do prezydenta Rzeczpospolitej i marszałka, żeby takie dożynki ogólnopolskie się w Lesznie odbyły.
5: Tak. Ale ja chciałem się dodzwonić do Adamka, to jaki jest numer?
1: To ja to jestem Adamek właśnie, pan się dodzwonił.
5: A to Adamek jest pan. Proszę pana, ja bym był za tym, żeby się odbyły te dożynki, bo byłem na tych dożynkach i żeby to, bo to zjechali się z całej Polski ludzie mhm. i była miła atmosfera, proszę pana, i może bez te dożynki znowu by ludzie się tak bardziej pojednali, proszę pana, bo przecież taka nienawiść jest w tej Polsce. No, więc właśnie ja bym, bo jestem z tego starszego pokolenia, bo pracowałem tam przy tych różnych pracach, bo mhm. pracowałem jako kierowca, jak to było bardzo miło, a dzisiaj jest taka nienawiść i żeby te dożynki się odbyły, proszę pana.
1: No, fajnie by było.
5: No, bardzo się miło wspomina i ja bym był za tym. Może ci Polacy by się pojednali, proszę pana. Bo my w dzisiejszych czasach możemy się pogodzić, starsi ludzie, że taka nienawiść powstała w Polsce.
1: No, okej. Okay. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. No, to prawda, żeby było pięknie. Ja pamiętam wtedy ten wiadukt, zbudowali stadion nowy, znaczy on był już tam wcześniej, ale go rozbudowano, także byłoby fajnie. A czy byśmy się pojednali? No tu jest właśnie ciekawostka, bo pan prezydent Wysiecki powiedział, że wysłał zaproszenie, czy takie propozycje i do prezydenta Nawrockiego, i do marszałka województwa wielkopolskiego, czyli do pana Marka Woźniaka. Pan Marek Woźniak jest z Platformy, pan Nawrocki bardziej bliżej PiSu. I czy się panowie dogadają, żeby właśnie zrobić dożynki? Bardzo jestem ciekaw. Dobrze, proszę państwa, 6 minut do końca dzisiejszego wydania, więc możecie. W sprawie tego artykułu o tych dożynkach, to wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami Gwianowa ten temat tam wyszedł. Czy w innej sprawie? Zapraszam bardzo serdecznie. 65 529 5529, mamy telefon. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Witam.
6: Ja będę kontynuować temat elektryczności na ulicach. Mm-hmm. Tutaj na ulicy Dąbrowskiego, tuż przy Pastrami, bezpośrednio naprzeciw numer 9, stoi latarnia, która od dobrych 3 tygodni zamieniła się w stroboskop.
1: Stroboskop, czyli dyskoteka w Pastrami. Dobra.
6: Obok Pastrami, to jest tuż przy kamienicy numer 9.
1: Na Dąbrowskiego 9, latarnia mruga.
6: Tak jest.
1: Jak głupia. Tak napisze. Dobra, dziękuję.
6: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
3: Ach, proszę pana.
1: I co, proszę pani?
3: No nic, no.
1: No mruga jak głupia. No, patrzysz na taką latarnię i mówisz, no przecież mruga.
3: Jak nawiedzona. Słuchaczka mruga powiedziała, jak nawiedzona.
1: No, jak nawiedzona, to też prawda. Może tam jakiś duch latarnika w niej siedzi.
3: I telefon.
1: Dzień dobry. Halo.
7: Dobry, witam. Dobry panie redaktorze, panie Jarko. Idąc śladem pani, która zgłosiła jedną latarnię, ja chciałem zgłosić całe dziesiątki, ba, może nawet setki świecących latarni. Hmm. Jak pan redaktor się przyjedzie o zmroku drogą szybkiego ruchu S5 w stronę Śmigla, którą trasę to pokonuje co nie 2 razy i zobaczy wieczorem, ile jeszcze latarni na węzłach świeci z tych, co świeciły na początku, jak otwierano trasę. Od początku istnienia tej drogi chyba nie wymieniono ani jednej przepalonej żarówki na węzłach od numeru 42 do numeru 47. Po prostu zaczyna się robić totalna ciemność. Mm-hmm. I nikt z tym nic nie robi. Zgłaszanie na numer 19, 111 nic nie pomaga.
1: Okej, okay, dziękuję bardzo. Ja wiem, bo miałem to wyjaśniane już kilka razy, że za oświetlenie Eski także odpowiadają gminy. Więc tu pewnie gminy no może niekoniecznie to widzą, bo włodarze może nie jeżdżą piątką. Ale od 42 do 47, czyli tu na północ, w stronę Poznania, tak? Na tych węzłach.
7: Tak, dokładnie. No
1: dobrze.
7: Jestem zaskoczony, że odpowiadają gminy.
1: No tak się też się zdziwiłem, ale...
7: Infrastruktura przecież należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.
1: No, ale ktoś mi właśnie to wyjaśniał i też się zdziwiłem, że za oświetlenie to gminy, chyba nawet na Esce, więc... No dobra, ale może ta generalna z tymi gminami się jakoś dogada i w końcu naprawią. A swoją drogą, no teraz będzie coraz więcej ciemnego, więc szanowni kierowcy, uważajcie. Zwłaszcza jak tam sobie gdzieś na piątce jedziecie wieczorem albo w nocy, że może na tych węzłach wcale nie być tak różowo. Mamy telefon, dzień dobry.
8: Dobry, dobry.
1: Witamy.
8: Ja bym miał taką sprawę malutką.
1: Mm-hmm.
8: Tutaj Szelejewo drugie za Pieskami, jak się idzie ze wsi do kościoła, żadna lampa w parku nie świeci. Tak pilnie wszystko zakładali, pokazywali, co to nie będzie, a starsze babcie wszystko wieczorami na ślepo do kościoła w błocie idą jak padło.
1: Dobra, Szelejewo drugie, gmina Piaski to jest, nie?
8: Tak jest, jak się wchodzi do parku.
1: Dobra, czyli pana wuj-

0: Okay. Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia. Ja tylko dodam tak anegdotycznie, że ten pan z Grenowa, który pytał o te dożynki, także zapytał pana prezydenta, czy zaproponował, powiedział, że myśmy z proces pod ogona nie wypadli i żeby właśnie wybudować metro. I wtedy byłoby się gdzie schronić. Więc tu akurat na telefon pani słuchaczki odpowiadam, że gdybyśmy sobie metro zrobili, to Warszawa może, to czemu my nie? Nie?
2: Sytuacja wygląda tak, że audycję musisz już kończyć.
1: No i tak było pięknie. I już metro, o metrze zaczęliśmy marzyć i ucięłaś to wszystko.
2: Jutro będzie opcja pokontynuować, ponieważ też będziesz.
1: I ty też.
2: Zgadza się.
1: Będzie cudownie. Do usłyszenia jutro.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
4: Powtórka audycji o 19:15.
5: Czas na polski hit w

0: Nie wstydź się powiedzieć kocham. Wyobraźcie sobie, że ten artysta, którego słyszymy właśnie w tej piosence, słowa tego utworu napisał w wieku 25 lat. Był młodym szczunem, miał 25 lat, a już wtedy pisał takie teksty. Mowa o Andrzeju Piasecznym. Wówczas, w 96 roku, był wokalistą zespołu Mafia, a ta piosenka zatytułowana W świetle dnia to jeden z największych przebojów tego zespołu i Andrzeja Piasecznego właśnie z lat 90.
1: No, Mafia jak wjechała, wtedy ja pamiętam, byłam wielką fanką Andrzej, wtedy miał jeszcze takie dłuższe włosy, ja go pokochałam za imię Deszczu. A potem jak już wjechało to i wiele, wiele innych utworów, to już w ogóle rozkochał mnie w sobie także.
0: Ale słuchajcie, 25 lat. Dzisiaj mamy czasem wrażenie, że młodzi ludzie, 25-letni, to oni nic nie wiedzą o życiu. A tu się okazuje, że młody chłopak, 25 lat, taki mocny, mądry i głęboki tekst napisał o tym, że nie wstydź się powiedzieć kocham. No i właśnie, nie wstydźcie się powiedzieć kocham. Możecie zrobić to już teraz, wysyłając SMS-y do radia i my Państwa nie będziemy zachęcać do randkowania, tylko będziemy zachęcać Was do tego, żeby wysłali zgłoszenia w ramach konkursu imieninowo-urodzinowego.
1: Pod numer 7248 wpisujecie najpierw hasło kolacja, najpierw dalej imię i nazwisko i numer telefonu osoby, która dziś świętuje. No i na koniec piękne życzenia. Wszystko to tylko za 2,46 z VAT-em.
0: Świętują osoby urodzone 13 października. Na liście osób, które obchodzą imieniny, są Daniel, Edward, Gerard, Maurycy, Mikołaj i Teofil. Idea tego konkursu jest taka, że próbujecie zrobić niespodziankę komuś, kto ma dziś swoje święto. Wysyłacie SMS-y w tajemnicy, a my do jednej ze zgłoszonych osób jeszcze dziś zadzwonimy, rzecz jasna, z informacją o wygranej.
1: A zadzwonimy między 12 a 13 i wtedy to wszystko stanie się jasne i na antenie Radia Elka dowiemy się, kto zwycięża. No a dokąd pójdzie w nagrodę, to dowiemy się już teraz.
2: Reklama.
3: Na urodzinową kolację zaprasza pizzeria Cool Pizza w Lesznie przy Słowiańskiej 28. Pizza, jaką lubisz, makarony, sałatki, napoje. Przyjdź lub zadzwoń i zamów. Telefon 65 520 6789.
2: Reklama.
4: Automruz Telegram.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli, nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda JQ. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 5 529 39 39.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
7: Kocham cię.
8: Ja ciebie też.
6: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
9: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
10: Matspaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. Matspaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Sąsiedzie, jaką siać pszenicę?
13: Ja wybrałem Fabiana i na swój rekord liczę.
12: A co sąsiada tak przekonało?
13: Stabilne planowanie, a do tego mocna czwórka za zimotrwałość. Dobrze radzi sobie na stanowiskach o nie do końca uregulowanym pH. A mogę go siać nawet w późnym terminie, po kukurydzy czy burakach.
12: To i ja swój rekord pobić spróbuję. Gdzie się tego Fabiana kupuje?
13: W Agroefekt, proszę pana. Tylko nie zwlekaj z zamówieniem.
14: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs. A do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana. Sobota, 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
18: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
19: A może twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
20: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama. Na zegarach 10:00, czas na wiadomości.
21: Na dzień dobry i dobranoc, Radio LK.
3: Nie doszło zamachowiec w rękach policji. Dziś przesłuchanie. Więzienie za pomoc migrantom. Rząd planuje zaostrzenie przepisów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Ewelina Walczak. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Nawet 3 lata pozbawienia wolności za podanie ciepłego posiłku czy udzielenie schronienia migrantom. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zaostrzenie kodeksu karnego. Prawnicy są oburzeni, czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowe przepisy mają karać za ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć ministerstwo tłumaczy ten krok uszczelnieniem procedur i walką z procederem przemytu ludzi, prawnicy podkreślają, że regulacja uderzy bezpośrednio w aktywistów oraz niosących pomoc humanitarną mieszkańcom terenów przygranicznych. Lubelskie szkoły po atakach na placówki oświatowe uczą uczniów, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach czy konkretne działania młodych ludzi wokół, mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec.
4: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają.
3: A w Lublinie sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co robić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska. Za to grozi mandat. Liście należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
22: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
3: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. A z ogródków przenosimy się na spacer do parku czy lasu, gdzie często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie wchodzą z nimi w interakcje. Spotkań tych nie należy się obawiać. Ważne jednak, aby zachować ostrożność, mówi Bartosz Popczyński, przyrodnik lasów miejskich w Warszawie.
23: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta, albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
3: Dokarmiając zwierzęta, należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
24: Radio Elga, lokalne radio.

0: 4 minuty po 10.
1: Radio Elka, lokalne radio.
2: Wiadomości lokalne, Marcin Hałusek. Zapraszam. Leszczyńskie szkoły chcą ujednolicić sygnały alarmowe tak, by odpowiadały konkretnym zagrożeniom. Inaczej powinny brzmieć i przebiegać procedury w przypadku pożaru, a inaczej, gdy na terenie placówki pojawi się niebezpieczna osoba. Między innymi o tym rozmawiano podczas narady z udziałem władz miasta, policji, dyrektorów szkół i pedagogów. Wiceprezydent Maciej Grabianowski podkreśla, że po ostatnich aktach przemocy w szkołach, w miejskich placówkach zastosowano wszystkie niezbędne procedury.
3: Nie możemy dać stuprocentowej gwarancji, że się nic nie wydarzy. Jesteśmy w stałym kontakcie z leszczyńską policją. Rozmawiałem z komendantem w piątek. Komendant potwierdził, że przed każdą szkołą obecne są patrole policji. Również nasza straż miejska została postawiona w stan najwyższej gotowości. Wszyscy jesteśmy wyczuleni na to, co się może wydarzyć, ale nie możemy też panikować, zamykać szkół, bo przecież musimy normalnie funkcjonować.
4: Jeżeli chodzi o alarmy, rozumiem, że jest jeden dzwonek, który nie wiadomo, co może określać, tak, w szkole?
3: To są alarmy przeciwpożarowe, są alarmy przeciwlotnicze. Chcemy dostosować również sygnały alarmowe, syreny alarmowe pod zagrożenie, kiedy ktoś wejdzie z narzędziem czy bronią palną, bo ten sygnał nie może działać tak, jak w przypadku pożaru, kiedy wszyscy uczniowie nagle muszą wybiec. Różne zagrożenia są i różne metody oddziaływania na to.
2: Podczas spotkania rozmawiano również o zabezpieczeniu budynków szkolnych przed dostępem osób z zewnątrz. W niektórych miejscowościach zamykane są furtki i wejścia na teren szkół. W Lesznie na razie nie zdecydowano się na takie rozwiązanie. 11-latka trafiła do szpitala po potrąceniu na przejściu dla pieszych w Kościanie. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na placu Paderewskiego. Dziewczynkę potrąciła 49-letnia kierująca Peugeotem, która według wstępnych ustaleń nie ustąpiła jej pierwszeństwa. Siła uderzenia była duża. W samochodzie wgnieciona została maska, a przednia szyba pękła. Dziewczynka doznała urazu głowy. Badania nie wykazały na szczęście złamań ani poważnych obrażeń, ale dziecko pozostało w szpitalu na obserwacji. Kierująca była trzeźwa. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Olsztyńscy policjanci zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego, który próbował uciec, przewożąc na lawecie samochód skradziony w Niemczech. Funkcjonariusze wcześniej otrzymali informację, że Hyundai Tucson może być transportowany przez powiat wolsztyński. W ubiegłą środę patrol drogówki namierzył pojazd na myjni przy ulicy Źródlanej w Olsztynie. Kierowca nie zamierzał jednak spokojnie poddać się kontroli, relacjonuje Wojciech Adamczyk, oficer prasowy komendy w Olsztynie.
5: Siedzący za kierownicą mężczyzna na widok zbliżającego się radiowozu gwałtownie ruszył i odjechał w kierunku Zielonej Góry. Policjanci poinformowali o zdarzeniu dyżurnego jednostki i rozpoczęli pościg za uciekinierem. Po chwili mężczyzna skręcił w ulicę Komorowską, zjechał z jezdni na tereny zielone za pływalnią miejską, a następnie porzucił pojazd i pieszo próbował uciec policjantom.
2: Po kilku minutach pościgu policjanci zatrzymali 34-latka. Potwierdzili, że Hyundai Tucson został skradziony w Niemczech. Mężczyzna ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Usłyszał zarzuty paserstwa, złamania sądowego zakazu i niezatrzymania się do kontroli. Grozi mu do 5 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: Radio Elka, lokalne radio.
6: Reklama.
7: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
6: Reklama.
8: Dzień dobry.
9: No i dzień dobry, słoneczny dzień dobry. Witamy was, kochani, w kolejnej godzinie naszego wspólnego, wtorkowego, fantastycznego poranka. Aneta Nowak
0: i Patrycja Wachońska, kłaniamy się nisko. Dzień dobry, słoneczka, tak możemy mówić do naszych radiosłuchaczy. 13 dzień października, Daniel, Edward, Gerard, Maurycy, Mikołaj i Teofil dziś świętują, za chwilę pogoda.
6: Reklama.
10: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Znajdziesz u nas balony z helem, upominki, dekoracje imprezowe dla dzieci i dorosłych. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
6: Reklama.
0: Termometr rozgrzewa się dziś bardzo powoli. W tej chwili mamy niecałe 5 stopni, ale w ciągu dnia synoptycy obiecują 13 w plusie. Trzymamy kciuki, natomiast aura naprawdę przyjemna, pięknie wygląda się przez okienko i podgląda przyrodę.
9: Polska złota jesień, piękna. I jutro będzie jeszcze cieplej, bo 16 stopni, pojutrze 14, chociaż jutro gdzieniegdzie w naszym regionie popada na momencik deszcz, ale to tak tylko na chwilę. Tymczasem mamy też bardzo wysokie ciśnienie.
0: Na barometrach 1027 hektopaskali.
6: Reklama.
10: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. To tu zakupy stają się przyjemnością. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek. Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
6: Reklama.
0: To droga. Moja tak. Propozycja jest następująca.
9: Jestem na tak.
0: Bardzo mnie
9: wchodzę
0: to cieszy.
9: W ciemno.
0: Dobrze, bo to jest propozycja skierowana w waszą stronę, szanowni radiosłuchacze. Taka propozycja rzucona w eter. Po prostu zróbmy sobie wszyscy tak, żeby ta godzina między 10 a 11 to była najprzyjemniejsza godzina dnia. Co wy
9: no,
0: na to?
9: No czy Patrycja, no tutaj zgadzamy się wszyscy w ciemno, prawda, drodzy słuchacze?
0: Bierzmy z tego wszyscy. In the middle, sugar babes, już teraz.

0: Reklama.
1: Oferta na start z Opel Rakowski. Zacznij swoją przygodę motoryzacyjną z nowym autem. Corsa od 68 tysięcy brutto, Mokka od 98 tysięcy brutto, nowa Frontera od 99 tysięcy brutto, nowy Grandland za 127 tysięcy brutto. Dodatkowo w ofercie ubezpieczenie 1%, promocyjny kredyt 50 na 50 i leasing od 101,8%. Zapraszamy! Rakowski Auto Group w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
8: Biuro Nieruchomości Ignasiak. Pośrednictwo, zarządzanie i doradztwo. Zapraszamy. Jarocin, ulica Wodna 8. Telefon 661 648 503.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Neonet, Neonet,
12: to korzyści pełen sklep.
11: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
13: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
11: Neonet.
14: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do Twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
15: Ubieramy w reklamy.
16: Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
15: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
0: Reklama.

0: Barcelona, grupa Pectus, to kochani za nami. Ja chcę przy tej okazji powiedzieć, że podróże, nawet te muzyczne, to zawsze bardzo przyjemne sytuacje życiowe. A teraz też Państwa zabieramy w pewną podróż w opowieściach naszych. I to nie będzie podróż za granicę, ale będzie to podróż po regionie.
1: Będzie,
0: do pięknego miasta, bo wybieramy się, kochani, do Kościana i tu się wszystko zgadza.
1: No właśnie, i tam będzie pięknie, bo uwaga, tu się przeniesiemy w kilka różnych miejsc, bo będzie kilka różnych filmów. A mowa właśnie o takim wydarzeniu, które nazywa się... No właśnie, takie
0: idę
1: kino.
0: Do tak, kina.
1: Kino objazdowe, patrz, myślałam, że tutaj znajdziesz tak szybciutko, ale no nie. I dziękuję ci bardzo, że mnie ratujesz. Natomiast ja sobie patrzę, Patrycja, i zastanawiam się, na który film.
0: Byś chciała w tym Kościanie. Może zacznijmy od tego, że to wydarzenie w Kościanie jutro, oczywiście w sali Koku przy ulicy Mickiewicza 11, to jest wydarzenie cykliczne, które odbywa się właśnie w Kościanie, najczęściej raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. Oczywiście wszystko zależy od kalendarza. No i w związku z tym, że Kościan nie posiada stałego kina stacjonarnego, to Kościański Ośrodek Kultury regularnie organizuje właśnie takie kino objazdowe. Seanse zaplanowane na jutro zaczynają się już o 10:40. Rozumiem, że interesuje cię lalka.
1: Interesuje mnie lalka i Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego.
0: O godzinie 18. Właśnie. Seanse są, słuchajcie, przez cały dzień. 10:41, 13:45, drugi będzie to 100 dni misja Zeus. Potem jest kolejny seans o 16:00. Wspomniane Jan Kaczkowski o godzinie 18:00 i potem ponownie o 19:45 lalka.
1: No powiem ci, że jest z czego wybierać i tutaj są seanse właściwie dla każdego, dla dorosłych, dla dzieci, dla rodzin całych. Więc kochani, nic, tylko odsyłam na portal lk.pl do zakładki co, gdzie, kiedy, poszczegóły tego wydarzenia.
0: A ja jeszcze podpowiem, że bilety wcale nie są drogie, bo na przykład normalne 22 zł, a ulgowe tylko 2 dyszki.
2: Reklama. Sklep medyczny w Lesznie przy ulicy 17 stycznia, Róg Ułański, zaprasza. Sprzedajemy lub wypożyczamy pełen asortyment do opieki nad chorym oraz sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny. Zadzwoń 601-78-46-47. Realizujemy wnioski NFZ. Sklep medyczny w Lesznie, ulica 17 stycznia, Róg Ułański.
3: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
4: Przed nami wyjątkowe sportowe emocje w Kościanie. 25 października odbędzie się jubileuszowy 20. Międzynarodowy Kościański Półmaraton imienia doktora Henryka Florkowskiego. Na trasę ruszą półmaratończycy, sztafety firmowe i uczestnicy biegu na 5,5 km. Dzień wcześniej biegi dla najmłodszych z Lemon Explore, a wieczorem kilometrowy bieg miniaturki dla każdego bez względu na wiek i kondycję oraz wyjątkowe wystawy jubileuszowe. Bądźcie z nami i kibicujcie!
5: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
6: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
7: Kebab Wilchowice. Zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege.

0: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar. Meble kuchenne, biurowe i łazienkowe. Zabudowa wnęk, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
5: Runmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
6: Nowy rok szkolny w pełni? Odkryj inspirującą kolekcję farb Disney i Dulux Easy Care i znajdź własny pomysł na wystrój pokoju małego odkrywcy. Przyjdź z dzieckiem, a twoja pociecha otrzyma od nas miły upominek. Marux Centrum Farb. Leszno, ulica Kochanowskiego 23. Wybierz kolory, które budzą wyobraźnię.
7: Reklama.
8: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: I to się zgadza. Są na tym świecie rzeczy, których nie da się kupić, ale są na tym świecie takie rzeczy, które są nam zupełnie niepotrzebne. Nie warto ich wyrzucać, nie warto magazynować. W pawlaczach warto je wystawić w Radio Jarmarku.
1: No właśnie o 10.45 zapraszamy na handel na naszej antenie do kwoty 500 zł.
2: Reklama.
1: Krzywa ta wieża w Paryżu.
3: Czy na pewno w Paryżu?
1: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
3: I czekaj. Na pewno łapki?
1: Aj,
3: coś poszło nie tak.
1: A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
3: Konkurs na antenie Radia Elka. Coś poszło nie tak.
1: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
3: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
4: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
3: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609-270-075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
8: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
9: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni, czynne codziennie.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Na sprzedaż nowe apartamenty w Górze na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Nowoczesne, pięciokondygnacyjne budynki z windą w doskonałej i wygodnej lokalizacji. Mieszkania od 34 do 64 metrów kwadratowych. Każde wyposażone w klimatyzację i rolety zewnętrzne. Możliwość dokupienia komórki lokatorskiej lub garażu. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749. Nowoczesne apartamenty na osiedlu Kazimierza Wielkiego w Górze. Idealne miejsce dla Ciebie. Więcej na www.mprojekt.net.pl.

0: Pet Shop Boys w Radiu Elka w porannym programie na kwadrans przed 11. I to, szanowni państwo, jest czas na kolejny punkt naszego dzisiejszego spotkania. No jakże ważne dla tych, którzy chcą być może coś zarobić.
1: 65 529 5529, tak jak Pati powiedziała, to jest kolejny punkt naszego porannego programu. Handel na naszej antenie, czyli Radio Jarmark.
0: I pierwszy telefon już jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Słonie Sypskowy. Do sprzedania

0: Owy za 60 zł, mój numer telefonu 606-65-38-94. Okolice góry. Dziękuję i pozdrawiam.
1: Dziękujemy. Pozdrawiamy również za 60 zł kaloryfer łazienkowy 606-653-894.
2: Zapraszamy kolejną osobę, linia wolna, numer do radia 65 529 55 29. Są już trzy propozycje: tapczan, lodówka i kaloryfer. Propozycja numer 4 będzie, no jaka będzie? Dwie minutki zostały jeszcze na Państwa oferty. Można wykonać, a właściwie nawet trzeba wykonać ten telefon, to połączenie teraz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, proszę Panią. Chciałabym sprzedać telewizor 32 cale w cenie 250 zł do negocjacji. To jest Leszno, numer telefonu 665 634-267.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Telewizor za 250 zł. Kontakt do słuchaczki 665-634-267.
2: Mamy już kolejną osobę. Dzień dobry.
4: Witam. Do sprzedania mam płytę gazowo-indukcyjną do zabudowy za 400 zł. I telefon 508-251-349.
1: Ale przypominamy, że podczas jednego radiojarmarku to jest, sprzedajemy jeden komplet albo jeden przedmiot. A spod tego numeru już była oferta, także dziękujemy bardzo i przypominamy, że no, zasady są nieubłagane.
2: Czy jeszcze ktoś ma jakąś propozycję sprzedażową, jakąś swoją ofertę? Jeśli tak, to została nam jeszcze minuta, być może będzie ostatnia oferta teraz. Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Sprzedam akordeon Hofner Student 4, cena 500 zł. Podaję numer telefonu 665-643-314 Piaski. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również. I mamy akordeon za 500 zł, a kontakt do słuchacza 665-643-314.
2: I tym telefonem kończymy jarmark, poranną edycję. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony, za wszystkie Państwa oferty. Przypominamy, że numery telefonów do ofertodawców są do zdobycia w naszym radiowym sekretariacie. No i przypominamy też numer do sekretariatu, bo to jest inny kontakt telefoniczny. Warto go zapamiętać.
1: 65 529 5678.
2: Podpowiadamy, że z przyczyn technicznych dziś popołudniowego wydania Radio Jarmarku nie będzie. Słyszymy się w jarmarku jutro rano o tej samej porze, czyli o godzinie 10.45. A tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę, za wspólnie poranny wtorkowy czas spędzony oczywiście radiowo.
1: Bardzo serdecznie, bardzo miło, bardzo słonecznie i życzymy Wam udanego dnia, udanego popołudnia i jutro w tym samym składzie Was będziemy widać. Patrycja Wachońska po drugiej stronie.
2: I Aneta po drugiej, tak. Naprzeciwko mnie, w sensie będziesz.
1: Będziesz.
2: Kłaniamy się Państwu nisko, życzymy wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
6: Reklama. Automruz Telegram.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Best Deal. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Best Deal T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele, przyjdź i przekonaj się, że z Best Deal każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Automruz Leszno, ulica Balonowa 57.
6: Reklama.
8: Ogłoszenia Radia Elka.
9: Masz ubranie, które wymaga poprawki? A może potrzebujesz czegoś szytego na miarę? Twoje Pogotowie Krawieckie rusza na ratunek. Szycie zasłon i firan oraz realizacja nietypowych zleceń. Modyfikacja ubrań, skracanie i zwężanie sukienek wieczorowych oraz ślubnych. Na hasło Elka skracanie spodni w cenie 20 zł do końca października. Zapraszamy. Leszno, ulica Sułkowskiego 46 w pawilonie Trojka. Telefon 785-982-301. Fundacja CAT zaprasza na zajęcia językowe w językowni dla dzieci, młodzieży i dorosłych z osobami z zagranicy. Włoski, hiszpański, francuski, angielski i arabski. Zapisy ruszyły. Zajęcia już od 40 zł. Szczegóły na stronie fundacja-cat.pl.
8: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
2: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
1: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
2: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
1: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Słyszysz? To spokój, na który zasługujesz. Zaledwie kilka minut od Leszna. W każdą sobotę i niedzielę zapraszamy do naszej restauracji na dania pełne smaku. Oferujemy całoroczny wypoczynek w eleganckich pokojach w stylu antycznym oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Wyśmienity obiad lub deser, spacer po parku, przejażdżka konną bryczką. Poczuj naszą gościnność. Pałac Przybyszewo. Tam, gdzie czas płynie wolniej. Znajdź nas na Facebooku lub Instagramie.
5: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
8: Euforia Burger.
9: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno, Przemysłowa 20, na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
10: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
13: Bezpieczeństwo w szkołach pod nadzorem policja podała najnowsze dane. Chorują dzikie i domowe zwierzęta, rośnie zagrożenie wścieklizną. Dlaczego się spóźniamy? Badacze sprawdzili nasze wymówki. Ewelina Walczak. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych atakach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń, w wakacje będzie to 622.
8: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
13: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny. Lekarze przyjmujący korzyści od firm farmaceutycznych częściej wypisują recepty, nierzadko na leki zbędne lub potencjalnie szkodliwe. Z analizy Międzynarodowego Zespołu Badawczego wynika, że sponsorowane posiłki, szkolenia czy wynagrodzenia za konsultacje bezpośrednio przekładają się na wybór droższych, promowanych przez dany koncern terapii. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez placówki medyczne rygorystycznych przepisów, które odetną lekarzy od wpływów przedstawicieli handlowych i zagwarantują pacjentom niezależną opiekę. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie. Pomieści blisko 1900 widzów i stanie się domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace przy Grochowskiej mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
14: To naprawdę się dzieje. Naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking.
13: Jak dodaje dyrektor, przez ostatnich kilkanaście lat w Polsce zbudowano około 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojne zjedzenie śniadania.
15: Radio Elga, lokalne radio.
0: Reklama.
16: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
17: Na dzień dobry i dobranoc. Radio Elga.
18: Na zegarach minęła godzina 11. Derek Woźniak, witam, dzień dobry. Mamy wtorek, 13 dzień października. Dzisiaj Daniel, Edward, Gerald, także Maurycy, Mikołaj i Teofil w gronie solenizantów. Wszystkiego dobrego. Do końca roku jeszcze 79 dni.
0: Reklama.
19: Czas na sponsora pogody. Czujesz dreszczyk? Przygotuj się na najstraszniejszą noc w roku. Odwiedź Party Shop i świętuj Halloween z nami. Leszno Niepodległości. Gostyń Świętego Floriana.
20: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
0: Reklama.
18: Jak wygląda sytuacja pogodowa w naszym regionie? Proszę bardzo, opowiadam o tym już teraz. Zacznę od temperatury. Ona w okolicach 10-11 stopni Celsjusza w regionie. 1027 hektopaskali na barometrze. Wiatr wieje do nas teraz z zachodu z prędkością 6 km na godzinę. A co z kolejnymi dniami? A tu jeszcze najbliższa noc, 8 stopni powyżej zera. Cieplejsza noc, zdecydowanie ta najbliższa od tej, która już za nami. Jutro w regionie od rana opady deszczu, przelotne opady deszczu. Później, mówię o środzie, może wyjrzeć do nas słońce. I tak też zaznaczone jest w prognozie. Do 15 stopni maksymalnie jutro.
17: Radio Elga.
0: Reklama.
20: Prognozę pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. Wszystko, co lubisz, w jednym miejscu. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek. Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
5: Pszenica po pszenicy, a może późny siew po burakach lub kukurydzy. Postaw na Elgienidę. Elgienida posiada gen PH1, zwiększający odporność na łamliwość podstawy źdźbła. To ważny atut, szczególnie w monokulturze zbożowej. Co ważne, odmiana dobrze sprawdza się również w opóźnionych terminach siewu. Elgienida. Gdy zmianowanie i termin siewu decydują o wyborze odmiany, zapytaj o nią w AgroEffect.
6: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. CCC, Half Price, Sinsay, Douglas, Świat Pierogów, Sala Zabaw Bajkowa Planeta, Pepco, Rossmann, Świat Książki, Mediamarkt, Biuro Podróży Itaka i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
7: Chcesz legalnie posiadać broń? To prostsze niż myślisz. Dołącz do klubu strzeleckiego Walkiria. Nauczymy Cię bezpiecznie strzelać i pomożemy przejść drogę do pozwolenia krok po kroku. Szczegóły na ks-walkiria.pl. Telefon 796 305 847.
8: Masz dość chemii w żywności? Szukasz naturalnego smaku i produktów, które wspierają Twoje zdrowie? Wpadnij do sklepu Naturini w Lesznie, przy ulicy Wolności 30, tuż obok rynku, oraz w Kościanie na ulicę Prostą 24A. Czekają na Ciebie chleby i inne produkty bezglutenowe, mleko prosto od krowy, lokalne sery kozie i owcze, oleje tłoczone na zimno, dziczyzna oraz herbaty i kawy. Naturini. Twój sklep ze zdrową żywnością w Lesznie i w Kościanie.
9: Psst, cześć, tu influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje.
11: Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń. 200 gramów. Najtaniej w mieście. 4,99. Kawa ziarnista Jakobs. Kilogram. 54,99. Oraz musztarda Kamis. 185 gramów. 2,49.
10: Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
12: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
13: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
14: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
13: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.
15: Radio Elka.
0: Reklama.
16: Rozmowa sponsorowana.
17: Zapraszamy na specjalne audycje poświęcone gospodarce odpadami, przygotowane przez Komunalny Związek Gminy Regionu Leszczyńskiego. W każdy wtorek i piątek o godzinie 11.15 będziemy rozmawiać o prawidłowej segregacji, gospodarowaniu odpadami oraz ich wpływie na środowisko. Zapraszamy do słuchania.
18: Edukacja ekologiczna. Inwestycja w przyszłość naszego regionu. Taki jest temat kolejnej audycji Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego o systemie segregacji odpadów. Witam Państwa, ze mną Anna Malczyk i Kinga Przybyłek, edukatorki z KZGRL. Czy można nauczyć się ekologii? Oczywiście, dziś porozmawiamy o tym, jak edukacja ekologiczna zmienia nasze codzienne nawyki i dlaczego warto zaczynać już od najmłodszych lat. Warsztaty, zajęcia, konkursy i wydarzenia to jedno. Czy dzieci potrafią nauczyć segregacji swoich rodziców? Jak edukacja wpływa na mieszkańców i dlaczego może być inwestycją w przyszłość naszego regionu?
0: Wiele osób kojarzy działalność KZGRL głównie z odbiorem odpadów i organizacją systemu gospodarowania odpadami. Tymczasem edukacja ekologiczna to również bardzo ważny element naszej pracy. Ponieważ Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego to 19 gmin, około 200 300 mieszkańców, 141 przedszkoli, 76 szkół podstawowych i 25 szkół ponadpodstawowych.
19: To prawda. Nawet najlepiej zorganizowany system nie będzie działał prawidłowo bez świadomych mieszkańców. Dlatego od wielu lat prowadzimy działania edukacyjne skierowane do różnych grup wiekowych, od najmłodszych dzieci po seniorów.
0: Przybliżmy słuchaczom, jakie działania realizowane są obecnie na terenie gmin należących do KZGRL.
19: Jest ich naprawdę sporo. Organizujemy zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach, warsztaty ekologiczne, konkursy, turnieje wiedzy, stoiska edukacyjne podczas festynów i wydarzeń lokalnych. Prowadzimy również spotkania dla seniorów, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń oraz innych grup mieszkańców.
0: Każdy może znaleźć coś dla siebie. Staramy się docierać do mieszkańców w różnym wieku i w różny sposób. Inaczej rozmawia się o odpadach z przedszkolakami, inaczej z uczniami szkół podstawowych, a jeszcze inaczej z osobami dorosłymi. Jak wyglądają na przykład takie zajęcia z dziećmi?
19: Przede wszystkim stawiamy na aktywność i dobrą zabawę. Są quizy, doświadczenia, zadania praktyczne i konkursy. Dzieci uczą się poprzez działanie, a nie tylko słuchanie. Dzięki temu łatwiej zapamiętują zasady segregacji i ochrony środowiska. I chyba często potrafią później zaskoczyć swoich rodziców wiedzą.
0: Bardzo często słyszymy od nauczycieli i rodziców, że dzieci wracają do domu i same przypominają, do którego pojemnika powinien trafić dany odpad. To pokazuje, że edukacja naprawdę działa. Można powiedzieć, że dzieci stają się ambasadorami ekologii w swoich rodzinach.
19: Myślę, że to bardzo trafne określenie. Dzieci są niezwykle spostrzegawcze i szybko przejmują dobre nawyki. Co więcej, potrafią skutecznie motywować dorosłych do zmiany codziennych zachowań.
0: Ale edukacja ekologiczna to nie tylko segregacja odpadów.
19: Oczywiście. Coraz częściej rozmawiamy również o ograniczeniu ilości odpadów, ponownym wykorzystywaniu przedmiotów, niemarnowaniu żywności oraz świadomych zakupach. Pokazujemy, że ochrona środowiska zaczyna się już podczas podejmowania codziennych decyzji.
0: I jakie efekty takich działań można zauważyć już teraz? Na przykład masa odebranych odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny, to jest tutaj papier, tworzywa sztuczne, metal i szkło. Na przełomie lat 2016-2025 wzrosła aż o 162%.
19: Coraz więcej mieszkańców w związku wie, jak prawidłowo segregować odpady, korzysta z PSZOK-ów, interesuje się recyklingiem i zadaje pytania dotyczące ochrony środowiska. Widzimy też większe zaangażowanie szkół i lokalnych społeczności w działania ekologiczne.
0: Dokładnie. Mamy wiele wydarzeń plenerowych, festynów, akcji, na przykład sprzątanie świata. A jakie korzyści może przynieść edukacja ekologiczna w perspektywie wielu lat?
19: To właśnie tutaj kryje się jej największa wartość. Dziecko, które dziś nauczy się segregować odpady, za kilka lub kilkanaście lat będzie świadomym dorosłym mieszkańcem. Będzie przekazywać dobre nawyki swoim dzieciom, rodzinie i znajomym.
0: Czyli inwestujemy nie tylko w wiedzę, ale także w przyszłość całego regionu.
19: Dokładnie. Dzięki edukacji możemy spodziewać się lepszej jakości segregacji odpadów, wyższych poziomów recyklingu, mniejszej liczby dzikich wysypisk, większego szacunku do środowiska oraz bardziej odpowiedzialnego podejścia do korzystania z zasobów naturalnych.
0: A to oznacza korzyści dla wszystkich mieszkańców.
19: Tak, czystsze otoczenie, bardziej efektywny system gospodarowania odpadami i większą dbałość o wspólne dobro.
0: Warto również wspomnieć, że wszystkie działania edukacyjne na terenie KZGRL są bezpłatne.
19: Tak, i zachęcamy szkoły, przedszkola, organizacje społeczne, kluby seniora, koła gospodyń wiejskich oraz wszystkich mieszkańców do kontaktu z nami. Chętnie odwiedzamy placówki, organizujemy warsztaty i wspólnie realizujemy ekologiczne inicjatywy.
0: Zapraszamy też na naszą stronę internetową, do aplikacji Ekoharmonogram oraz na nasze profile w mediach społecznościowych. Regularnie informujemy tam o konkursach, wydarzeniach i nowych projektach. Na zakończenie dzisiejszej audycji podsumujmy, dlaczego warto uczestniczyć w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez KZGRL.
19: Bo każdy z nas ma wpływ na środowisko, w którym żyje. Im większa wiedza mieszkańców, tym łatwiej podejmować dobre decyzje. Edukacja ekologiczna to inwestycja, która procentuje przez wiele lat i przynosi korzyści całej społeczności. Dziękujemy za uwagę i serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin należących do KZGRL do udziału w naszych działaniach edukacyjnych.
0: Pamiętajmy, zmiana zaczyna się od wiedzy, a wiedza prowadzi do dobrych nawyków. Do usłyszenia.
20: Zapraszamy na specjalne audycje poświęcone gospodarce odpadami, przygotowane przez Komunalny Związek Gminy Regionu Leszczyńskiego.
21: Audycje radiowe są realizowane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Podnoszenie świadomości ekologicznej i budowanie postaw poszanowania przyrody wśród mieszkańców Komunalnego Związku Gminy Regionu Leszczyńskiego. Warsztaty, przedstawienia dróg wydawnictw edukacyjnych, produkcja audycji radiowych i filmów dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
22: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: ulica Gostyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz Opony Ekspres w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Ekspres. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Ekspres Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Arte Spa Smyczyna. Miejsce, w którym luksus spotyka się z harmonią. Odkryj wyjątkowe masaże balijskie, odprężającą strefę spa i profesjonalną kosmetologię. Zatrzymaj się, zrelaksuj. Podaruj sobie chwilę tylko dla siebie. Arte Spa Smyczyna. Twoje piękno, twój relaks, twój luksus. Smyczyna 32. Telefon 600 688 323.
7: Dzień dobry, nazywam się Remont. Remont czeka, nie zwlekaj. Posłuchaj, Techkram oferuje narzędzia, elektronarzędzia i sprężarki. Techkram, ulica Święciechowska 156, telefon 65 529 50 55. Poszerzamy ofertę o przeglądy i naprawy sprężarek śrubowych i tłokowych oraz pneumatykę przemysłową.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Wypożyczalnia sprzętu medycznego w Lesznie zaprasza. Sprzedajemy i wypożyczamy łóżka rehabilitacyjne i materace, koncentratory tlenu, lampy Bioptron oraz szyny CPM czy Atromot K1 do rehabilitacji stawu kolanowego i wiele innych. Leszno, ulica Szybowników 53, telefon 601 78 46 47.
2: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
3: Czas na studia? Czas na WSH! Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie zaprasza na studia. Licencjackie, administracja, dietetyka i pedagogika. Magisterskie, pedagogika, administracja i ekonomia. Zainwestuj w siebie, zdobądź wykształcenie, rozwiń swoje możliwości. Rekrutacja trwa. Wejdź na www.wschleszno.pl/strefa-kandydata/rekrutacja i wybierz swój kierunek. WSH Leszno. Czas na studia. Czas na ciebie.
0: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
4: Kebab Wilchowice zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege. A może coś innego. Znajdziesz nas przy Święciechowskiej 2, obok apteki. Zamów 500.

0: ty.
1: Skład kamienia naturalnego oferuje węgiel workowany. Polecamy groszek sobianek Lew i Lew Plus o wysokiej kaloryczności i czystym spalaniu oraz orzech sobianek Tytan polecany do tradycyjnych pieców. Wszystko na miejscu z szybkim terminem realizacji. Dostawa samochodem z windą pod drzwi. Zanim kupisz gdzie indziej, sprawdź naszą ofertę. Zobaczysz, że było warto. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasucice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego. www.kamienieleszno.pl.
2: Przygotuj się na 1 listopada. Centrum Zniczy Płomyk w Jarocinie przy Poznańskiej 3A zaprasza. Znajdziesz tu szeroki wybór zniczy, wkładów tradycyjnych i LED oraz kwiatów. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Płomyk. Poznańska 3A Jarocin.
3: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana. Sobota, 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.

0: Śmigiel, ulica Południowa.
1: Betoniarnia. Telefon 65 518 0250. U nas kupuj z nami
2: budy. Czas na niższe ceny i wyprzedaże w Betoniarni Śmigiel.
3: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
4: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
5: Reklama.

I czas zerknąć do naszego portalu lkn.pl. Dzisiaj zresztą bardzo często tam będę zerkał i w każdej godzinie będę proponował ciekawe wydarzenia. I tak na przykład najbliższy czwartek, moi drodzy, od 11 do 12.30 na skwerze Pole Nadziei w Lesznie odbędzie się wspólne sadzenie żonkili. To już 9. edycja akcji organizowanej przez Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka. Wspólnie z mieszkańcami, uczniami szkół średnich i przedstawicielami władz miasta Amazonki posadzą cybulki kwiatów, by przypomnieć o osobach zmagającymi się z chorobami nowotworowymi, szczególnie rakiem piersi. To tak ważny apel o regularne badania profilaktyczne, no i też apeluję sprzed radiowego mikrofonu o to. Po więcej informacji o tym, ale też innych wydarzeniach w regionie zapraszam na lk.pl do zakładki Nie Przegap, a w czwartek najbliższy spotykacie się między 11 a 12.30 na skwerze Pole Nadziei w Lesznie. Warto być częścią tej ważnej inicjatywy.

0: Reklama.
1: Oh my God! Słyszałeś? To się dzieje naprawdę!
2: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
1: MG. Zawsze chciałam je mieć.
2: Mówisz i masz. MG. Grupa Auto Mruzy zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II-2.
0: Reklama.

0: Słuchacie cały czas Radia Jelka i to jest najlepszy wybór, moi drodzy. Ja też zauważyłem, że człowiek potrafi mieć naprawdę ambitne plany, bo o planach teraz będę mówił. Wstaje rano i myśli, dzisiaj wszystko zrobię, wszystko załatwię, ze wszystkim zdążę. No i potem przychodzi życie i mówi, świetnie, tylko najpierw poszukaj kluczy, przypomnij sobie, po co wszedłeś do drugiego pokoju i sprawdź, czy na pewno wysłałeś tego maila. No i nagle połowa dnia za nami, prawda? Na największym sukcesem jest to, że kawa nie wystygła, albo herbata. Ale spokojnie, liczy się postęp, nie perfekcja, trzymam za was kciuki.
1: Reklama. Krzywa ta wieża w Paryżu.
2: Czy na pewno w Paryżu?
1: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
2: Czekaj, na pewno łapki?
1: Aj, coś poszło nie tak. A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
2: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
1: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
2: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
3: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
2: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
0: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
9: MatSpaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. MatSpaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: A może twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
11: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
12: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
13: Euforia Burger.
14: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno, Przemysłowa 20, na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
15: zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje.
16: Teraz tylko u nas hity cenowe z kartą Intermarché. Pomidor malinowy, kilogram 5,99. Bombonierka Merci, 250 gramów, 14,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz promocja od wtorku 13 do środy 14 października. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 14,99.
15: Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
17: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
18: Reklama. Reklama.
19: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
18: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio. Czas na informacje lokalne. Marcin Hausek, zapraszam. Modernizowana linia kolejowa z Gostynia do Kąkolewa zostanie przedłużona do Piasków. Dodatkowy odcinek będzie miał około 4 km. PKP Polskie Linie Kolejowe zleciły już przygotowanie projektu. Rozbudowa nie wpłynie na harmonogram inwestycji. Przebudowa ponad 22-kilometrowej trasy jest na półmetku, a pierwsze pociągi mają pojechać nią w 2029 roku, informuje Piotr Brus z PKP Polskich Linii Kolejowych.
1: Można dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej w połowie realizacji inwestycji. Mamy wykonane około 10 km toru, nowego toru. Dodatkowo został już na stacji Gostyń wykonany nowy peron, nowa infrastruktura. Budujemy nowe przystanki. Do wykonania tak naprawdę zostały nam te elementy, które wymagają decyzji administracyjnych. Jesteśmy na końcowym etapie w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej. Następnie decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i pozwoleniu na budowę dla brakujących fragmentów.
2: Tu w Gostyniu potrzebne będą dodatkowe jakieś działania.
1: Mamy dwa elementy. Pierwsze to dzisiaj zleciliśmy wydłużenie z Gostynia do Piasków w zakresie realizacji około 4 km dodatkowego toru. Wydłużenie tego odcinka. Mamy też również roboty dodatkowe, które wyszły na etapie uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, które będą wymagać wprowadzenia na kontrakt. To są jak gdyby roboty dodatkowe związane z bezpieczeństwem na przejazdach, z poszerzeniem drogi krajowej DK12. Te wszystkie elementy związane z poprawą bezpieczeństwa zarówno dla ruchu drogowego, jak i kolejowego.
0: Koszt modernizacji linii wraz z dodatkowymi pracami na odcinku do Piasków szacowany jest na około 200 milionów złotych. Samo przedłużenie trasy pochłonie około 35 milionów. Powrót pociągów pasażerskich do Gostynia po blisko 20 latach ma poprawić dostępność komunikacyjną regionu. Wójt Piasków Dariusz Naskręt podkreśla, że wydłużenie linii otworzy przed gminą nowe możliwości.
3: Połączenie 4 km dalej od dworca w Gostyniu powoduje, że pociągi otwierają się na kolejną ponad 8-tysięczną gminę. W pobliżu naszej stacji kolejowej jest dobrze prosperująca strefa gospodarcza, jest Szpital Zakonu Bonifratru, plus młodzież, ale też mieszkańcy, którzy coraz chętniej korzystają z różnego rodzaju transportu, komunikacji publicznej. No mogliby się tutaj przesiąść na pociąg i tym pociągiem dojechać do Leszna, a z Leszna dalej po całym kraju.
4: Przed chwilą mieliśmy możliwość przejechania się na całym odcinku pomiędzy Kąkolewem a Gostyniem. Jedno jest pewne, wraca kolej pasażerska do Gostynia i to jest wyjątkowy moment w historii miasta. Też trochę to odbieramy tak, że jest to niejako prezent na 750-lecie miasta, które będzie niedługo, więc to są historyczne chwile, duża radość, bo jeszcze kilka lat temu borykaliśmy się z bardzo dużym wykluczeniem komunikacyjnym.
0: Zaznaczył burmistrz Gostynia Jerzy Kulak. Na razie nie ma planów przedłużenia linii kolejowej dalej w kierunku Borku Wielkopolskiego czy Jarocina. Leszno planuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej między ulicami Osiecką i Sadową na Gronowie. Nowa trasa ominie przejazd kolejowy. W przyszłości podobnym śladem ma biec także nowa droga łącząca Gronowo z ulicą Osiecką. O szczegółach mówi Michał Wiśniewski z gabinetu prezydenta Leszna.
5: Ścieżka będzie przebiegać od ulicy Osieckiej, dochodząc do torowiska, ale nie przekraczając go. Przed torowiskiem ścieżka skręci w prawo i zostanie poprowadzona wzdłuż torów do kolejnego przejazdu kolejowego, który znajduje się na końcu ulicy Gronowskiej. Docelowo miasto chciałoby właśnie w taki sposób poprowadzić całą drogę łączącą ulicę Osiecką z ulicą Gronowską. To jest jednak perspektywa co najmniej kilku lat. Teraz starać się będziemy o budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Mając projekt, możemy już szukać źródeł dofinansowania i zewnętrznego wsparcia tej inwestycji.
0: Prawie 200 km na godzinę pędził Volkswagenem obwodnicą Borku Wielkopolskiego 23-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Zatrzymali go policjanci z grupy Speed. Kierowca stracił prawo jazdy, bo ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, mówi Monika Curyk, rzeczniczka gostyńskiej policji.
6: Policjanci z gostyńskiej grupy Speed, patrolując drogę krajową numer 12, obwodnicę Borku Wielkopolskiego, nieoznakowanym samochodem pościgowym marki Cupra, zauważyli kierującego Volkswagenem, którego prędkość znacznie przekroczyła obowiązujący limit. Pomiar wykazał 196 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. Za kierownicą Volkswagena siedział 23-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Otrzymał również 15 punktów karnych, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane na okres 3 miesięcy.
0: A po więcej informacji z regionu zapraszam na portal elka.pl. Radio Elga, lokalne radio.

0: I zrobiło nam się już po godzinie 12. Nery Gwoźniak, dzień dobry, witam serdecznie. Mamy wtorkowe południe, jest 13 dzień października. Daniel, Edward, Geralt, Maurycy, Mikołaj oraz Teofil, dla was najlepsze imieninowe życzenia. Przypomnę jeszcze, że do sylwestrowej nocy 79 dni.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Znajdziesz u nas balony z helem, upominki, dekoracje imprezowe dla dzieci i dorosłych. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
1: Reklama.
0: I po raz kolejny czas zerknąć na mapy pogodowe naszego regionu. Jeżeli chodzi o temperaturę, 11-12 stopni powyżej zera na ten moment. Zachód słońca dzisiaj w naszym regionie dokładnie o godzinie 18.05. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, w tej chwili to 1027 hektopaskali na barometrze.
1: Reklama.
2: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. To tu zakupy stają się przyjemnością. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek. Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
1: Reklama. Reklama.
3: Środa w mieście? To najlepszy dzień na przejazd z Elka Taxi. Tylko w środę każdy kilometr jedziesz aż o 50% taniej. Tak, połowa ceny. A komfort i szybkość bez zmian. Jedziesz do pracy, na zakupy czy wracasz do domu? Z nami zawsze dojedziesz szybko i dużo taniej. Dlatego zapamiętaj, środa to dzień Elka Taxi. Zadzwoń teraz 605 292 292. Powtarzam, 605 292 292. Elka Taxi. Twoja droga do oszczędności.
4: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
9: Koncert Szlagierowa Gala z humorem w Lesznie. Już 27 listopada. Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Jana Ostroroga 9A. Duża dawka śląskich szlagierów i dobrego humoru. Bilety dostępne w kasie MOK oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
10: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo! Kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
11: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe. handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
12: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
13: Zamów reklamę w Radiu Elka 885 20 20 10 i niczym gazela biegnij po sukces.
1: Reklama, reklama.
14: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
1: Reklama.
15: Moto News.
0: Dzień dobry. Wtorek na drogach zapowiada się pod znakiem zmian, remontów i nowych planów. W Lesznie szykuje się trasa dla pieszych i rowerzystów, choć niekoniecznie tam, gdzie podpowiadałaby intuicja. Z kolei w Gostyniu drogowcy już zabrali się do pracy, a ja sprawdzam szczegóły. W Lesznie projektują trasę pieszo-rowerową, która połączy ulicę Osiecką i Sadową. Jest jeden haczyk. Ścieżka nie przejedzie przez tory kolejowe. Zamiast tego skręci przed torowiskiem i pobiegnie wzdłuż niego do przejazdu na końcu ulicy Gronowskiej. Dotychczasowy przejazd wykorzystywany między innymi jako skrót do cmentarza, ma zostać zlikwidowany. Miasto szuka teraz zewnętrznego dofinansowania, a w dalszej perspektywie planuje połączenie drogowe Osieckiej z Gronowską. Na razie jednak to plan na przyszłość, więc rowerzyści muszą uzbroić się w cierpliwość. W Gostyniu natomiast ruszył remont ulicy Poznańskiej na odcinku drogi wojewódzkiej numer 434 od węzła obwodnicy w kierunku Kunowa aż do granicy miasta. Drogowcy zaczęli od rozbiórki chodnika, a odzyskana kostka posłuży przy innych remontach. W planach jest odnowienie nawierzchni jezdni i chodników. Koszt inwestycji przekracza 3 miliony złotych, a finał prac zaplanowano na koniec tego roku. Kierowcy, noga z gazu i oczy szeroko otwarte, bo tam, gdzie pracują drogowcy, asfalt nie zawsze jest jedyną rzeczą, która znika z pola widzenia. Leszno projektuje ścieżkę pieszo-rowerową między Osiecką a Sadową, ale bez przejazdu przez tory. Miasto będzie szukać pieniędzy na realizację inwestycji, a w Gostyniu trwa remont ulicy Poznańskiej. Prace obejmą jezdnie i chodniki i pochłoną ponad 3 miliony złotych i mają zakończyć się do końca roku. To w skrócie. A to też były wtorkowe motoniusy Radia Elka. Życzę szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i oby jedyną niespodzianką na trasie była zielona fala. Do usłyszenia.
15: Moto News.
1: Reklama.
14: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Seria specjalna o nazwie Collection pojawiła się w ofercie modelu Citroen C3 i jest już dostępna w naszym salonie za jedyne 99 900 zł brutto. Nowa wersja posiada bogatsze wyposażenie w przystępnej cenie. To uniwersalny hatchback w charakterystycznym francuskim stylu. Teraz w leasingu 100% lub pożyczka 50 na 50. Zapraszamy. Rakowski Autogrup w Rdzynie. Telefon 500 135 518.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Nowa praca? Nowe możliwości? Postaw na ZDZ Leszno. Zdobądź praktyczne umiejętności, certyfikaty i uprawnienia na profesjonalnych szkoleniach. Znajdziesz nas przy ulicy Krótkiej 5. Zadzwoń 65 529 25 21 lub 601 695 982. ZDZ Leszno. Szkolenia, które dają przewagę.
4: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
5: Runmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
6: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni, czynne codziennie.
7: Urodzinki, urodzinki, dla chłopczyka i dziewczynki. A gdzie? W UMB!
8: Szukasz urodzin, które będą wow? Gasimy światło i włączamy magię UV. W naszych nowych salkach smoki tańczą, elfy szeptają, kolory wirują, a dzieci ze śmiechu aż podskakują. W WMB każda impreza to hit i przygoda. Rezerwuj już dziś, bo urodziny UV to dziecięcy hit.
9: Sala zabaw Zaczarowany Świat w Centrum Rodzinnym WMB. Leszna Luksemburska 3.
10: Nowy rok szkolny w pełni? Odkryj inspirującą kolekcję farb Disney i Dulux Easy Care i znajdź własny pomysł na wystrój pokoju małego odkrywcy. Przyjdź z dzieckiem, a twoja pociecha otrzyma od nas miły upominek. Marux Centrum Farb. Leszno, ulica Kochanowskiego 23. Wybierz kolory, które budzą wyobraźnię.
3: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
11: Szukasz bielizny lub pasmanterii? Odwiedź największy taki sklep w Lesznie. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Tu znajdziesz włóczki, kordonki, zamki, a także piżamy, szlafroki, podkoszulki i rajstopy od polskich producentów. Fachowe doradztwo. Ogromny wybór. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Vis-a-vis Deichmanna, obok cukierni Hoffman.
0: Reklama.

0: I zrobiło nam się po godzinie 12, a ja mam dla was kolejne zaproszenie z naszego portalu lk.pl z zakładki Nie Przegap. A w czwartek, 15 października, o godzinie 18.30 w sali balowej Toskania przy ulicy Kurpińskiego we Włoszakowicach wystąpi kabaret Trzecia Strona Medalu. Przed nami zatem wieczór pełen humoru, absurdów i celnych obserwacji. Artyści zaprezentują program Kryzys Złotego Wieku. Idealną propozycję dla tych, którzy chcą się pośmiać i na chwilę oderwać od codzienności. Bilety można kupić za pośrednictwem serwisu Kup Bilecik, a wieczór warto połączyć z kolacją w restauracji na przykład. Szczegółów szukacie na lk.pl, jak powiedziałem, i przypomnę, kabaret Trzecia Strona Medalu w czwartek, 15 października o godzinie 18.30 w sali balowej Toskanii we Włoszakowicach.
1: Reklama.
2: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
3: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
4: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
0: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium, składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609 270 075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
9: Przepiękne, platanowe osiedle w Lesznie Gronowo to nowoczesne i komfortowe mieszkania z klimatyzacją od 34 do 64 metrów kwadratowych z dużymi balkonami lub własnym ogrodem w nowo budowanym bloku z windą przy ulicy Gronowe Zacisze. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749. Platanowe osiedle w Lesznie. Idealne miejsce dla Ciebie. Zobacz więcej na www.platanowe-osiedle.pl.

0: Do pełnej godziny będą wskazówki zegarów powoli się zbliżać, a tą pełną godziną, o której wspominam, będzie 14. Wiadomości najpierw z kraju i ze świata, później najświeższe wydanie wiadomości lokalnych na antenie Radia Elka. Taki zestaw przed nami.
1: Ogłoszenia Radia Elka.
2: Zwiększ produkcję bez budowy nowej hali. Gotowa infrastruktura plus dostęp do pracowników. Zakład karny w Głogowie oferuje gotową zdolność produkcyjną poprzez dzierżawę hali produkcyjnej wraz z terenem przyległym, umożliwiającej szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o dostęp do stabilnych zasobów pracowniczych. Lokal użytkowy 2250 m2. Całkowita powierzchnia nieruchomości 4236 m2 przy ulicy Lipowej 21 w Głogowie. Warunkiem jest zatrudnienie skazanych bez nawiązywania stosunku pracy. Koszty pracownicze niższe o 35%. Brak składek zdrowotnych, możliwe wsparcie finansowe inwestycji. Termin składania ofert 30 października 2026 roku, godzina 10. Szczegóły na stronie Zakładu Karnego w Głogowie. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m2 w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m2 w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku. O godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
1: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Zapraszamy do salonu o moda J.Q. w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. O moda J.Q. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 500 29 39 39.
0: Reklama.

0: Mama.
1: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla Ciebie. Pawilon meblowy w Piaskach to ponad 2000 metrów kwadratowych inspiracji dla Twojego wnętrza. Meble do pokoju, sypialni i kuchni, stoły, krzesła, a także dywany oraz wykładziny PCV. Zapraszamy. Pawilon meblowy Piaski, ulica Gostyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
2: Przed nami wyjątkowe sportowe emocje w Kościanie. 25 października odbędzie się jubileuszowy 20. Międzynarodowy Kościański Półmaraton imienia doktora Henryka Florkowskiego. Na trasę ruszą półmaratończycy, sztafety firmowe i uczestnicy biegu na 5,5 km. Dzień wcześniej biegi dla najmłodszych z Lemon Explore, a wieczorem kilometrowy bieg miniaturki dla każdego bez względu na wiek i kondycję oraz wyjątkowe wystawy jubileuszowe. Bądźcie z nami i kibicujcie!
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
10: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.
11: A może twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
12: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI, Optyk Vision Optyk, Sklep z suplementami diety SFD i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka, serce zakupów w sercu Leszna.
13: Euforia Burger.
14: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
15: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył to jest klasa.
16: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
17: Wielkopolska Agencja Reklamowa. Odzież z nadrukiem, oklejanie pojazdów, wizytówki, ulotki, hafty, naszywki, trofea sportowe i okolicznościowe. Ponadto wydruki, naklejki, tablice, banery, poligrafia. My wiemy, jak to się robi. Sprawdź nasze bieżące realizacje na Facebooku i Instagramie. Odwiedź naszą nową stronę www.reklamainfo.pl. Zapraszamy. Jana Kazimierza 37, Leszno, Gronowo.
18: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
4: Cztery ciała jednej rodziny odnaleziono w mieszkaniu na kieleckim osiedlu. Co może obecnie dyrektor i nauczyciel? Minister edukacji chce to zmienić. Europa ograniczyła kupowanie chińskich gadżetów. Wszystko przez dodatkową opłatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono cztery ciała. To para po 50 i jej dwóch nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych trzech osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka i jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
19: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
4: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać je mu może tylko policja. Papież przybył do rzymskiej polikliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Watykan informuje, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont. Wcześniej Watykan informował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Paraliż na francuskich uczelniach. 90% wydziałów na uniwersytetach we Francji jest dziś zablokowanych albo zamkniętych, podała organizacja Związek Studencki. Dziś kontynuowane są we Francji protesty licealistów wspieranych obecnie przez studentów i organizacje związkowe. W kilku miastach pod Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Paryżu demonstracja właśnie teraz się rozpoczyna. Pochód ma zakończyć się przed kancelarią premiera i Ministerstwa Edukacji. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów zadziałał. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
20: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
4: A to nie koniec, bo od lipca dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia.
21: Reklama.
22: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
21: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Wiadomości lokalne, Marcin Hałusek. Zapraszam. Na polnej drodze w pobliżu Jarocina znaleziono ciało 36-letniego policjanta z poznańskiej komendy. Mężczyzna zginął od strzału z broni palnej. Wstępnie wykluczono, by do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają śledczy, mówi Agnieszka Zaworska, oficer prasowa komendy w Jarocinie.
2: W sobotę około godziny 11 zostaliśmy poinformowani przez mężczyznę, że ujawnił zwłoki. Zwłoki znajdowały się na drodze gruntowej prowadzącej do lasu w Jarocinie. Po przybyciu na miejsce ustaliliśmy, że jest to 36-letni mieszkaniec gminy Jarocin, funkcjonariusz policji, komendy miejskiej policji w Poznaniu. Na miejscu wykluczono udział osób trzecich. Mężczyzna postrzelił się z broni służbowej.
1: Dalsze czynności będą prowadzone pod nadzorem prokuratury. Zlecono również przeprowadzenie sekcji zwłok. 1829 podpisów zebrali inicjatorzy referendum w Górze. Wniosek o odwołanie burmistrza Tadeusza Józki i Rady Miejskiej przed końcem kadencji trafił do komisarza wyborczego we Wrocławiu. Teraz urzędnicy sprawdzą, czy podpisy są prawidłowe. To drugie podejście komitetu do uruchomienia procedury. Poprzednim razem wniosek nie przeszedł etapu formalnego z powodu niezgodności adresów dwóch członków komitetu z danymi w Centralnym Rejestrze Wyborców. Procedurę trzeba było rozpocząć od nowa. Jak mówi pełnomocnik komitetu Arkadiusz Gortych, przez ostatnie 2 miesiące jego przedstawiciele spotykali się z mieszkańcami miasta i wsi, rozmawiając o problemach gminy.
3: Spotykaliśmy się z różnymi osobami, wysłuchiwaliśmy różnych punktów widzenia, różnych pomysłów na miasto. Zdarzały się też osoby, które odmawiały tego podpisu, to jest rzecz oczywista. Niemniej jednak udało nam się przekonać tych 1829 mieszkańców, którzy swój podpis na liście poparcia wniosku dla referendum złożyli i tym samym oczekujemy teraz na decyzję komisarza wyborczego, czy po weryfikacji tych podpisów wszystko będzie prawidłowe i czy zostanie wyznaczony ten termin referendum.
1: Komitet ruszy z kampanią dopiero wtedy, gdy komisarz wyborczy pozytywnie zweryfikuje wniosek i zarządzi referendum. 41 nauczycieli, pedagogów oraz 30 pracowników niepedagogicznych otrzymało nagrody podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Lesznie. Uroczystość odbyła się w 3. Liceum Ogólnokształcącym, a do wyróżnionych słowa podziękowania skierował wiceprezydent Maciej Grabianowski, który sam jest absolwentem tej szkoły. Podkreślał, że praca nauczycieli nie zawsze spotyka się z należnym uznaniem, choć wymaga zaangażowania i wykracza poza samo przekazywanie wiedzy.
4: Amerykański pisarz Ralph Emerson powiedział, że nauczyciel to osoba, która z trudnych rzeczy potrafi zrobić łatwe i wierzy, że tak właśnie jest. Ja dziękuję za waszą obecność. Pamiętajcie, że szkoła to tylko albo aż miejsce pracy, ale macie przecież urodziny, macie życie osobiste, macie pasję, bo w życiu warto mieć pasję. Dbajcie o relacje, dbajcie o życie rodzinne, dbajcie o życie osobiste, bo szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń. Dziękuję, że jesteście. Wszystkiego dobrego.
1: Zdjęcia z uroczystości i więcej informacji na portalu elka.pl.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: Za nami wiadomości z kraju i ze świata i wiadomości lokalne, a teraz czas na życzenia z okazji imienin na antenie Radia Elka. Dzisiaj przyjmuje je Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj i Teofil. Jest wtorek, 13 dzień października, co oznacza, że do końca roku jeszcze 79 dni.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Znajdziesz u nas balony z helem, upominki, dekoracje imprezowe dla dzieci i dorosłych. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
1: Reklama.
0: Aktualizuję już teraz informacje pogodowe, jakie przekazują nam synoptycy. Jeżeli chodzi o temperaturę 13 stopni powyżej zera, to na przeważającym obszarze naszego regionu. 18.05 to moment, kiedy dziś słońce schowa się za horyzontem. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian, mamy 1027 hektopaskali. 7-8 stopni najbliższej nocy, jutro od rana przelotne opady deszczu, a w środę maksymalnie do 15 stopni i później, a więc w tej drugiej już części dnia może wyjrzeć do nas słońce, tak mówią synoptycy.
1: Reklama.
2: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. To tu zakupy stają się przyjemnością. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek. Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
1: Reklama.

0: i mamy po godzinie 14 na zegarach. Ja mam dla was kolejne propozycje z naszego portalu. Jak obiecałem, dzisiaj tych propozycji całkiem sporo. Czas na piątek, 16 października o 9.30 i 11.30, ale także w niedzielę 18 października o 16. Teatr Miejski w Lesznie zaprasza na spektakl lalkowy U Słoneczka w Gościach. To muzyczna i pełna humoru opowieść o dwóch małych kurczaczkach, które wyruszają na poszukiwanie zaspanego słoneczka. Na dzieci czekają wesołe przygody, piękne piosenki i muzyka na żywo. Przedstawienie trwa 45 minut. Bilety na niedzielny spektakl można kupić w kasie teatru, ale też przez internet, a wejściówki grupowe na piątkowe przedstawienia kosztują 20 zł od dziecka. Szczegółów szukacie na lka.pl, a ja przypomnę, U Słoneczka w Gościach w Teatrze Miejskim w Lesznie w piątek 16 października o 9.30 i 11.30 oraz w niedzielę o 16.00. Warto zaplanować tę bajkową przygodę z najmłodszymi.
1: Reklama. Wypożyczalnia i punkt sprzedaży sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego dla chorych w Lesznie oferuje łóżka rehabilitacyjne, wózki, kule, balkoniki, koncentratory tlenu, szyny CPM, Atromot oraz lampy Bioptron i nie tylko. Leszno, ulica Szybowników 53, telefon 601 78 46 47, www.dla-chorych.pl.
2: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
3: Czas na studia? Czas na WSH! Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie zaprasza na studia. Licencjackie, administracja, dietetyka i pedagogika. Magisterskie, pedagogika, administracja i ekonomia. Zainwestuj w siebie, zdobądź wykształcenie, rozwiń swoje możliwości. Rekrutacja trwa. Wejdź na www.wshleszno.pl/strefa-kandydata/rekrutacja i wybierz swój kierunek. WSH Leszno. Czas na studia. Czas na ciebie.
4: Przygotuj się na 1 listopada. Centrum Zniczy Płomyk w Jarocinie przy Poznańskiej 3A zaprasza. Znajdziesz tu szeroki wybór zniczy, wkładów tradycyjnych i LED oraz kwiatów. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Płomyk. Poznańska 3A Jarocin.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nowy rok szkolny w pełni? Odkryj inspirującą kolekcję farb Disney i Dulux Easy Care i znajdź własny pomysł na wystrój pokoju małego odkrywcy. Przyjdź z dzieckiem, a twoja pociecha otrzyma od nas miły upominek. Marux Centrum Farb. Leszno, ulica Kochanowskiego 23. Wybierz kolory, które budzą wyobraźnię.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: fajny.
1: 500 545 500, słomu i grata.pl.
2: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
3: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
2: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
4: Radio Elka.
5: Reklama.
6: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Masz ubranie, które wymaga poprawki? A może potrzebujesz czegoś szytego na miarę? Twoje Pogotowie Krawieckie rusza na ratunek. Szycie zasłon i firan oraz realizacja nietypowych zleceń. Modyfikacja ubrań, skracanie i zwężanie sukienek wieczorowych oraz ślubnych. Na hasło Elka skracanie spodni w cenie 20 zł do końca października. Zapraszamy. Leszno, ulica Sułkowskiego 46 w pawilonie Trojka. Telefon 785 982 301. Fundacja CAT zaprasza na zajęcia językowe w językowni dla dzieci, młodzieży i dorosłych z osobami z zagranicy. Włoski, hiszpański, francuski, angielski i arabski. Zapisy ruszyły. Zajęcia już od 40 zł. Szczegóły na stronie fundacja-cat.pl. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m kwadratowych w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m kwadratowych w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku o godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Oferta na start z Opel Rakowski. Zacznij swoją przygodę motoryzacyjną z nowym autem. Corsa od 68 tysięcy brutto, Mokka od 98 tysięcy brutto, nowa Frontera od 99 tysięcy brutto, nowy Grandland za 127 tysięcy brutto. Dodatkowo w ofercie ubezpieczenie 1%, promocyjny kredyt 50 na 50 i leasing od 101,8%. Zapraszamy! Rakowski Auto Group w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Adam, kamera gotowa, akcja! Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
4: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
3: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
4: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
5: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
7: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni. Czynne codziennie.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
1: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
14: Chwileczkę, czy nasz stolik właśnie płynie?
15: Płynie. Jesteście w jedynej w Polsce restauracji na wodzie.
14: Ale pięknie, to co zamawiamy?
15: A dokąd chcieliby Państwo dziś wyruszyć?
14: Wyruszyć? Przecież przyszliśmy na obiad.
15: W Nenufarze zabieramy gości w kulinarną podróż dookoła świata. Do posiłków tworzymy animacje z rekwizytami, a my, kelnerzy, będziemy Waszymi przewodnikami.
14: Czyli obiad i atrakcja w jednym.
15: Dokładnie.
16: Odkryj Nenufar w Kościanie. Restaurację, w której stoliki pływają po stawie pełnym nenufarów. Autorskie dania, domowe lemoniady i kulinarna podróż dookoła świata. Nenufar to nie jest zwykła restauracja. To atrakcja, którą trzeba przeżyć.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
0: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
2: Słyszysz? To spokój, na który zasługujesz. Zaledwie kilka minut od Leszna. W każdą sobotę i niedzielę zapraszamy do naszej restauracji na dania pełne smaku. Oferujemy całoroczny wypoczynek w eleganckich pokojach w stylu antycznym oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Wyśmienity obiad lub deser, spacer po parku, przejażdżka konną bryczką. Poczuj naszą gościnność. Pałac Przybyszewo. Tam, gdzie czas płynie wolniej. Znajdź nas na Facebooku lub Instagramie.
3: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach oferuje bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Szczególnie polecamy grysy w nowej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. W sprzedaży również parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Na kamieniach znamy się najlepiej. Postaramy się doradzić. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Zobacz więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
0: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
4: Kebab Wilchowice zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege. A może coś innego. Znajdziesz nas przy Święciechowskiej 2, obok apteki.

0: i ty.
1: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
2: Biuro Nieruchomości Ignasiak. Pośrednictwo, zarządzanie i doradztwo. Zapraszamy. Jarocin, ulica Wodna 8. Telefon 661 648 503.
3: Uwaga, kościaniacy! Na sprzedaż nowoczesne bliźniaki w Kościanie Kurzej Górze. Oferujemy nowoczesne i komfortowe domy piętrowe o powierzchni użytkowej prawie 113 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, roletami okiennymi z napędem elektrycznym oraz dużym ogrodzonym ogrodem. Odbiór kluczy drugi kwartał 2027. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749 lub zobacz na www.mprojekt.net.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Euforia Burger.
6: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno, Przemysłowa 20, na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
7: Reklama.

Dorosłość. A teraz będzie o dorosłości, słuchajcie, bo podobno polega na tym, że człowiek sam podejmuje decyzje. Tylko nikt nie uprzedził, że większość z nich będzie dotyczyła rzeczy zupełnie nieciekawych. Co kupić do domu, kiedy umówić wizytę, gdzie schować dokumenty i dlaczego znów trzeba coś podpisać. No i kiedyś człowiek marzył, żeby nikt mu nic nie mówił i co ma robić, a teraz potrafi się szczerze ucieszyć, kiedy ktoś inny wybierze restaurację, bo przynajmniej jedna decyzja odpada. No i powiem wam, że coraz lepiej rozumiem ludzi, którzy na pytanie, co jemy, odpowiadają: cokolwiek, tylko zdecydujcie.

0: W Motoniusach.
1: Reklama.
2: Automruz Telegram.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Best Deal. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Best Deal T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele, przyjdź i przekonaj się, że z Best Deal każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Automruz Leszno, ulica Balonowa 57.
1: Reklama.

0: Reklama. Krzywa ta wieża w Paryżu.
1: Czy na pewno w Paryżu?
0: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
1: Czekaj. Na pewno łapki?
0: Aj, coś poszło nie tak. A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
1: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
0: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
1: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
2: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
1: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno, Wolności 6.
3: Sąsiedzie, jaką siać pszenicę?
4: Ja wybrałem Fabiana i na swój rekord liczę.
3: A co sąsiada tak przekonało?
4: Stabilne planowanie, a do tego mocna czwórka za zimotrwałość. Dobrze radzi sobie na stanowiskach o nie do końca uregulowanym pH. A mogę go siać nawet w późnym terminie, po kukurydzy czy burakach.
3: To i ja swój rekord pobić spróbuję. Gdzie się tego Fabiana kupuje?
4: W Agroefekt, proszę pana. Tylko nie zwlekaj z zamówieniem.
1: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium, składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609 270 075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar. Meble kuchenne, biurowe i łazienkowe. Zabudowa wnęk, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl. Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej.
8: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
9: Chcesz legalnie posiadać broń? To prostsze niż myślisz. Dołącz do klubu strzeleckiego Walkiria. Nauczymy Cię bezpiecznie strzelać i pomożemy przejść drogę do pozwolenia krok po kroku. Szczegóły na ks-walkiria.pl. Telefon 796 305 847.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama. Reklama.
12: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: To są informacje lokalne, Marcin Hausek. Zapraszam. Rozpoczęła się modernizacja Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Jej pierwszym etapem jest rozbiórka magazynów i warsztatów na zapleczu budynku przy ulicy 17 stycznia. Na ich miejscu powstanie czteropiętrowy gmach o powierzchni 5,5 tysiąca metrów kwadratowych. Budowę nadzoruje Komenda Wojewódzka, a prace idą sprawnie, przekazał nam Piotr Gorynia, komendant Miejskiej Policji w Lesznie.
2: Do końca roku chcemy tutaj przygotować już podłoże do tego, że w 2027 optymistycznie patrzymy, że chcielibyśmy być może już w pierwszym półroczu 2027 roku rozpocząć przebudowę naszej jednostki przez 17 stycznia. Celem tego jest nowy budynek czteropiętrowy z garażem na 100 pojazdów, z miejscem również doraźnego schronienia o powierzchni około 5500 m2. Stary budynek przy ulicy 17 stycznia zostaje, bo to jest budynek historyczny, a z tyłu za nim powstanie nowy, nowoczesny budynek przygotowany już do całej naszej jednostki. W związku z powyższym opuścimy budynki przy ulicy Korcza, budynek A i budynek B w dawnej poliklinice.
1: Łączna wartość zadania to 110 milionów złotych. Finansuje je Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy wsparciu samorządów miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Nowy obiekt ma być gotowy w 2029 roku.
2: Budowa jest założona i finansowana na lata 2026-2031, ale my myślimy zakończyć to wszystko, tak jak mówi program modernizacyjny, do 2029 roku.
3: Jak na razie prace, widzę, idą sprawnie.
2: Tak, ja jestem bardzo zadowolony, to nadzoruje Komenda Wojewódzka, my tylko tutaj to doglądamy, ale najmniejszych zastrzeżeń nie mamy. Być może są małe utrudnienia dla naszych tutaj sąsiadów, ale takie rozmowy były też prowadzone z tymi państwem i uczulaliśmy ich, że mogą być w związku z tym, z tą rozbudową problemy.
1: Miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo to wsiadł za kierownicę po alkoholu. Kontrola w Kościanie zakończyła się dla kierowcy Volkswagena wyjątkowo nieprzyjemnie. Jeszcze tego samego dnia usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności. 45-latek z gminy Kościan wpadł wczoraj wcześnie rano na ulicy Łąkowej, opisuje Jarosław Lemański, rzecznik policji w Kościanie.
4: W trakcie sprawdzania kierującego okazało się, że 45-letni mężczyzna posiada aktywny, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło ich podejrzenia. Mężczyzna miał w organizmie promil alkoholu. Kierujący został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do orzeczonego zakazu sądowego. Sprawa została rozpatrzona w trybie przyspieszonym. Mężczyzna został doprowadzony do sądu, gdzie zapadł wyrok. Rok bezwzględnego pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne w wysokości 10 tysięcy złotych.
1: W trybie przyspieszonym przed sądem stanie także 39-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, który po raz kolejny wsiadł za kierownicę po alkoholu, choć miał na koncie aż 3 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Rawiscy policjanci zatrzymali go w poniedziałek na trasie S5 w rejonie Załęcza. Mężczyzna prowadził Dacię, a badanie wykazało w jego organizmie 0,7 promila alkoholu. Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości i złamanie 3 sądowych zakazów. Większa aktywność mieszkańców podczas głosowania i 7 projektów do realizacji. W Olsztyn podsumował budżet obywatelski na 2027 rok. Mieszkańcy oddali prawie 6400 ważnych głosów, czyli o 2000 więcej niż rok wcześniej. Do wyboru mieli 12 propozycji, a zwycięskie pomysły pochłoną łącznie około 500 000 złotych. W tegorocznej edycji zmieniły się zasady podziału pieniędzy. Gminę podzielono na 4 rejony, a każdy otrzymał do dyspozycji 125 tysięcy złotych. Co powstanie? W Obrze zmodernizowana zostanie sala społeczna, na boisku w Chorzeminie pojawi się automatyczne nawadnianie. W Berzynie zaplanowano budowę drogi, w Niałku wielkim zakup kontenera sanitarnego przy Wigwamie, a w Błocku wiaty rekreacyjnej. Z kolei przy świetlicy w Stradyniu zamontowana zostanie tyrolka, a plac zabaw i teren rekreacyjny w Wilczu zyskają ogrodzenie.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: Na zegarach minęła godzina 15. Ery Gwoźniak, witam, dzień dobry i zapraszam na nasze spotkanie. Dziś wtorek, 13 dzień października. Tu przypomnę jeszcze, że imieniny obchodzi Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj i Teofil.
1: Reklama.
2: Czas na sponsora pogody. Czujesz dreszczyk? Przygotuj się na najstraszniejszą noc w roku. Odwiedź Party Shop i świętuj Halloween z nami. Leszno Niepodległości. Gostyń Świętego Floriana. Sponsorem pogody jest Nexbau. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbau. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
1: Reklama.
0: A jak wygląda sytuacja pogodowa po godzinie 15 na antenie Radia Elka? Sprawdzam to już teraz. 13-14 stopni na plusie na ten moment. Wyższa temperatura na zachodzie naszego regionu, jak patrzę teraz na mapę. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to delikatnie spadło. 1026 hektopaskali na barometrze. W nocy, przypomnę, 7-8 stopni maksymalnie. Jutro do 15 po porannych opadach deszczu wyjrzy do nas słońce.
1: Reklama.
2: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek. Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
1: Reklama. Reklama.
3: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
4: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
5: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Są imprezy, których się nie zapomina. Jedną z takich właśnie zorganizujesz w Bowling WMP. Bowling WMP to świetny pomysł na oryginalne urodziny, imprezę firmową, zabawę z przyjaciółmi. Organizacja imprez okolicznościowych z bogatym menu przygotowanym w naszej restauracji oraz dobrze zaopatrzony bar. Bowling WMP. Poznaj smak prawdziwej zabawy. Leszno, ulica Luksemburska 3.
11: Przypominamy, restauracja, sala zabaw i bowling czynne w każdą niedzielę.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Płyn uniwersalny Ajax 1 litr 6,99. Kawa Mielona Prima 500 gramów 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz tylko z kartą Intermarché. Mleko Łaciate UHT 3,2% złoty 49 przy zakupie 6 sztuk. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
15: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
16: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces.
1: Reklama.
17: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
1: Reklama.
18: Moto News.
0: Dzień dobry. Wtorek na drogach zapowiada się pod znakiem zmian, remontów i nowych planów. W Lesznie szykuje się trasa dla pieszych i rowerzystów, choć niekoniecznie tam, gdzie podpowiadałaby intuicja. Z kolei w Gostyniu drogowcy już zabrali się do pracy, a ja sprawdzam szczegóły. W Lesznie projektują trasę pieszo-rowerową, która połączy ulicę Osiecką i Sadową. Jest jeden haczyk. Ścieżka nie przejedzie przez tory kolejowe. Zamiast tego skręci przed torowiskiem i pobiegnie wzdłuż niego do przejazdu na końcu ulicy Gronowskiej. Dotychczasowy przejazd wykorzystywany między innymi jako skrót do cmentarza, ma zostać zlikwidowany. Miasto szuka teraz zewnętrznego dofinansowania, a w dalszej perspektywie planuje połączenie drogowe Osieckiej z Gronowską. Na razie jednak to plan na przyszłość, więc rowerzyści muszą uzbroić się w cierpliwość. W Gostyniu natomiast ruszył remont ulicy Poznańskiej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 434 od węzła obwodnicy w kierunku Kunowa aż do granicy miasta. Drogowcy zaczęli od rozbiórki chodnika, a odzyskana kostka posłuży przy innych remontach. W planach jest odnowienie nawierzchni jezdni i chodników. Koszt inwestycji przekracza 3 miliony złotych, a finał prac zaplanowano na koniec tego roku. Kierowcy, noga z gazu i oczy szeroko otwarte, bo tam, gdzie pracują drogowcy, asfalt nie zawsze jest jedyną rzeczą, która znika z pola widzenia. Leszno projektuje ścieżkę pieszo-rowerową między Osiecką a Sadową, ale bez przejazdu przez tory. Miasto będzie szukać pieniędzy na realizację inwestycji, a w Gostyniu trwa remont ulicy Poznańskiej. Prace obejmą jezdnie i chodniki i pochłoną ponad 3 miliony złotych i mają zakończyć się do końca roku. To w skrócie. A to też były wtorkowe motoniusy Radia Elka. Życzę szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i oby jedyną niespodzianką na trasie była zielona fala. Do usłyszenia.
18: Moto News.
1: Reklama.
17: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
1: Reklama.

0: I mamy. Mamy po godzinie 15. Mamy też kolejne propozycje z naszego portalu. W zasadzie ja mam dla was. I piątek, i 16 dzień października, moi drodzy. Od 15 do 22 Leszczyńska Galeria Książki przy placu Mecyga w Lesznie zaprasza na Noc Bibliotek pod hasłem Biblioteka się sprawdza. To będzie wieczór pełen literackich odkryć, historycznych tajemnic i kreatywnych warsztatów. Co w programie? Ano między innymi gra biblioteczna, spacery śladami Stanisława Grochowiaka, spotkanie z historią Leszna, warsztaty dla dzieci, ale także koncert zespołu 100 lat później, o 20. Będzie też okazja zajrzeć do miejsc, które na co dzień nie są dostępne, a odkryć sekrety starych książek. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, to ważne informacje. Noc Bibliotek w piątek, najbliższy piątek od 15 do 22 w Leszczyńskiej Galerii Książki przy placu Mecyga. Warto sprawdzić program i zaplanować własną trasę po bibliotecznych piętrach.
1: Reklama.
2: Salon Kiarakowski w Rdzynie zaprasza do zapoznania się z ofertą promocyjnych finansowań na modele z roku produkcji 2026. Oferujemy kredyt 50/50, 0% lub kredyty z niską ratą i niskim oprocentowaniem. Klientów biznesowych kusimy leasingami z sumą opłat od 100% dla wybranych konfiguracji, a dopełnieniem naszej oferty są rabaty flotowe oraz zniżki dla klientów indywidualnych spełniających warunki promocji. O szczegóły zapytaj naszych handlowców. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rdzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Adam, kamera gotowa, akcja! Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
5: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
4: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
5: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
4: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
6: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
7: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz Opony Ekspres w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Ekspres. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Ekspres Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
3: Marzysz o ogrzewaniu podłogowym? Masz dosyć kaloryferów w Twoim nowoczesnym domu? Ogrzewanie podłogowe bez kucia i kurzu w nowym domu od dewelopera lub starym budownictwie.
4: Wypożycz frezarkę do rowków pod rurki ogrzewania podłogowego. Dodatkowo bardzo wydajny odkurzacz zapewni bezpyłową pracę. Frezowanie rowków na powierzchni 100 metrów kwadratowych to 10 godzin roboczych. Delmet Leszno. Wypożyczalnia i serwis narzędzi. Wjazd od ulicy Saperskiej.
5: Środa w mieście? To najlepszy dzień na przejazd z Elka Taxi. Tylko w środę każdy kilometr jedziesz aż o 50% taniej. Tak, połowa ceny. A komfort i szybkość bez zmian. Jedziesz do pracy, na zakupy czy wracasz do domu? Z nami zawsze dojedziesz szybko i dużo taniej. Dlatego zapamiętaj, środa to dzień Elka Taxi. Zadzwoń teraz 605-292-292. Powtarzam, 605-292-292. Elka Taxi. Twoja droga do oszczędności.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
9: Kebab Wilchowice zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege. A może coś innego? Znajdziesz nas przy Święciechowskiej 2, obok apteki. Zamów 500.

0: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
1: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
0: A co to znaczy CCD?
1: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
1: Od Oleofarm.
3: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył to jest klasa.
4: Skup żywca Przybył. Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył. Dąbcze. Telefon 782 782 087.
5: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Reklama.

No, mamy już solidnie po godzinie 15 na zegarach, a ja mam wrażenie, że odkładanie rzeczy na później to umiejętność, którą rozwijamy przez całe życie. Co wy na to? Najpierw odkładamy sprzątanie pokoju, potem naukę, później jakieś drobne obowiązki, aż w końcu człowiek patrzy na listę spraw do załatwienia i zaczyna ją porządkować. Nie załatwić sprawy to broń Boże, no porządkować listy, proszę Państwa. To już jest praca, a jak wiadomo, po ciężkiej pracy należy się przerwa. Najlepsze jest to, że wieczorem można powiedzieć, ależ miałem dzisiaj intensywny dzień. No i technicznie rzecz biorąc, nie ma w tym kłamstwa, bo myślenie o obowiązkach też przecież zużywa energię. Power Play.

0: ogłoszenia Radia Elka.
1: Przedsiębiorstwo budownictwa drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko kierowca samochodu ciężarowego. Wymagane prawo jazdy na samochody ciężarowe oraz ważna karta kierowcy. Mile widziane doświadczenie w zawodzie. Proponowana płaca od 4900 zł do 8000 zł brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m2 w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m2 w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku. O godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2020.

0: Godzina 16 za kilka chwil na zegarach. Pełna godzina to i wiadomości te z kraju i ze świata, a po nich kolejne już dzisiaj wydanie wiadomości lokalnych. Pamiętajcie, że wiele więcej w naszym portalu. Zapraszam na lk.pl.
1: Reklama.
2: Oh my god! Słyszałeś? To się dzieje naprawdę!
3: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
2: MG. Zawsze chciałam je mieć.
3: Mówisz i masz. MG. Grupa Auto Mruz zaprasza. Leszno, Aleje Jana Pawła II-2.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: MatSpaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. MatSpaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
2: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
7: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
8: Ranmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
9: A może twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
10: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana, sobota 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
11: Szukasz bielizny lub pasmanterii? Odwiedź największy taki sklep w Lesznie. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Tu znajdziesz włóczki, kordonki, zamki, a także piżamy, szlafroki, podkoszulki i rajstopy od polskich producentów. Fachowe doradztwo. Ogromny wybór. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Vis-a-vis Deichmanna obok cukierni Hoffman.
12: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
13: Nowe czasy, nowe pytania. Co rodzicom radzi Rzecznik Praw Dziecka? Farmy troli działają mimo ataku na rosyjskiego giganta technologicznego. Nieistniejąca już inicjatywa artystyczna z lat 90. powraca do Krakowa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W Olsztynie była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian, organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu policja skontrolowała ponad 108 tysięcy razy placówki szkolne i przedszkolne i do dziś zatrzymała 167 osób. progu sezonu grzewczego. Czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władze Sopotu. Skorzystać z nich mogą bezpłatnie lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
14: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
13: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Król Hiszpanii rozpoczął wizytę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, dwa miesiące po kryzysie migracyjnym, kiedy przedarło się tam z Maroka ponad 70 tysięcy osób. W pierwszą od blisko 20 lat podróż do Ceuty hiszpański król wybrał się w towarzystwie małżonki królowej Letycji. Zgodnie z planem król jeszcze dziś odwiedzi muzułmański cmentarz w Ceucie, by oddać hołd niemal 90 pochowanym tam migrantom, którzy zginęli usiłując przedostać się do tego miasta w czasie lipcowego kryzysu migracyjnego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych największej firmy technologicznej w Rosji, Yandexu. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
15: Firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
13: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało tak zwanych farm troli. Fort Sztuki powraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, mówi Kamil Kutkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
16: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, trzy takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej się wystawy.
13: Fort Sztuki rozpocznie się w najbliższy piątek. Szczegóły na stronie Mocaku.
0: Reklama.
8: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Teraz wiadomości z regionu. Hania Ciesielska. Komitet referendalny w Górze nie składa broni. Ponownie złożył wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza Tadeusza Józki i Rady Miejskiej przed upływem kadencji. To drugie podejście do uruchomienia procedury referendalnej. Poprzednie zakończyło się na etapie formalnym. Komisarz wyborczy odmówił przyjęcia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum, ponieważ adresy dwóch członków komitetu nie zgadzały się z danymi w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wówczas komitet miał już około 1300 podpisów, a do wymaganego progu brakowało około 200. Tym razem do dokumentów dołączono listy poparcia z 1829 podpisami mieszkańców gminy. Teraz komisarz wyborczy sprawdzi ich prawidłowość. Leszczyńskie szkoły chcą ujednolicić sygnały alarmowe tak, by odpowiadały konkretnym zagrożeniom. Inaczej powinny brzmieć i przebiegać procedury w przypadku pożaru, a inaczej, gdy na terenie placówki pojawi się niebezpieczna osoba. Między innymi o tym rozmawiano podczas narady z udziałem władz miasta, policji, dyrektorów szkół i pedagogów. Wiceprezydent Maciej Grabianowski podkreśla, że po ostatnich aktach przemocy w szkołach, w miejskich placówkach zastosowano wszystkie niezbędne procedury.
2: Wszyscy jesteśmy wyczuleni na to, co się może wydarzyć, ale nie możemy też panikować, zamykać szkół, bo przecież musimy normalnie funkcjonować.
3: Jeżeli chodzi o alarmy, rozumiem, że jest jeden dzwonek, który nie wiadomo, co może określać, tak, w szkole?
2: To są alarmy przeciwpożarowe, są alarmy przeciwlotnicze. Chcemy dostosować również sygnały alarmowe, syreny alarmowe pod zagrożenie, kiedy ktoś wejdzie z narzędziem czy bronią palną, bo ten sygnał nie może działać tak jak w przypadku pożaru, kiedy wszyscy uczniowie nagle muszą wybiec. Różne zagrożenia są i różne metody oddziaływania na to.
1: Podczas spotkania rozmawiano również o zabezpieczeniu budynków szkolnych przed dostępem osób z zewnątrz. W niektórych samorządach zamykane są furtki i wejścia na teren szkół. W Lesznie na takie rozwiązanie na razie się nie zdecydowano. Centralne dożynki w Lesznie były wydarzeniem, które zapisało się w historii miasta. W przyszłym roku minie 50 lat od ich organizacji. Czy jubileusz będzie okazją do powtórki? O to podczas spotkania na Gronowie zapytał prezydenta jeden z mieszkańców. Grzegorz Rusiecki nie pozostawił go bez odpowiedzi. Miasto stara się o to, by takie wydarzenie ponownie odbyło się w Lesznie.
4: Nie chcieliśmy tego komunikować, ale ponieważ Prostman zadał pytanie, to myślę, że też warto jest odpowiedzieć. W miesiącu wrześniu zwróciłem się do pana prezydenta Karola Nawrockiego i do pana marszałka województwa wielkopolskiego o możliwość organizacji w Lesznie w przyszłym roku dożynek krajowych pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej albo marszałka. Czekam w tej chwili na odpowiedzi. Jeżeli taka wola będzie, to zorganizujemy to w ten sposób, a jeśli nie, to zrobimy taką swoją imprezkę wspominową.
1: Obwodnicę Borku Wielkopolskiego pomylił z torem wyścigowym. 23-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego rozpędził swojego Volkswagena do prawie 200 km na godzinę. Jego jazdę przerwali policjanci z grupy Speed. Kierowca stracił prawo jazdy za rażące przekroczenie prędkości. O szczegółach mówi Monika Curyk, rzeczniczka gostyńskiej policji.
5: Pomiar wykazał 196 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. Za kierownicą Volkswagena siedział 23-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Otrzymał również 15 punktów karnych, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane na okres 3 miesięcy.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: 16 minęła na zegarach. Ja nazywam się Eryk Woźniak, a wy słuchacie Radia Elka. W kalendarzu jest wtorek, 13 dzień października. Imieniny obchodzi dzisiaj Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj i Teofil. Do końca roku 79 dni.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Znajdziesz u nas balony z helem, upominki, dekoracje imprezowe dla dzieci i dorosłych. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
1: Reklama.
0: Jak wspominałem, minęła 16 na zegarach, no to po 16 jak co godzinę na antenie Radia Elka. Prognoza pogody, ta najświeższa już teraz, 13-14 stopni, to na termometrze, tutaj bez zmian, od godziny też bez zmian, jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, ale nastąpił delikatny spadek, przypomnę, 1026 hektopaskali, 8-7 stopni najbliższej nocy, 15 stopni jutro, 13 stopni w czwartek, do 14 w piątek, no i przejaśnienia będą się pojawiać, choć jutro od rana, przypomnę, przelotny deszcz w naszym regionie, tak mówią synoptycy.
1: Reklama.
2: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. To tu zakupy stają się przyjemnością. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek. Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wielkopolska Agencja Reklamowa. Odzież z nadrukiem, oklejanie pojazdów, wizytówki, ulotki, hafty, naszywki, trofea sportowe i okolicznościowe. Ponadto wydruki, naklejki, tablice, banery, poligrafia. My wiemy, jak to się robi. Sprawdź nasze bieżące realizacje na Facebooku i Instagramie. Odwiedź naszą nową stronę www.reklamainfo.pl. Zapraszamy. Jana Kazimierza 37, Leszno, Gronowo.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
10: Euforia Burger.
11: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforia.pl
12: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
13: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
14: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
13: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
15: Radio Elka.
0: Reklama.

0: i na zegarach mamy już po godzinie 16. Zawsze mnie bawi, muszę powiedzieć, kiedy ktoś mówi, że świetnie radzi sobie z wieloma rzeczami na raz. Ja próbuję, potrafię jednocześnie szukać czegoś w internecie, odpowiadać na wiadomości i zastanawiać się, co właściwie chciałem zrobić 5 minut temu. No efekt jest taki sam. Mam otwartych 15 zakładek, wiadomości bez odpowiedzi i kompletną pustkę w głowie. Ale za to wyglądam na bardzo zajętego człowieka, przyznam szczerze. Myślę, że to prawdziwa wielozadaniowość i ona polega na tym, żeby pamiętać, w którym miejscu przerwało się pierwsze zadanie. I to już jest naprawdę wysoka szkoła jazdy.
1: Czas na polski hit.

0: fajny.
1: 500 545 500. Słomu i grata.pl.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
7: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
8: Pszenica po pszenicy, a może późny siew po burakach lub kukurydzy. Postaw na LG-Nidę. LG-Nida posiada gen PH1, zwiększający odporność na łamliwość podstawy źdźbła. To ważny atut, szczególnie w monokulturze zbożowej. Co ważne, odmiana dobrze sprawdza się również w opóźnionych terminach siewu. LG-Nida, gdy zmianowanie i termin siewu decydują o wyborze odmiany. Zapytaj o nią w AgroEffect.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Reklama.

0: Zauważyłem, teraz będą moje spostrzeżenia, że w każdym towarzystwie znajdzie się ktoś, kto zna się absolutnie na wszystkim. Zaczyna rozmowę o samochodach, jest już ekspertem. Przechodzisz na remonty, zna sprawdzonego fachowca. Wspomnisz o inwestowaniu, a ten ktoś tłumaczy, jak należałoby kupić 5 lat temu. No i wszystko brzmi przekonująco, tak przekonująco, że też człowiek zaczyna się zastanawiać, po co właściwie chodził do szkoły, prawda? No i tutaj właśnie muszę powiedzieć, że podziwiam jednak tych wszystkich, którzy zawsze wiedzą, co należało zrobić po fakcie. To niezwykła przydatna umiejętność. Szkoda tylko, że nie da się jej wykorzystać przed faktem. Albo zamilknąć.
1: Reklama.
2: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
3: Adam, kamera gotowa, akcja! Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
4: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
3: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
4: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
3: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Rzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609 270 075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
6: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
0: Na sprzedaż nowe apartamenty w Górze na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Nowoczesne, pięciokondygnacyjne budynki z windą w doskonałej i wygodnej lokalizacji. Mieszkania od 34 do 64 metrów kwadratowych. Każde wyposażone w klimatyzację i rolety zewnętrzne. Możliwość dokupienia komórki lokatorskiej lub garażu. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749. Nowoczesne apartamenty na osiedlu Kazimierza Wielkiego. W Górze. Idealne miejsce dla ciebie. Więcej na www.mprojekt.net.pl.
1: Reklama.

0: Za moment 17 na zegarach. Wiadomości te z kraju i ze świata, ale także przed nami ostatnie już dziś wydanie wiadomości lokalnych na antenie Radia Elka.
1: Reklama.
2: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
3: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
4: Słyszysz? To spokój, na który zasługujesz. Zaledwie kilka minut od Leszna. W każdą sobotę i niedzielę zapraszamy do naszej restauracji na dania pełne smaku. Oferujemy całoroczny wypoczynek w eleganckich pokojach w stylu antycznym oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Wyśmienity obiad lub deser, spacer po parku, przejażdżka konną bryczką. Poczuj naszą gościnność. Pałac Przybyszewo. Tam, gdzie czas płynie wolniej. Znajdź nas na Facebooku lub Instagramie.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
2: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Hej Leszno, gotowi na zabawę? Bajkowa Planeta to jedyne w mieście kolorowe sieci Ropeland. Szukasz miejsca na urodzinki? Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Sala zabaw czynna jest 7 dni w tygodniu od 11 do 20 w Galerii Starówka. Mamy 3 strefy zabawowe dla malucha do 3 roku życia, strefa sieci kolorowych Ropeland, strefa dla dzieci od 3 do 12 lat, 3 tematyczne salki urodzinowe, salka morska, salka kosmiczna i salka magiczny las. A przy okazji rodzice mają miejsce, aby posiedzieć i wypić ciepłą kawę z ekspresu i zjeść ciasto. Bajkowa Planeta w Galerii Starówka zaprasza 7 dni w tygodniu.
2: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
1: Reklama.
10: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial. Agnieszka Trojanowska-Bis. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
11: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje. Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie. Dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
10: W ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do 2 szczególnie groźnych napaści. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a przy ucieczce dźgnął dodatkowo dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni uczeń zaatakował przy pomocy narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
12: Protest trwa już 6 dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. I co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
13: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
12: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala Wioletta Kasperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
14: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego.
12: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00.
10: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.
1: Reklama.
2: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż-Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
1: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Hania Ciesielska, zapraszam na wiadomości z regionu. Oddział pediatryczny Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie dysponuje nowym sprzętem wspomagającym leczenie niewydolności oddechowej u dzieci. Nowoczesne urządzenia zakupione ze środków powiatu leszczyńskiego. Łączna wartość przekazanego sprzętu wynosi ponad 250 tysięcy złotych. Na polnej drodze w pobliżu Jarocina znaleziono ciało 36-letniego policjanta z poznańskiej komendy. Mężczyzna zginął od strzału z broni palnej. Wstępnie wykluczono, by do jego śmierci przyczyniły się inne osoby. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają śledczy, mówi Agnieszka Zaworska, oficer prasowa jarocińskiej policji.
2: W sobotę około godziny 11 zostaliśmy poinformowani przez mężczyznę, że ujawnił zwłoki. Zwłoki znajdowały się na drodze gruntowej prowadzącej do lasu w Jarocinie. Po przybyciu na miejsce ustaliliśmy, że jest to 36-letni mieszkaniec gminy Jarocin, funkcjonariusz policji, komendy miejskiej policji w Poznaniu. Na miejscu wykluczono udział osób trzecich. Mężczyzna postrzelił się z broni służbowej.
1: Dalsze czynności będą prowadzone pod nadzorem prokuratury. Zlecono również przeprowadzenie sekcji zwłok. Rok w więzieniu spędzi 45-latek z gminy Kościan, który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów wsiadł za kierownicę po alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany podczas porannej kontroli, a wyrok usłyszał jeszcze tego samego dnia, mówi Jarosław Lemański, rzecznik policji w Kościanie.
3: W trakcie sprawdzania kierującego okazało się, że 45-letni mężczyzna posiada aktywny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło ich podejrzenia. Mężczyzna miał w organizmie promil alkoholu. Kierujący został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do orzeczonego zakazu sądowego.
1: Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. Mężczyzna został skazany na rok bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd utrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i zobowiązał go do zapłaty 10 tysięcy złotych świadczenia pieniężnego. W trybie przyspieszonym przed sądem stanie także 39-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, który po raz kolejny wsiadł za kierownicę po alkoholu, choć miał na koncie aż 3 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Rawiccy policjanci zatrzymali go w poniedziałek na trasie S5 w rejonie Załęcza. Mężczyzna prowadził Dacie, a badanie wykazało w jego organizmie 0,7 promila alkoholu. Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości i złamanie 3 sądowych zakazów.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: Minęła 17. Tyryk Woźniak. Dzień dobry, witam serdecznie. To kolejna godzina naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w Radiu Elka. Jest 13 października, 79 dni. Tyle pozostało do końca roku, a imieninowe życzenia przyjmuje Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj i Teofil.
1: Reklama.
2: Czas na sponsora pogody. Czujesz dreszczyk? Przygotuj się na najstraszniejszą noc w roku. Odwiedź Party Shop i świętuj Halloween z nami. Leszno Niepodległości, Gostyń, Świętego Floriana. Sponsorem pogody jest Nexbau. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbau. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
1: Reklama.
0: I kolejne informacje pogodowe już teraz przed nami. Temperatura powoli spada. Na przeważającym obszarze regionu 13 stopni. Jednocyfrówka już za kilka chwil pojawi się na termometrze. No, mamy w końcu jesień, moi drodzy. Jeżeli chodzi o jednocyfrówkę, także w nocy okolice 7 stopni, a na barometrze 1026 hektopaskali. Delikatny wiatr wieje do nas z południa, teraz z prędkością około 5 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. Wszystko, co lubisz, w jednym miejscu. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek. Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
2: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
2: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Marzysz o ogrzewaniu podłogowym? Masz dosyć kaloryferów w twoim nowoczesnym domu? Ogrzewanie podłogowe bez kucia i kurzu w nowym domu od dewelopera lub starym budownictwie.
13: Wypożycz frezarkę do rowków pod rurki ogrzewania podłogowego. Dodatkowo bardzo wydajny odkurzacz zapewni bezpyłową pracę. Frezowanie rowków na powierzchni 100 metrów kwadratowych to 10 godzin roboczych. Delmet Leszno. Wypożyczalnia i serwis narzędzi. Wjazd od ulicy Saperskiej.
14: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
15: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
14: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
0: Radio Elka. Reklama.

0: Zrobiło nam się już po godzinie 17 i cały czas słuchacie Radia Elka. Ja czasami myślę, że po niektórych codziennych sytuacjach powinna być podłączona instrukcja obsługi, w sensie dołączona do tych wszystkich niecodziennych sytuacji. Na przykład do składania mebli, no bo tam człowiek zaczyna od optymizmu, a kończy z trzema śrubkami w ręku i pytaniem, czy one na pewno były potrzebne. Przydałaby się też instrukcja na przykład do rozmowy z infolinią, zwłaszcza ta część, która tłumaczy, jak zachować spokój, kiedy po raz czwarty słyszymy, że nasza rozmowa jest dla kogoś ważna. No ale szanuję takie osoby, bo praca to praca. Do momentu, kiedy to nie jest automat. A już instrukcja obsługi dla własnego organizmu byłaby bezcenna. Dlaczego chce się spać, kiedy trzeba pracować? Dlaczego robimy się głodni wtedy, kiedy człowiek dopiero umył ręce? I tak dalej, i tak dalej. No kto tak nie ma?
1: Ogłoszenia Radia Elka.
2: Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m2 w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m2 w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku o godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
1: Były to ogłoszenia Radia Elka.
3: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Środa w mieście? To najlepszy dzień na przejazd z Elka Taxi. Tylko w środę każdy kilometr jedziesz aż o 50% taniej. Tak, połowa ceny. A komfort i szybkość bez zmian. Jedziesz do pracy, na zakupy czy wracasz do domu? Z nami zawsze dojedziesz szybko i dużo taniej. Dlatego zapamiętaj, środa to dzień Elka Taxi. Zadzwoń teraz 605 292 292. Powtarzam, 605 292 292. Elka Taxi. Twoja droga do oszczędności.
2: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Euforia Burger.
8: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno, Przemysłowa 20, na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
9: Arte Spa Smyczyna. Miejsce, w którym luksus spotyka się z harmonią. Odkryj wyjątkowe masaże balijskie, odprężającą strefę spa i profesjonalną kosmetologię. Zatrzymaj się, zrelaksuj. Podaruj sobie chwilę tylko dla siebie. Arte Spa Smyczyna. Twoje piękno, twój relaks, twój luksus. Smyczyna 32. Telefon 600 688 323.
10: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń. 200 gramów. Najtaniej w mieście. 4,99. Kawa ziarnista Jakobs. Kilogram. 54,99. Oraz musztarda Kamis. 185 gramów. 2,49. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
0: Reklama.

Słuchacie Radia Elka, słuchajcie, ludzka pamięć teraz przed nami, a to jest fascynująca sprawa, bo potrafię na przykład zapamiętać teksty piosenek sprzed 20 lat, chociaż nie mam pojęcia, gdzie położyłem okulary, które przed momentem trzymałem w ręku albo na nosie. Pamiętam też taką niezręczną sytuację z imprezy sprzed dekady, najlepiej wtedy, kiedy próbuję zasnąć. No to jest klasyka. Za to, kiedy wchodzę do sklepu i mam kupić 3 konkretne rzeczy, to nagle mój mózg przechodzi w tryb oszczędzania energii, no i stoję i patrzę na półki, próbując sobie przypomnieć, po co właściwie ja tu przyszedłem. Chyba każdy z nas ma w głowie osobny dział do przechowywania wstydu i osobny, znacznie mniejszy na listę zakupów. Aha.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył to jest klasa.
2: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
3: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie, dla dziecka, a może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
4: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
5: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Miriam Lipińska. Resort Zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
6: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
5: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
7: W każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
5: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy, a co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
8: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
5: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeą. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18:40. 1:45 w Azerbejdżanie Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United. A więcej o tym spotkaniu teraz Błażej Kulesza.
10: 6 punktów po 6 kolejkach w Premier League i pożegnanie się z Pucharem na Wyspach sprawia, że mecz w Madrycie dla szkoleniowca Manchesteru może być tym ostatnim, mówi Michael Carrick. Rozumiem, kiedy nie idzie najlepiej, panuje jednak prawdziwy wrzask i poczucie, że to katastrofa, że wszystko trzeba zmienić, że wszystko jest nie tak. Oczywiście trochę to rozumiem, ale też trzeba umieć sobie radzić z trudnościami i pokonywać je. To po prostu część procesu. W innym nastroju Atletico, chociaż piłkarze z Madrytu nie stawiają się w roli faworytów, mówi słowacki obrońca Dawid Hansko. Powiedziałbym, że nasza drużyna jest jeszcze lepsza niż w zeszłym roku. Widać to po głębi składu. Widać, że jesteśmy zdecydowanie lepsi w obronie. Na razie piłkarze z Madrytu muszą udowodnić to w Lidze Mistrzów, bo zagrają dopiero o pierwsze punkty w tegorocznych rozgrywkach.
9: A mecz Atletico kontra Manchester United zacznie się o godzinie 21:00. I na koniec koszykówka. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem Ligi NBA wysoko wygrała przed własną publicznością z występującym w lidze brytyjskiej zespołem London Lions 119-66.
11: Radio Elka, lokalne radio.

Dobry podwieczorek wszystkim. Na zegarach jest po godzinie 18, a ja nazywam się Eryk Woźniak. Witam się z wami we wtorek 13 października. Jeszcze 79 dni do momentu, kiedy powitamy nowy rok. A jeżeli chodzi o imieninowe życzenia, dzisiaj przyjmuje je Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj i Teofil.

0: No i po 18 aktualizacja informacji pogodowych w Radiu Elka. W tej chwili 11 stopni powyżej zera wskazuje nasz radiowy termometr. Natomiast na barometrze 1026 hektopaskali, tu od kilku godzin bez zmian. Prognozy też się nie zmieniły. Przelotny deszcz jutro od rana, maksymalnie w środę do 15 stopni, choć nie zabraknie także słońca, ale to raczej w drugiej części środy. Radio Elka.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
7: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
8: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
7: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.
9: Radio Elka.
1: Reklama.

I mamy po godzinie 18. Jest coś niezwykłego w tym. Słuchajcie, jak potrafimy szukać oszczędności. No, ja nie potrafię, przyznam szczerze. Ale człowiek jedzie na przykład przez pół miasta, żeby kupić coś kilka złotych taniej. No, potem z dumą opowiada, jak świetny zrobił interes. Oczywiście nie liczy pani paliwa, ani czasu, że po drodze kupił jeszcze kawę i coś do jedzenia. Najważniejsze, że na paragonie była cena niższa. Znam ten mechanizm, no bo sam czasem potrafię poświęcić mnóstwo energii, żeby zaoszczędzić niewielką kwotę. I wiecie co? Chyba największą oszczędnością byłby czasem odpuścić po prostu całe to oszczędzanie. No tylko jak wtedy opowiedzieć znajomym o udanej okazji?

0: Reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe z kartą Intermarché. Pomidor malinowy, kilogram 5,99. Bombonierka Merci, 250 gramów, 14,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz promocja od wtorku 13 do środy 14 października. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 14,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Tak wspominam o tych udanych okazjach, jeżeli chodzi o różne łowy i tańsze rzeczy, no to ostatnio muszę przyznać, że zakupiłem nowe noże do kuchni. Jestem taki zadowolony, co najmniej jakbym wygrał w Totka. Każdy też chyba zna kogoś, kto na przykład zaprasza na drugą kawę czy herbatę. Wiecie, jak to jest. Nie wpadnij, na chwilę pogadamy. Brzmi niewinnie. Ba, absolutnie brzmi niewinnie, więc człowiek przychodzi bez większych przygotowań, no a potem okazuje się, że ta chwila obejmuje wspomnienia z dzieciństwa, analizę sytuacji w pracy, plany na przyszłość, no i rzecz jasna szczegółową relację z wydarzenia, w którym uczestniczyła osoba, której nawet nie znasz. W pewnym momencie też zaczynacie się już pewnie w takich sytuacjach nie tyle uczestniczyć w tym spotkaniu, ile czekać na naturalną przerwę, żeby móc wyjść. Wtedy pada słynne: a wiesz, jeszcze ci powiem. No i po wyjściu.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Już po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera, coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze. Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
3: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego, posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
5: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
3: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Organizacje z 16 unijnych krajów chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. O co chodzi w tej inicjatywie, wyjaśnia jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
6: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy czy jakość naszego powietrza.
3: Ruszyła już zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Potrzeba ich co najmniej 1 000 000. Podpisywać można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna, podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
7: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
3: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
8: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
3: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
9: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci, no właśnie w październiku.
3: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska i Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Paul. Błażej Kulesza.
11: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sheriff był zacięty, ale tylko w pierwszym secie i dostanął po 3. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatnie piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzją. Skończyło się na pewnym 6-3, 6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Bołskową, a fanów tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Fręch. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Polmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale.
10: A mówił o tym Błażej Kulesza. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi o Grand Prix Afryki Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku, gdy na torze Kialami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. Giovanni Stroppa został zwolniony z funkcji trenera Wenecji, poinformował klub włoskiej Serie A. Powodem są słabe wyniki, bo klub z Wenecji nie zdobył żadnego punktu w 6 meczach tego sezonu. Stroppa objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i poprowadził zespół do awansu do Serie A, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze. Wśród kandydatów na następcę byłego reprezentanta Włoch wymienia się Paolo Zanettiego i Davida Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące 8 miejsce Napoli.
0: Radio Elka, lokalne radio.

Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w Radiu Elka. Eryk Woźniak, witam, dobry wieczór. 13 dzień października, konkretnie na kartce z kalendarza. Na imieniny obchodzi Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj i Teofil.

0: I to już wieczorne informacje pogodowe na antenie Radia Elka. Jak wygląda w tej chwili sytuacja z termometrem? Słupki rtęci wskazują 10 stopni powyżej zera. 1026 hektopaskali to na barometrze. 10 km na godzinę. Wiatr zmienił kierunek. Wieje z południowego wschodu. 6 stopni. Zmieniło się też delikatnie prognozowanie temperatury na najbliższą noc. 6-7 stopni maksimum. 15 jutro. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się od rana. O tym wspominałem. Później więcej słońca. Przejaśnienia i 13 stopni w czwartek, piątek do 14, weekend słoneczny, ale chłodny, mniej więcej w okolicach 12 stopni.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe przy zakupie 2 sztuk z kartą Intermarché. Margaryna Rama 400 gramów 4,99. Margaryna Kasia 250 gramów 2,99. Oraz kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów 24,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
4: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
5: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
4: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
1: Radio Elka. Reklama.

Mamy już po godzinie 19 na zegarach, mamy też wtorkowy wieczór i już za kilka chwil na naszej antenie powtórka. Powtórka wszystkich tych telefonów, jakie pojawiły się w temacie dla reportera. Powtórka już za moment, a kolejne telefony na żywo jutro od 9:15. Chcesz?

0: Prosty, fajny. 500 545 500 Słomu i grata PL.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama. Zapraszamy do wysłuchania powtórki audycji Temat dla reportera.

0: codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: W Radiu Elka czas na spotkanie z Jarkiem Adamkiem. 9:15 już minęła, zatem Jarku, dzień dobry, już tak oficjalnie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I Jarek czeka na Państwa telefony. To jest właśnie ten moment. Przypominamy numer i zachęcamy do dzwonienia do radia.
3: 65 529 5529 to jest nasz numer. Już ktoś na niego dzwoni. Dzień dobry.
4: No dzień dobry. Witam serdecznie redakcję. Ja mam taką... Rozpoczniemy ten dzisiejszy ładny pionek od na wesoło. Otóż zapraszam wszystkich was, radiosłuchacze, redaktorzy, na huczne wesele, nawet wszystkich powiatów w okolicy, bo kupiłem 20 kg trotylu.
3: No, to dowcip miał być, rozumiem.
4: Tak, rozpocznijmy na wesoło, nie?
3: No, wie pan tylko, że w dzisiejszych czasach takie wesołe telefony kończą się tym, że mogą może pan mieć gości zupełnie niepożądanych.
4: Ja wiem, no to, co się teraz w Polsce dzieje...
3: No, to... i niech pan uważa bardzo, bo dzisiaj z takich rzeczy się nie żartuje i naprawdę może pan potem się gęsto tłumaczyć z tego dowcipu.
4: Ja wiem.
3: Więc przyjmijmy, że to dowcip, który, no, powiedzmy, że... Nie na te czasy, nie?
4: Dobrze. No. Szczególnie mam sprawę taką, co to się dzieje ostatnio w tych szkołach, żeby takie, kurde, małolaty,
3: Takie... No właśnie, to tak a propos tych dowcipów. Oni się też tłumaczą, że tylko chcieli żartować.
4: Człowiek mówi, a jak na zachodzie jest z wami, ale nie mówię, że tam się strzelają, zabijają, mordują. Wszystko teraz wyszło na jaw.
3: No, to właśnie jest ten problem. Okej, dobra.
4: Starać obecnie, jaki wiek, do 18 roku życia poprawczaki, zaostrzone rygorem, a do 25 roku normalne więzienie. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia, życzę
3: wszystkim. Dzięki wielkie i naprawdę słuchajcie, uważajcie na te swoje żarty, bo to, co parę lat temu może wywołałoby uśmiech, dzisiaj wywołuje zupełnie inne reakcje. Takie mamy niestety nienormalne czasy. 65 529 5529. Ja zapraszam do dzwonienia albo z prawdziwymi żartami, albo zupełnie na poważnie. Co tam jeszcze u was dzisiaj słychać? Wtorek przepiękny, 13 dzień października, więc jesień w pełni, liście widzę już żółtą, za chwilę zaczną lecieć. Dzień dobry. Halo?
5: Dzień dobry.
3: Witam.
5: Ja tak, to z okazji tego pięknego dnia chciałam tylko powiedzieć, że na zakręcie Skilińskiego w stronę Okrzei żadne lampy nie świecą.
3: O.
5: Tam od kolejowy na tym zakręcie w stronę później Okrzei i w prawo na Spółdzielczą. Na Spółdzielczej te dwie duże pierwsze od krzyżówki nie świecą.
3: Lampy nie świecą. Kilińskiego Okrzei, czyli no teraz tak. Bardzo ruchliwa ulica.
5: Bardzo ruchliwa droga właśnie. Któraś lampa tam jest w ogóle w krzakach, taka ta duża, zanim się do krzyżówki dojedzie.
3: Ale w krzakach, bo zarosły krzaki.
5: Znaczy w drzewach wysoki.
3: No za chwilę liście spadną. Więc.
5: Tyle, że duża lampa, no za chwilę spadną, będzie okej. Okay. Ale ogólnie jest ciemno na tym krótkim odcinku tam między Kilińskiego a Spółdzielczą.
3: Dobra, dziękuję pani.
5: Dwie pierwsze lampy od krzyżówki.
3: Dziękuję pięknie. Dwie lampy na skrzyżowaniu, okolicach skrzyżowania Kilińskiego Okrzei. Dziękuję bardzo. Koło szkoły kolejowej. To myślę jest dość precyzyjnie wykazane, gdzie one nie działają, więc prosimy bardzo miejskie służby, żeby tam do firmy Enea Oświetlenie, chyba tak się ta firma nazywa, dały znać, żeby trzeba było podjechać i zobaczyć. Dzień dobry.
6: Halo.
3: Dzień dobry.
6: Czy to pan Jarek?
3: Tak, słuchamy.
6: Chciałam tutaj zgłosić, że od 4 dni i nocy, raczej nocy, na ulicy Stanisława Mikołajczyka, tutaj na Zatorzu, nie świecą żadne lampy. Ani jedna. Egipskie ciemności. O,
3: czyli mam żadna lampa. Nie świeci. Działa.
6: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. No, za to, że widzimy, ma jakieś problemy z oświetleniem. Już drugi telefon z tej dzielnicy. Mamy następny telefon. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Taka sprawa. W niedzielę wyjeżdżałem z placu Metziga. Chciałem skręcić w lewo, a na przystanku, nowym przystanku autobusowym, przeniesionym tutaj z ulicy Słowiańskiej, stał autobus. Zero widoczności.
3: Mhm. Ale on stał i stał, czy po prostu...
7: Znaczy, no, stał właśnie na tym przystanku autobusowym. Nie wiem, czy pasażerowie wsiedli już, czy jeszcze nie. W każdym razie musiałem zaczekać, aż on odjedzie, bo nie miałem widoczności, czy tam po prostu od strony Konstytucji, tak, trzeciego, od Jana Pawła. Czy coś nie jedzie. Po prostu ten pas drugi był zasłonięty, niewidoczny. Nie wiem, jakie rozwiązanie można tam zrobić. Czy lustro by pomogło w jakimś stopniu, ale myślę, że chyba tak. Po prostu musiało być coś takiego.
3: To prawda. To prawda, ponieważ sam wyjeżdżam z Metziga codziennie.
7: No więc właśnie.
3: Tu akurat się z panem zgadzam, że przeniesienie tego przystanku ma swoje plusy i ma swoje minusy. Podróżujący, czekający autobus mają wiatę, w której nie mogli mieć na poprzednim miejscu. Natomiast widoczność przy wyjeździe jest rzeczywiście słaba. Tak samo przy wjeździe trzeba czasem zaczekać, jak się chce skręcić w plac Metziga. Ale to lustro, kurczę, moim zdaniem to jest zły pomysł, więc zaproponujemy.
7: Tak,
3: zobaczymy.
7: Na środku tej, jak te planty są, prawda? Na tym dzieleniu już jest.
3: To miejsce. A swoją drogą, kierowcy szanowni, uważajcie w tym miejscu rzeczywiście, bo tam może być niespodzianka, może być ząg, jak wyskoczy z autobusu.
7: Tak, dokładnie. Dokładnie.
3: Dobra, a o to lustro poprosimy. Zobaczymy, czy nam szanowna Komisja Bezpieczeństwa się przychyli, czy się nie przychyli, ale...
7: Ja mam nadzieję.
3: No, czasem się przychyla. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję.
3: Pozdrawiam serdecznie. 65 5 2 9 5 5 2 9. Tam też przypominam, na tym skrzyżowaniu teraz większy ruch pieszych, którzy idą na autobus. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
3: Witamy.
8: Ja mam taką sprawę. Idąc ulicą 17 stycznia, mijamy ładnie chodniczkiem sobie do Galerii Naszej, pięknej w Lesznie. Przechodzimy przez ulicę Projektantów, idziemy dalej sobie chodniczkiem i chodnik się kończy. I teraz taka sprawa. Tam dyrekcja tej galerii planuje jakieś pasy zrobić albo jakieś te hopki chociaż. Bo przechodzi się na drugą stronę, chodnik się zaczyna po kilku metrów.
3: Tak.
8: No i póki co nic tam się nie dzieje, a galeria została już dawno oddana.
3: Pytanie brzmi, czy tam już się zaczyna strefa zamieszkania, czy jeszcze nie? Musiałbym to sprawdzić.
8: No, ale to tak mi się wydaje, to tak średnio to zrobione jakoś.
3: Okej, okay, bo jeżeli to...
8: Bo chodnik się kończy, nie wiem, czy tam pan redaktor szedł sobie tym chodniczkiem na wysokości
3: mniej. Ja to leniwy jestem, więc najczęściej tam jadę, a nie idę, ale myślę, że trzeba by podskoczyć i zobaczyć. Bo
8: albo pasy zrobić jakieś hopki, bo jednak wjeżdżają do tej galerii samochody i wyjeżdżają.
3: Dobra.
8: Także jest taki mały problem.
3: Musimy sprawdzić.
8: Trzeba czekać, a oni jednak jadąc do tej galerii na pełny pędzie. Chociaż tam jest zakręt, ale jest trochę tak niebezpieczny.
3: No, jak ludzie jadą na zakupy czasem, to mają ten pieniądz.
8: No bo ten chodnik z drugiej strony zrobili chyba po to, żeby przejść na drugą stronę. Nie?
3: Tak. No, tylko mówię, bo tam zdaje się, że tam jest strefa zamieszkania, w sensie, że tam mogą piesi chodzić, gdzie chcą. Tylko czy tam już jest ta strefa, czy ten chodnik jest dociągnięty do tej strefy, to musimy sprawdzić. Dobra, dziękuję bardzo. Wiemy, o które miejsce chodzi. Swoją drogą, szanowni piesi, uważajcie, ile osób pieszo chodzi do galerii, jestem ciekaw. Tam chyba jednak z punktu widzenia tych właścicieli galerii raczej jest nastawienie na klienta zmotoryzowanego, który więcej kupi i więcej zabierze. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie Jarku.
3: Witam.
9: Dzisiaj będziecie mieć właśnie z KZGRL-em prawdopodobnie zebranie o kompost, o tych, o segregacji, tak?
3: Audycja z KZGRL-em?
2: Tak, audycja dzisiaj.
3: Jest, okej.
9: Czy mógłby pan zadać tam tym paniom pytanie, czy płyta obornicka spełnia normy kompostownika?
3: No, ja to pytanie muszę zadać osobno, bo audycja jest nagrywana i ona jest już nagrana, ale dobrze, czy płyta obornicka spełnia warunki
9: normy kompostownika?
3: Normy kompostownika, dobrze, no to będzie trzeba do KZGL-u się, tak powiem, osobno wybrać. Znaczy telefonić, zatelefonić do nich. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. A może ktoś wie, może ktoś już to wyjaśnił z KZGRL-em, to niech nam od razu zadzwoni i powie. Proszę Państwa, 3,5 minuty do przerwy, więc zapraszam bardzo serdecznie. 65 529 5529. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Witamy.
10: W związku z remontem Święciechowskiej mam takie pytanie. Na ulicy Klińskiego były protesty kierowców i ustawiono znak zakazu postoju.
3: Tak jest.
10: Zgoda. Ale jeszcze jest jeden kawałeczek, który robi niesamowite problemy na skrzyżowaniu tutaj właśnie Spółdzielczej i Okrzei. Ten kawałek od Okrzei, od Spółdzielczej do Klińskiego jest tak zawalony samochodami i tam jak wyjeżdża od Klińskiego w stronę Spółdzielczej, to nieraz się nie ma gdzie wmieścić, bo już od strony z kolei Spółdzielczej wiara wali tam. Tam też by musiał być znak zakazu postoju po prawej stronie.
3: I tu panu powiem, że przekazałem tę prośbę, bo już państwo w tej sprawie dzwonili czas jakiś temu, przed moim urlopem na pewno, i przekazałem tę prośbę do miasta i na razie miasto twierdzi, że nie ma problemu, ale ja myślę,
10: nie ma.
3: Że...
10: To niech to sobie pojeżdżą
3: ale
10: trochę.
3: Ja myślę, ja myślę, że tu trochę działa zasada kropla drąży skałę, czyli im więcej będzie sygnałów, że jest problem, to mam
10: nadzieję,
3: wczoraj
10: się tak potworny korek zrobił, że nikt nie chciał ustąpić i wszyscy się zakorkowali i koniec. Bo parę samochodów stoi z prawej strony, od strony tych budynków tutaj, nie?
3: Tak, ja mówię, przekazywałem tę prośbę, napisałem, że tam jest właśnie podobna sytuacja, jak była na Kilińskiego, czyli auta, które parkują, no, zwężają bardzo mocno tę ulicę.
10: Bardzo.
3: Z urzędu odpowiedź była taka, że właściwie problemu ich zdaniem nie ma, ale było kilka sytuacji, gdzie ja przypominam to przejście dla pieszych przy sklepie ogrodniczym, tam też miasto twierdziło, że problemu nie ma, ale w końcu przejście zrobili, więc mam nadzieję, że także poprawią sytuację na Okrzei, ale przypomnimy się.
10: Dziękuję.
3: W tej sprawie.
10: Pozdrawiam.
3: Dziękuję, miłego dnia. I mamy jeszcze półtorej minuty, więc jeżeli ktoś się na szybko wbije, ja sobie tylko tutaj wpisuję, żeby pamiętać, żeby wysłać to w paczce problemów, które państwo dzisiaj zgłaszają. 65 529 5529. Królują tematy ściśle leszczyńskie. No chyba, że ta płyta obowniska jest poza leszczyńska. No. Chociaż są w Lesznie także rolnicy, hodowcy, którzy płytą obowniską władają.
2: I jeszcze jeden telefon przed przerwą.
3: Dzień dobry. Halo?
11: Dzień dobry.
3: Witam.
11: Halo, dzień dobry.
3: Tak, tak.
11: Ja w sprawie tej audycji generalnie chodzi mi o przejście dla pieszych na Unii Europejskiej, co się idzie do Karczmy Borowej. Ja byłbym za tym, żeby zamiast słupków stawić barierki hamujące, bo niestety zarówno młodzież, przede wszystkim moim zdaniem młodzież na hulajnogach, to strasznie szybko tam przejeżdżają i może kiedyś dojść do tragedii.
3: Dobry pomysł. Tak, między słupkami można przejechać hulajnogą.
11: Dokładnie tak, i to z naprawdę ogromną prędkością, tak?
3: Tak.
11: A jednak barierka spowolni, bo trzeba zwolnić, żeby zrobić ten slalom, tak?
3: Tak, klasyczna szykana, która wymusi
11: zwolnienie. Dokładnie tak.
3: Dobrze, prośby o barierki oczywiście także dołączymy.
11: Pieszym to nie utrudni, a moim zdaniem będzie bezpieczniej.
3: A pieszym, no, nie utrudni w tym sensie, że no, też może niech tam nikt za szybko nie idzie, bo tam jest ruchliwa droga, dwunastka, przypominamy.
11: Dokładnie tak.
3: Dobra, zgłosimy, zobaczymy. prośba o to, żeby słupki zastąpić bawierkami, czyli wstawić
11: dokładnie
3: normalną
11: tak.
3: Szklankę.
11: Dzięki, dnia,
3: miłego dnia i teraz krótka przerwa, zaraz wracamy.
1: Reklama. Krzywa ta wieża w Paryżu.
12: Czy naprawdę w Paryżu?
1: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
12: I czekaj, na pewno łapki?
1: Aj, coś poszło nie tak. A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
12: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
1: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
12: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
1: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
12: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
1: Reklama.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19.15.
2: Wracamy po przerwie do tematu dla reportera. Jarek Adamek nadal czeka na państwa telefony i czeka na nie do godziny 9.45. W tym czasie możecie państwo dzwonić ze swoimi sprawami i wszelkimi tematami. Mamy kolejne połączenie.
3: Dzień dobry. Halo?
20: Dzień dobry, proszę pan jeszcze raz. Chciałbym zrobić wyjaśnienie. Błędnie powiedziałem te wesele wybuchowe. To miały być fajerwerki, a nie co tyle.
3: Okej, dobra.
20: No, miłego dnia i życzę wszystkiego dobrego.
3: Dzięki. No co mam wam powiedzieć? Refleksja czasem przychodzi, ale trochę późno. No, i przypominam, to są czasy, w których trzeba uważać z żartami. Bardzo dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam w studio. Panie Jerku, odnośnie tego pytania, co słuchacz zadał, tej płyty obornickiej.
3: Aha.
21: Nie wiem, czy on nie pomylił pojęcia, bo płyta obornicka, czy chodziło mu o płytę gnojową?
3: Matko jedyno.
21: No bo to płyta obornicka to przecież blacha, pianka, blacha.
3: Dobra.
21: No, a mu chyba, że on ją chce wykorzystać do stworzenia sobie boków z tej płyty. Uh-huh. Może o to mu chodziło, no ale to tak pojęcia płyta obornicka, płyta gnojowa to dwie różne rzeczy.
3: A, okej. Okay. No, powiem wam, że z wielu rzeczy, którymi w życiu się interesowałem, akurat...
21: Bo płyta obornicka to tak jak mamy ściany w marketach pobudowane, no mm-hmm. Bo się buduje halę do składowania magazyny i tak dalej. Okay. Bo okay. To jest taka płyta, no mówię, warstwowa, no, okay. Z ociepleniem.
3: Dobra, może pan słuchacz się jeszcze raz odezwie i sprecyzuje. Odezwie,
21: no właśnie, o to, chyba że mówię, chcę wykorzystać do zabudowania tego, boki, ścianki chcę z mm-hmm. tego zrobić, ale... Mm-hmm.
3: Okej, okay, no dziękuję, bo ja mówię, tu akurat w tej tematyce dla mnie to jest jednak fizyka jądrowa. Ja tam niby chłopak ze wsi, ale nigdy
21: nie wszyscy na wszystkim
3: obornikiem się nie zajmowałem.
21: Dokładnie.
3: Chyba że gdzieś przypadkiem wdepłem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, miłego dnia. Jakby pan słuchacz doprecyzował temat płyt.
2: Aż chciałam zażartować trochę z ciebie.
3: No u nas
2: ale...
3: na płytach to się nie... DJ-e znają, ale...
2: nie gnojowych. Dobrze, wydaje jest mi. Telefon.
3: Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
3: Witam.
14: pozdrawiam całą redakcję. Ja tylko chciałem wrócić do takich tematów, jak rozmawialiśmy o tych decyzjach ZUS-owskich. Kiedyś tam było. Trzy tygodnie temu to było. Taki czas oczekiwania na...
3: A, coś tak było. Ktoś tam dzwoni w tej sprawie, rzeczywiście.
14: To od razu mówię na tym swoim przykładzie, że jutro, znaczy wczoraj odebrałem decyzję, to tak jest dwa dni przed szóstym miesiącem, bo sześć miesięcy czekania.
3: Sześć miesięcy to jest taki standard, tak?
14: To no obecnie. Nie wiem, tyle czekałem, nie? Sześć miesięcy bez dwóch dni.
3: Mm-hmm. A czy decyzja pana satysfakcjonuje?
14: Tak, tylko co mnie ciekawi, że lekarz orzecznik wystawiał to w ZUS-ie w Szczecinie.
3: No i nie widział pana na oczy?
14: No oczywiście, że nie.
3: Dobra, dziękuję bardzo. Czyli słyszycie bardzo, państwo, pozdrawiam. Że troszkę te młyny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mielą powoli, ale mielą i decyzję wydają orzecznicy ze Szczecina. Mamy następny telefon. Witamy serdecznie.
15: Dzień dobry.
3: Witamy.
15: Radio LK.
3: Tak, słuchamy.
15: Proszę pana, ja słyszałem, że niby wspomniał ktoś o dożynkach, tak? Dobrze mówię?
3: A chodzi panu o ten...
15: Radio LK?
3: Tak, o ten news, że wczoraj pan prezydent przypomniał, znaczy pan słuchacz z Gronowa pytał, czy jakiś będzie obchody jubileuszu dożynek centralnych 77, tak. A pan prezydent poinformował, że wystąpił do prezydenta Rzeczpospolitej i marszałka, żeby takie dożynki ogólnopolskie się wreszcie odbyły.
15: Tak. Ale ja chciałem się dodzwonić do Adamka, to jaki jest numer?
3: To ja to jestem Adamek właśnie, pan się dodzwonił.
15: A to Adamek jest pan. Proszę pana, ja bym był za tym, żeby się odbyły te dożynki, bo byłem na tych dożynkach i żeby bo to zjechali się z całej Polski ludzie i była miła atmosfera, proszę pana, i może bez te dożynki znowu by ludzie się tak bardziej pojednali, proszę pana, bo przecież taka nienawiść jest w tej Polsce. No, więc właśnie ja bym, bo jestem z tego starszego pokolenia, bo pracowałem tam przy tych różnych pracach, bo pracowałem jako kierowca, jak to było bardzo miło, a dzisiaj jest taka nienawiść i żeby te dożynki się odbyły, proszę pana.
3: No, fajnie by było.
15: No, bardzo się miło wspomina i ja bym był za tym. Okay. Może ci Polacy by się pojednali, proszę pana. Bo my w dzisiejszych czasach możemy się pogodzić, starsi ludzie, że taka nienawiść powstała w Polsce.
3: No, okej. Okay. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. No, to prawda, żeby było pięknie. Ja pamiętam wtedy ten wiadukt zbudowali, stadion nowy, znaczy on był już tam wcześniej, ale go rozbudowano, także byłoby fajnie. A czy byśmy się pojednali? No tu jest właśnie ciekawostka, bo pan prezydent Wysiecki powiedział, że wysłał zaproszenie, czy takie propozycje i do prezydenta Nawrockiego, i do marszałka województwa wielkopolskiego, czyli do pana Marka Woźniaka. Pan Marek Woźniak jest z Platformy, pan Nawrocki bardziej bliżej PiSu. I czy się panowie dogadają, żeby właśnie zrobić dożynki? Bardzo jestem ciekaw. Dobrze, proszę państwa, 6 minut do końca dzisiejszego wydania, więc możecie. W sprawie tego artykułu o tych dożynkach, to wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami Gwianowa ten temat tam wyszedł. Czy w innej sprawie? Zapraszam bardzo serdecznie. 65 529 5529, mamy telefon. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
3: Witam.
22: Ja będę kontynuować temat elektryczności na ulicach. Tutaj na ulicy Dąbrowskiego, tuż przy Pastrami, bezpośrednio naprzeciw numer 9, to i latarnia, która od dobrych 3 tygodni zamieniła się w stroboskop.
3: Stroboskop, czyli dyskoteka w Pastrami. Dobra.
22: Obok Pastrami, to jest tuż przy kamienicy numer 9.
3: Na Dąbrowskiego 9, latarnia mruga.
22: Tak jest.
3: Jak głupia. Tak napisze. Dobra, dziękuję.
22: Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
23: Proszę pana.
3: I co, proszę pani?
23: No nic, no.
3: No mruga, głupia, no to patrzysz na coś taką latarnię i mówisz, no przecież mruga.
23: Jak nawiedzona, słuchaczka powiedziała, jak nawiedzona.
3: No, Jak nawiedzona, to też prawda. Może ten jakiś duch latarnika w niej siedzi.
2: I telefon.
3: Dzień dobry. Halo?
4: Dobry,
3: witam.
4: Dobry panie redaktorze, panie Jarku. Idąc śladem pani, która zgłosiła jedną latarnię, ja chciałem zgłosić całe dziesiątki, ba, może nawet setki świecących latarni. Pan redaktor się przyjedzie o zmroku drogą szybkiego ruchu S5 w stronę Śmigla, którą trasę to pokonuje co nie dwa razy i zobaczy wieczorem, ile jeszcze latarni na węzłach świeci z tych, co świeciły na początku, jak otwierano trasę. Od początku istnienia tej drogi chyba nie wymieniono ani jednej przepalonej żarówki na węzłach od numeru 42 do numeru 47. Po prostu zaczyna się robić totalna ciemność. I nikt z tym nic nie robi. Zgłaszany na numer 19-111 nic nie pomaga.
3: Okej, dziękuję bardzo. Ja wiem, bo miałem to wyjaśniane już kilka razy, że za oświetlenie Eski także odpowiadają gminy, więc tu pewnie gminy no może niekoniecznie to widzą, bo włodarze może nie jeżdżą piątką, ale od 42 do 47, czyli tu na północ, w stronę Poznania, tak? Na tych węzłach.
4: Tak, dokładnie. No jestem zaskoczony, że odpowiadają gminy.
3: No tak się też się zdziwiłem, ale...
4: Infrastruktura przecież należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.
3: No, ale ktoś mi właśnie to wyjaśniał i też się zdziwiłem, że za oświetlenie to gminy, chyba nawet na Esce, więc... No dobra, ale może ta generalna z tymi gminami się jakoś dogada i w końcu naprawią. A swoją drogą, no teraz będzie coraz więcej ciemnego, więc szanowni kierowcy, uważajcie. Zwłaszcza jak tam sobie gdzieś na piątce jedziecie wieczorem albo w nocy, że może na tych węzłach wcale nie być tak różowo. Mamy telefon, dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
3: Witamy.
5: Ja bym miał taką sprawę malutką. Tutaj Szelejewo drugie za Pioskami. Jak się idzie ze wsi do kościoła, żadna lampa w parku nie świeci. Tak pilnie wszystko zakładali, pokazywali, co to nie będzie. A starsze babcie wszystko wieczorami na ślepo do kościoła w błocie idą jak padło.
3: Dobra, Szelejewo drugie, gmina Piaski to jest, nie?
5: Tak jest. Jak się wchodzi do parku.
3: Dobra, czyli pana wójta Piasków serdecznie pozdrawiamy. Panie wójcie, trzeba by trochę tam popracować ze śrubokrętem. Dzięki wielkie. I mamy, proszę państwa, 2 minuty do końca dzisiejszego wtorkowego wydania tematu, bardzo aktywnego. I mam nadzieję, że w tych 2 minutach jeszcze ktoś nam zadzwoni. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
23: A witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Panie Adamek, czego my się dziwimy? Odpowiedzialni są burmistrzowie, oświetlenie, ale ja się niczemu już nie dziwię. Przecież kasa sołtysów, miast różnych jest puściutka. Nie ma żadnych pieniędzy, które by miasta dostawały w tej chwili. Jest tak ograniczony fundusz, panie Adamek, że nam nawet się w parze nie mieści to. I my się nie będziemy dziwić już, bo to będzie nagminne takie coś.
3: Mówi
23: kasa
3: pani.
23: Budżetu państwa jest pusta, a skoro jest kasa budżetu państwa pusta, to nie spływają pieniążki na poszczególne miasta, prawda?
3: No tak, no są tam te subwencje.
23: No tak to wygląda, no niestety, prawdzie trzeba stanąć.
3: Ale ja się nie kłócę z panią, no są subwencje, no, które dostają z budżetu państwa samorządy.
23: Oczywiście, że tak. I to będzie nagminnie w tej chwili.
3: A jak to przypominam słynne powiedzenie klasyka, że rząd nie ma swoich własnych pieniędzy, tylko pieniądze obywateli, więc...
23: Tak jest, nasze pieniążki. A druga sprawa, w sprawie tych dożynek, ma być jakaś tam rocznica w związku z tym centralnymi dożynkami, bo ja nie dosłyszałam.
3: No, jest taki artykuł, proszę sobie wejść na lk.pl albo w naszych serwisach. No wczoraj się pojawił taki temat. Pan mieszkaniec Gronowa pytał, że czy będą jakieś obchody jubileuszu 50-lecia centralnych dożynek 77 w przyszłym roku. A pan prezydent powiedział, że on wystosował takie pismo do prezydenta Nawrockiego, do marszałka Woźniaka, żeby może takie krajowe dożynki w Lesznie z tej okazji zorganizować.
23: Ja bym proponowała prezydentowi naszemu Ruszyckiemu zająć się w razie W jakiejś schrony, w tym coś, żeby pomyślał, gdzie my w razie czego będziemy mogli się uchronić. Mhm. Niech o tym pomyśli, bo na ten temat nic nie mówi miasto. Okay. Dziękuję bardzo, do widzenia.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia. Ja tylko dodam tak anegdotycznie, że ten pan z Gmenowa, który pytał o te dożynki, także zapytał pana prezydenta, czy zaproponował, powiedział, że myśmy z Sylwestra spod ogona nie wypadli i żeby właśnie wybudować metro. I wtedy byłoby się gdzie schronić. Więc tu akurat na telefon pani słuchaczki odpowiadam, że gdybyśmy sobie metro zrobili, to Warszawa może, to czemu my nie? Nie?
2: Sytuacja wygląda tak, że audycję musisz już kończyć.
3: No i tak było pięknie i już o metrze zaczęliśmy marzyć i ucięłaś to wszystko.
2: Jutro będzie opcja pokontynuować, ponieważ też będziesz.
3: I ty też.
2: Zgadza się.
3: Będzie cudownie. Do usłyszenia jutro.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
6: Powtórka audycji o 19.15.
7: Reklama.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w

0: Reklama.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Reklama.
2: Zarzuty za planowanie zamachu na premiera i wicepremiera. Donald Trump wymijająco o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Krakowska kładka Bernatka na niebiesko to gest solidarności. Miriam Lipińska. Planowanie siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów, jakie usłyszał podejrzany o planowanie zamachu na premiera i wicepremiera szefa MON. 66-letniemu Krzysztofowi N. grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukania jego mieszkania służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Po zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
2: Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania mężczyzny odbędzie się jutro. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Funkcjonariusze zatrzymali też blisko 170 osób. Działania policjantów to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji, podinspektor Andrzej Fijołek.
4: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
2: Ale chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji, na jakie młodzież trafi na zamkniętych grupach.
4: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
2: Policyjne kontrole w szkołach mają trwać tak długo, jak będzie to konieczne. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Po tej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
5: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
2: Komisja uznała też, że jeśli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania od sędziów TK, można zorganizować ślubowanie bez jego fizycznej obecności. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą. W ten sposób Donald Trump odpowiedział na pytanie, co z bazą sił lądowych USA w Polsce. Amerykański prezydent po raz kolejny nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja o budowie bazy została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Kładka Bernatka w Krakowie w sobotę podświetli się na niebiesko. To na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Świadomości OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Urząd Miasta wyjaśnił, że ma to być symboliczny gest solidarności z osobami, które zmagają się z takimi zaburzeniami oraz okazja do przypomnienia o znaczeniu rzetelnej wiedzy, właściwego rozpoznania i dostępu do specjalistycznej pomocy.
6: Radio Elka, lokalne radio.

Zrobiło nam się po godzinie 20, czas więc na życzenia z okazji imienin na antenie Radia Elka. Te przyjmuje dzisiaj Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj, Teofil i Daniel. 13 dzień października, wtorek, przed mikrofonem do 20, do 22 oczywiście, Eryk Woźniak. Cześć, witajcie.

0: Co tam ciekawego w pogodzie wieczorową porą? No mamy po godzinie 20, a jak wyglądamy temperaturowo, jak wygląda termometr? 9 stopni, gdzieniegdzie nawet i 8. Spadek temperatury, ale i spadek ciśnienia. Kolejny 1025 hektopaskali teraz na barometrze. 10 km na godzinę. Z południowego wschodu wieje do nas wiatr. Jeżeli chodzi o porywy wiatru, w porywach do około 10-15. No i delikatnie obniża nam ten wiatr temperaturę odczuwalną.
1: Reklama.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
6: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
5: Włącz radio
7: i niech będzie nas więcej.
8: Radio Elka.
1: Reklama.

No i minęła godzina 20, słuchacie Radia Jelka wieczorową porą. Ja zastanawiam się, ile dobrych pomysłów rodzi się wieczorem, właśnie o tej porze mniej więcej. Człowiek ma wtedy mnóstwo energii do planowania, na przykład jutro zaczynam ćwiczyć, będę lepiej się odżywiać, uporządkuję wszystkie sprawy i wreszcie nauczę się czegoś nowego. W głowie powstaje też taki plan godny człowieka, który ma do dyspozycji 3 doby na dobę. A potem przychodzi poranek i okazuje się, że na realizację ambitnych zamierzeń najlepiej zacząć od małego kroku. O tak, na przykład wstać z łóżka bez negocjacji z samym sobą, bo planowanie sukcesu jest przyjemne, ale wykonanie pierwszej rzeczy daje człowiekowi prawdziwą satysfakcję.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Płyn uniwersalny Ajax. 1 litr. 6,99. Kawa Mielona Prima. 500 gramów. 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz tylko z kartą Intermarché. Mleko łaciate. UHT 3,2%. Złoty 49 przy zakupie 6 sztuk. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Reklama.
1: MatSpaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. MatSpaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
0: Reklama.

Bardzo, ale to bardzo lubię ludzi, którzy udzielają rad z absolutną pewnością siebie. Dlaczego o tym mówię? No bo nieważne, czy pytasz o pracę, relacje, finanse, czy wybór nowej pralki, zawsze usłyszysz, co powinieneś zrobić. A jeśli masz wątpliwości, to znaczy, że za dużo myślisz. Najciekawsze jest jednak to, że każdy taki doradca, kiedy tylko znajdzie się w podobnej sytuacji, nagle pojawia się mnóstwo okoliczności łagodzących. U niego to zupełnie coś innego, prawda? Sprawa już jest bardziej skomplikowana, trzeba ją dokładnie przemyśleć. No i wtedy człowiek rozumie, że dawanie rad znacznie łatwiej przychodzi niż ich stosowanie. Szczególnie, gdy konsekwencje ponosi ktoś inny, no nie?

I do 21 zbliżamy się już powoli. Wiadomości te z kraju i ze świata przed nami, no i po nich rozpoczniemy już ostatnią godzinę naszego dzisiejszego, wtorkowego, wieczornego spotkania w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: Jutro decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlinków. Ukraina o krok bliżej dołączenia do Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera Donalda Tuska i szefa MON. Dziś w warszawskiej prokuraturze Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to plany siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wiadomo, że podejrzany to mieszkaniec Wrocławia. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kilkanaście ręcznie wykonanych ładunków wybuchowych o sile granatów odłamkowych. Krzysztof N. informował w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same poglądy jak on i chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
4: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do przygotowań. Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
3: Mówił prokurator Piotr Skiba. Celem 66-latka mieli być politycy nie tylko obecnego obozu rządzącego, ale także opozycji. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej wpadli w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Sprawa jest rozwojowa, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
5: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
3: Zatrzymana wspólniczka sabotażystów miała podwieźć ich w okolice Grójca i stacji Starlinków. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie ich bliskich. Ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki.
6: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda. Więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać.
3: W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić osobiście do bliskiej osoby, której rzekomo potrzebna jest pomoc. Unia Europejska otworzyła 2 kolejne tak zwane klastry w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności i mają przygotować Kijów na dołączenie do unijnego wspólnego rynku. Do otwarcia pozostają 2 inne bloki tematyczne, w których są kwestie związane m.in. z rolnictwem. Trwa warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków, bo w programie niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, podpowiada dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
7: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
3: Festiwal potrwa do 18 października.
8: Radio Elka, lokalne radio.

Jest po 21 i rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w Radiu LK. Eryk Woźniak, dobry wieczór. Imieniny obchodzi dzisiaj Daniel, Edward, Geralt, Maurycy, Mikołaj i Teofil. 100 lat dla Was.

0: I to już przedostatnie informacje pogodowe, jakie przygotowali dziś synoptycy dla Radia LK. 8 stopni teraz wskazuje nasz radiowy termometr. Od godziny bez zmian z ciśnieniem 1025 hektopaskali. Dyszka 10 km na godzinę z taką prędkością z południa wieje do nas wiatr. W nocy chłodno, około 6-7 stopni na plusie. Jutro poranne przelotne opady deszczu mogą wystąpić w regionie. Do plus 15 maksymalnie w środę. W drugiej części dnia wyjrze do nas słońce, 13 stopni w czwartek.
1: Reklama.
2: Kochaj z Radiem LK. Codziennie od 22.
3: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
2: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
1: Radio LK. Reklama.

I mamy po godzinie 21:00, słuchacie Radia Elka. Technologia teraz przed nami, a technologia miała nam ułatwić życie i oszczędzić podobno czas. No i rzeczywiście pod wieloma względami to robi i to świetnie. Tylko że teraz trzeba pamiętać hasło, aktualizować aplikacje, potwierdzać tożsamość, udowadniać komputerowi, że nie jesteśmy robotami. O, ja znam to doskonale. No czasami też mam wrażenie, że gdybym chciał po prostu zrobić jedną prostą rzecz, to najpierw musiałbym ukończyć kurs informatyczny, zdać egzamin z cierpliwości. To jest podstawa. A kiedy już wszystko działa, no to pojawia się komunikat, że dostępna jest nowa wersja. Człowiek chciał tylko załatwić sprawę, a kończy jako tester oprogramowania. Jeszcze nikt mu za to nie płaci, no nie zauważyliście tego?

Chciałem rozpocząć bardzo ciekawie to wejście antenowe. Uwaga, kiedyś byłem młodszy. To tak było. I wtedy wydawało mi się, że dorośli doskonale wiedzą, co robią. Podejmują decyzje, rozmawiają poważnym tonem, załatwiają sprawy i wyglądają, jakby wszystko mieli pod kontrolą. No a potem człowiek sam dorasta i odkrywa, że często po prostu trzeba wybrać jedną z kilku możliwości i liczyć na to, że nie będzie najgorzej. Czasem nawet dzwoni się do rodziców nie po to, żeby przekazać wiadomość, tylko żeby spytać, jak się coś robi. Nagle wychodzi też na jaw, że dorosłość nie polega tylko na tym, że człowiek zna wszystkie odpowiedzi. No, polega raczej na tym, że coraz sprawniej wyszukuje odpowiedzi i coraz lepiej udaje, że od początku wiedział, o co chodzi. No, przybijam piątkę jak najbardziej.

Za moment godzina 22 na zegarach. Po raz ostatni posłuchamy wiadomości tych z kraju i ze świata na antenie Radia Elka. No i po raz ostatni opowiem też, co w pogodzie. Zapraszam.

0: 9 zarzutów dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Kraków przeszkoli mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych. Z tankowaniem diesla warto poczekać do jutra. Za chwilę środowe ceny maksymalne. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziś mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Były współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
2: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
0: Na razie w związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Pomyślnie zakończyła się operacja Leona XIV. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej Watykan informował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje. Wracamy do kraju. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Jak przygotować się na sytuację kryzysową? Co zrobić i co zabrać ze sobą podczas ewakuacji? Tego dowiedzą się mieszkańcy Krakowa podczas darmowych szkoleń, które zapowiedział Urząd Miasta. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem platformy cywilnecentrumdziałań.pl. Władze Sopotu rozdają swoim mieszkańcom czujniki czadu. Bezpłatnie mogą z nich skorzystać lokatorzy w mieszkaniach komunalnych, ale strażacy nie mają wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy, bo niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
3: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
0: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
4: Radio Elga, lokalne radio.

Na zegarach jest po godzinie 22. No to po raz ostatni dziś czas zerknąć do kalendarza. Jest wtorek, 13 dzień października. Do północy imieninowe życzenia przyjmuje Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj i Teofil. Koniec roku za 79 dni, a za moment ode mnie na dziś ostatnie informacje pogodowe w Radiu LK.

I jak wspominałem, to już ostatnie informacje pogodowe, jakie przygotowali synoptycy dziś dla nas. No to proszę bardzo, opowiadam, co widzę, a widzę 8 stopni powyżej zera na ten moment. Bez zmian z ciśnieniem, 1025 hektopaskali, choć w nocy delikatnie to ciśnienie jeszcze spadnie. Spadnie także deszcz. Jutro może popadać o poranku, w godzinach między szóstą a ósmą. O tak mniej więcej to widzę, a później może wyjrzeć do nas słońce. Ba, ma wyjrzeć, tak mówią prognozy. 15 stopni maksymalnie w środę, 13 w czwartek, w piątek 14. No, jest słońce pokazane na weekend, ale niezbyt wysokie wartości na termometrze, około 12-13 stopni w sobotę i niedzielę. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Eryk Woźniak, ja pięknie za nie dziękuję, życzę dobrej i spokojnej nocy. My słyszymy się w Radiu Elka już jutro. Do usłyszenia.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas wie.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas wie.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.